0: ciągnąć. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: SK2.
1: SK2.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający salon maturzystów.
2: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
3: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy. Jak sobie będzie radzić w przyszłości? Jak ten rynek się będzie rozwijał i czy AI będzie zastępować te prace, czy jednak nie?
2: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
3: Właśnie tak ciężko. Na pewno nic związanego z komputerami, bo to już jest totalnie przyjęte przez właśnie sztuczną inteligencję. Takie właśnie bardziej medycyna, prawo, dziennikarstwo i tego typu rzeczy.
4: Żeby rynek pracy był dobry, no i dobrze zarabiać, no tak.
5: Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
2: Żeby robić to, co się lubi w życiu.
5: Tak.
2: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
6: Zarobkami i to tyle.
7: Tak, żeby mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
8: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny, nawet teraz, jest dlatego, że kryzysy, różne rzeczy i tak dalej.
9: Przede wszystkim zarobki, no też pasja.
10: Najbardziej chyba cyberbezpieczeństwo albo administracja.

0: to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
1: Ja myślę, że z pasji.
2: O jakie kierunki studenci pytają najczęściej?
3: W tym roku fizjoterapia, lekarski, psychologia, edukacja wczesnoszkolna na pedagogice. Studenci również podchodząc pytają o dziennikarstwo, Iwona Bednar-Włoch, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Pytają głównie, czy będą mieli zagwarantowane stanowiska pracy po kierunkach, ponieważ no wiadomo, świat idzie do przodu, AI często wypiera pracę ludzką, w związku z tym pytają, czy będą mieli pracę po danym kierunku i to ich niepokoi. No, tak jak kierunek lekarski, wiadomo, no, jest takim kierunkiem, gdzie rzadko kiedy maszyna zastąpi w 100% człowieka. No, dziennikarstwo też uznajmy, że tak się nie stanie, ponieważ no, jednak kontakt z tym człowiekiem jest ważny.
2: O jakie kierunki najczęściej pytają maturzyści na stoisku Politechniki Łódzkiej?
4: A w dalszym ciągu niestety pokutuje informatyka, ale jakby słuchają, co się dzieje, uciekają i szukają innych wyborów.
2: Rektor Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik.
4: Automatyka, robotyka, mechatronika, architektura, zarządzanie połączone z inżynierią produkcji, czyli być dobrym menedżerem, ale rozumieć, czym się zarządza, jeżeli chodzi o technikę. To są takie obszary, które rzeczywiście cieszą się dużym zainteresowaniem. Ale są również takie, które mogą być zaskakujące, jak nanotechnologie. Są takie, które mogą co najmniej zdziwić, chociaż z punktu widzenia obecnych wymagań, potrzeb i tego wszystkiego, co się dzieje, dla mnie to nie jest zdziwienie, czyli analiza danych i działania w chmurze. To są te działania, które budzą ciekawość, które absorbują umysł młodych ludzi. Jest wiele pytań, które powiedziałbym są, czy wynikają z pewnego niezorientowania się, czego to dotyczy. Przedstawiciele starają się tłumaczyć, że tak naprawdę uprawiać można wiele zawodów, ale istotnym jest, żeby mieć fundamenty, żeby mieć odpowiednią wiedzę, która później pozwala na to, aby działać w wielu obszarach. I to jest klucz całego programu, bo oprogramowanie się zmienia i trzeba się uczyć nowego, natomiast ten fundament mówiący o analitycznym myśleniu, o myśleniu w ogóle i o umiejętności uczenia się, ciągłego uczenia się, zdobywania nowej wiedzy, to pozwala na to, ażeby w życie iść z otwartą przyłbicą i zdobywać nowe lądy.
5: A z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał Grzegorz Mich. Będą pokazy mody, warsztaty rozwojowe, panele tematyczne, a przede wszystkim dobra zabawa. Tak Kongres Kobiecej Mocy zapowiadają organizatorki wydarzenia. Marta Pietrzak, Katarzyna Słowikowska i Agnieszka Jabłońska. O trzeciej już edycji imprezy opowiedziały w rozmowie z Grzegorzem Michem.
6: Co tym razem nas czeka?
7: Tym razem w ogrodach Gejera czeka nas wyjątkowe wydarzenie, na którym będzie prawie 60 stanowisk, panele dyskusyjne, pokaz mody, wernisaż, no i moc energii kobiecej, moc wiedzy, moc inspiracji. Także bardzo wiele. Tak naprawdę. I premiera książki przede wszystkim, jeszcze dodatkowo.
6: O książce jeszcze powiemy, natomiast pytamy uczestników. Czy lista jest już zamknięta, czy ktoś, kto nas słucha, mógłby jeszcze się zapisać?
7: Mam ostatnich kilka miejsc, także serdecznie zapraszam do zgłoszeń na Kobiety Kobietom. Do naszej społeczności wystarczy się odezwać i jeszcze można do nas dołączyć, także przestrzeń do tego jeszcze jest, ponieważ tym razem jest to prestiżowe, jeszcze lepsze wydarzenie niż poprzednie dwie edycje.
6: Dla kobiet, które szukają swojego miejsca, czy które znalazły już swoje miejsce, a jednak chciałyby się czegoś dowiedzieć.
8: Dla kobiet, które już znalazły swoje miejsce i chciałyby się podzielić swoją energią, ale też zainspirować inne kobiety, nawiązać z nimi kontakt lub też głębszą relację, zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym, bo to, co ważne, to jest to dla każdej kobiety. Czyli nie musisz być bizneswoman, nie musisz pracować na etacie, możesz zajmować się rękodziełem, właściwie to nic nie musisz robić. Najważniejsze, że jesteś i przyjdziesz do nas i będziesz chciała się podzielić z nami tą swoją energią, swoim pomysłem, swoją pasją.
7: Mnie jako organizatorowi zależy najbardziej, żeby dotrzeć do kobiet i właśnie dziś, drogie panie, słuchajcie, zapraszam was serdecznie, jeżeli to jest czas, kiedy nie czujecie się silne, kiedy potrzebujecie wsparcia emocjonalnego, kiedy w domu czujecie się obarczone obowiązkami, rzućcie wszystko, przyjdźcie do nas tego 19 września i spędźcie z nami wspaniały dzień, który da wam, nazwijmy to, kopa do dalszego działania i bardzo mi zależy, żeby właśnie dotrzeć do takich osób, którym się wydaje, że takie wydarzenia nie są dla nich. Ta nazwa kongres może taki jest bardzo poważne, targi też nie są odpowiednie. Po prostu to jest dzień dla kobiet, dla każdej kobiety, która jest w lepszym i gorszym czasie.
6: Jesteśmy już po dwóch edycjach, więc możemy powiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Kobiety tam przychodzą i co się dzieje?
7: Przez cały dzień mamy harmonogram oczywiście ustalony. W tej chwili zamiast wykładu są panele dyskusyjne, siadają specjaliści, opowiadają o różnych dziedzinach. W tej chwili mamy również męską energię, Grzegorz Kordek właśnie tutaj z Katarzyną Słowikowską powie nam, i ja też siadam do tego panelu dyskusyjnego, opowiedzą nam, dlaczego mężczyźni są inni. Będzie również Magdalena Makorowska, która jest łódzką tutaj naszą dietetyczką, specjalistką, bariatrykiem i jednocześnie biochemikiem. Ona nam opowie o naszych hormonach, o otyłości i również o lekach, które w tej chwili zostały wprowadzone na polski rynek do otyłości. Ona się wypowie też również właśnie o ich działaniu. Będzie o hejcie, słuchajcie, to też jest bardzo ważne, ponieważ hejt jest ogromnym w tej chwili problemem. Ten hejt będzie bardziej pokazany, jak sobie z nim poradzić, bo to wydarzenie ma zamysł dobrej i pozytywnej energii. Nie chcę tam smutnych rzeczy opowiadać, ale myślę, że ten hejt jest ważny, żeby w nim umieścić. Będzie również prawo i księgowość w biznesie, będzie również o AI, jak używać, ale właściwie i żeby nie wpędzić się w kłopoty.
8: Panele są określone godziny i w określonych godzinach odbywają się panele i zapraszamy wszystkie uczestniczki wydarzenia do wzięcia udziału. Panele mają charakter otwarty, czyli siadamy, rozmawiamy, ale chcemy też zaangażować kobiety, które przyjdą na kongres, żeby mogły zadawać pytania, uczestniczyć w tych panelach, żeby były też ich częścią.
6: No i będzie taki moment, kiedy pojawi się informacja o książce. Mamy tutaj autorkę. Proszę powiedzieć, co to za książka, o czym, dla kogo?
9: Książka w moim pierwotnym zamyśle miała być dla kobiet, ale bardzo wielu mężczyzn interesuje się nią obecnie. Książka opowiada historię, romantyczną historię kobiety, która poprzez różne relacje odkryła tak naprawdę siebie. Odkryła, czym miłość jest, czym miłość nie jest. Jest lekka, a zarazem pokazuje pewne mechanizmy, które rządzą naszymi czynami.
6: Co z tej książki wynika jeszcze, powiedzmy, nie zdradzając szczegółów? Jakie przesłanie?
7: Ponieważ ja widziałam, słyszałam parę fragmentów, to tam tak naprawdę Kasia bardzo fajnie wprowadziła coaching, więc ta książka tak naprawdę obnaża nas, kobiety, jak bardzo potrafimy dać się w cudzysłowie wykorzystywać i w pewnych momentach robimy to świadomie, ale to jest książka, która pozwoli nam wyciągnąć wnioski, jak dalej postępować. Ja nie mówię, że to jest jakiś but, tak, związany z tą książką, ale bardzo fajnie, chociażby o zdradzie jest fragment, myślę, że...
9: Tak, ona pokazuje generalnie drogę kobiety, która poprzez właśnie różne sytuacje, które ją spotkały w życiu, odkryła to, co jest w niej i odkryła właśnie też kim, jak być sobą, po prostu, jak być sobą. Że uczyła się różnych rzeczy, a tak naprawdę na koniec okazało się, że najważniejsze po prostu jest być sobą.
6: Czyli to nie jest taki lekki, wakacyjny harlekin?
9: Nie, choć są tam elementy romansu jak najbardziej, żeby się po prostu fajnie czytało.
7: Ja myślę, że ta książka też nam mówi, jak my się mamy nie zatracać w takim prostym, codziennym życiu, żeby odnaleźć siebie.
8: Ja myślę, że ona zadaje nam też, znaczy zostawia nas z takimi pytaniami otwartymi. Możemy sobie pewne rzeczy po prostu przemyśleć, przeanalizować i odkryć w sobie. I to też jest nawiązanie właśnie do kongresu, żeby dziewczyny przyszły tam po to, żeby coś odkryć w sobie.
9: Przede wszystkim uświadomić sobie tą moc, którą my w sobie mamy, bo większość kobiet, znaczy może nie większość, na szczęście teraz już nie, ale wiele kobiet gdzieś tam na początku ma taką niepewność i wątpliwości. Nie czują do końca kobiety swojej wartości. A bohaterka moja pokazuje, jak właśnie z brzydkiego kaczątka stała się pewną siebie przebojową kobietą.
6: A kiedy słuchacze, kiedy czytelnicy będą mogli tę książkę odkryć dla siebie, kiedy pojawi się w księgarniach?
9: 19 września na kongresie jest premiera, a potem będzie dostępna na stronie internetowej mojej i w kilku sklepach jeszcze takich kameralnych, ponieważ chciałabym, żeby moja książka znajdowała się tylko w miejscach z duszą.
6: Czyli będzie książka i będzie, tak jak powiedzieliśmy, pokaz mody.
7: Tak, w tej chwili mamy już zaplanowane 2 pokazy mody. Będą piękne kreacje wieczorowe i również moda taka codzienna. I chyba będzie mała niespodzianka, również mały pokaz mody męskiej, wpleciony w to wszystko. Także, żeby była równowaga, też i mężczyźni tam wkroczą na scenę.
6: Właśnie, pojawia się element męski. To nie tylko będzie kongres dla kobiet i mężczyznom wstęp zbroniony.
7: No broń Boże, nie będzie to seksmisja. Nawet mamy na stoiskach paru mężczyzn. Jest męska energia, która również mnie wspiera i na stoiskach będą mężczyźni, no i będą mężczyźni również w pokazie mody szli. Od 11 do 20. Można salutki z nami dzień spędzić, można się zainspirować, można tak naprawdę skorzystać z usług, które będą świadczone na tych stoiskach i to wszystko jest oczywiście za darmo. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał kupić jakieś rękodzieło, bo również będą biżuterie, będą przetwory własne, jakaś odzież, no to wiadomo, że jeżeli to będzie do kupienia, no to jakieś pieniążki trzeba sobie zapłacić, ale każde inne stoisko, czy praca z energią, czy terapia manualna, czy masaż, czy...
6: Jakaś kosmetyczka też może?
7: Będą wizażystki, będą fryzjerki, również będą. Będzie pani księgowa, będzie pani prawniczka, z którą będzie można zamienić jakieś dwa słowa, będą fotografowie, fotografki. O. No i będzie również jeszcze pani zielarka, która wspaniale nam tutaj w Łodzi wspiera. To jest taka zielarka, która od lat prowadzi swój punkcik na Limanowskiego. Będą dwa stoiska pracy z kartami, czyli kto się nie boi, a chce sobie
6: wywróżyć coś,
7: powiedzmy to słowo, tak. To będą dwa stoiska, na którym będzie praca ze zwykłymi kartami, praca z tarotem, także jak ktoś właśnie zawsze się bał tego spróbować, to będzie mógł. Będą również maszyny pod tytułem Reformer, z której też ludzie próbują skorzystać, ale jest to dość droga usługa, więc być może najpierw sobie spróbują tutaj, a potem będą mogli gdzieś tam podejść i skorzystać.
9: Te wszystkie usługi, które Marta wymieniła, są bardzo istotne, po co też przychodzą kobiety, tak z miasta można powiedzieć, to właśnie po tą inspirację, żeby dowiedziały się, że można, że to jest możliwe i że każdą usługę, którą mamy, swój talent można pokazać w szerszym światu i że warto.
6: Które z tych stoisk, atrakcji cieszą się taką największą popularnością? Gdzie jest tłok podczas tego kongresu?
7: No właśnie przy pracy z energią tak naprawdę, ale to każde stoisko tam jest obrężone tak naprawdę. Ja uważam, że kobiety powinny podejść do każdego, a tym bardziej do takiego, do którego by w życiu nie podeszły. I taki jest cel tego kongresu, żeby dać kobietom przestrzeń spróbowania rzeczy, o których by nigdy nie pomyślały. Ja podczas spotkań z Agnieszką, jak pracowałyśmy reklamę, no wymyśliłam, dobra Aga, wymyśliłam, robimy to z samolotu. No i co zrobiłam? Słuchajcie, kupiłam lot samolotem, sobie awionetką.
6: Dobrze, że nie samolot.
7: Tydzień wcześniej w Łowiczu spadła awionetka, a ja po prostu tydzień później mówię, dobra, lecę. No trafił mi się wspaniały pilot, pan Zenon, zresztą jest to zawodowy wojskowy, w tej chwili już na emeryturze. Pierwszy tutaj Boeinga pilotował, więc już jak wsiadam, to się nie bałam, poczułam męską, silną rękę i nagrałam również reklamę z samolotu, więc też przekroczyłam trochę swoją strefę komfortu tak naprawdę, bo to nie jest coś, co na pewno mi to sprawiło ogromną przyjemność, ale już do tego nie wrócę. Więc drogie panie, właśnie to jest miejsce i czas na to, żeby się aktywować i próbować rzeczy, które nam się wydają nieosiągalne, albo być może uważacie, że wam nie wypada, a tak naprawdę to wszystko nam wypada.
6: Czy panie wracają na ten kongres? Czy mamy uczestniczki, które były na pierwszej edycji, drugiej?
7: Oczywiście, że tak. Tak naprawdę chyba praktycznie połowa z wystawczyń to jest ta sama przestrzeń, która była. Rozszerzona od dodatkowej już, że tak powiem, usługi, może tak to nazwijmy, bo każda z tych pań się rozwija i to jest bardzo fajne, że ja po roku widzę, jak bardzo one się rozwinęły. Mam też dziewczyny, które na przykład 3 miesiące temu dołączyły do naszej społeczności i po 3 miesiącach one mają taki wiatr w żagle, bo właśnie te spotkania nasze i ten kongres właśnie to daje, tak, żeby pędzić dalej.
6: No właśnie, powiedz mi jeszcze, bo tutaj mówimy o spotkaniach, o społeczności, to nie jest tak, że spotykacie się raz na rok tylko podczas kongresu. Jak to wygląda na co dzień?
7: Na co dzień to wygląda tak, że spotykamy się raz w miesiącu tutaj w Łodzi, zawsze w jednym miejscu. Zawsze to jest, znaczy prawie zawsze jest to pierwszy piątek miesiąca, ale również 2-3 razy w roku staram się to zrobić po południu, więc tym razem 3 września mamy kolację biznesową. Już mamy zapisanych 30 osób, więc 30 kobiet mieszane, bo są i takie, które już były i takie, które są nowe. Dołączają do naszej społeczności, widzimy się tam, rozmawiamy, przedstawiamy, wymieniamy pomysłami, kontaktami, ale czasem powstają przyjaźnie.
6: Czyli oznacza to, że kolejne edycje kongresu też będą.
7: Oczywiście, że tak. Już w planach następna edycja. Mogę tak nieoficjalnie powiedzieć, że jest to 6 marca. Planuję zrobić to w takiej konwencji właśnie Dnia Kobiet, ponieważ będzie to w okolicach Dnia Kobiet, więc żeby to było z taką energią i jeszcze większym przesłaniem właśnie dla kobiet, żeby to był taki prezent.
6: Czyli teraz 2 razy do roku, bo raz za mało, tak? Marzec, wrzesień.
7: Były. Pierwsze dwa odbyły się właśnie w 2025 2 razy, tak? W tym roku postanowiłam wejść w większą przestrzeń, troszeczkę więcej energii na to poświęcić, więc przełożyłam to na wrzesień tylko i rozpoczęłam z większą energią.
8: To co ważne, kongres odbywa się w sobotę, po to, żeby właśnie jak najwięcej kobiet mogło przyjść i skorzystać, bo zdajemy sobie sprawę, że jednak tydzień pracujący rządzi się swoimi prawami, ta ilość obowiązków, praca, dzieci, opieka, natomiast no, sobota jest takim dniem, kiedy mamy nadzieję, że kobiety, dziewczyny będą chciały po prostu z nami się zrelaksować, zainspirować i rozwinąć.
6: I panowie też, nie zapominajmy o panach, ja tutaj jeszcze muszę pilnować interesów panów.
7: Jeszcze wracając do tych spotkań, to chciałabym jednocześnie wspomnieć o tym, że odpowiadając na to, co się się dzieje w tej chwili w social mediach, bo wiele jest zapytań. Szukam koleżanki, żeby iść na siłownię. Czy ktoś, wprowadziłam się do Łodzi, chcę kogoś poznać. Tak właśnie kobiety się szukają w tej chwili w social mediach, w internecie. Ja zapraszam do nas, będzie stoliczek do speedfriendingu, więc podchodzimy, poznajemy się, mamy kilka minut, żeby porozmawiać, poznać się i co dalej z tego wyniknie, to już każda kobieta oczywiście wyciągnie to dla siebie. To nie jest biznesowy stoliczek, to jest stoliczek dowolny, czyli czy ktoś potrzebuje partnera właśnie do treningu, partnerkę, czy do jakiejś współpracy biznesowej, być może jakąś koleżankę, a może ktoś chce iść do teatru, a nie ma z kim. Także ten speedfriending też jest wprowadzony, to jest nowość na tym kongresie, ale myślę, że to się bardzo fajnie sprawdzi.
6: A w kolejnej edycji speed dating być może.
9: Jeśli panowie do nas dołączą w większej ilości, to why not?
7: Okay. Ja nie będę korzystała z tego speed dating.
6: Póki co szukamy przyjaciół 19 września.
5: Kongres Kobiecej Mocy 19 września w Starym Kinie w Ogrodach Geyera. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
10: Głodni bardzo?
11: Tak.
10: Co wybraliście?
11: To dalej.
12: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotlecie kiszcie rzeczy, ratatouille, kaszo, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą jeść, ale można powiedzieć, że o... Powoli się przyzwyczajają.
10: Jedliście już kiedyś, czy nie?
11: Może.
13: Ja jeszcze nie, ale spróbuję.
14: Ja jeszcze nie, ale też spróbuję.
10: I będzie wam smakowało, jak myślicie?
14: Może, chyba
13: myślę,
14: tak.
13: Że tak, no.
10: A co sądzicie o tych zmianach w szkolnym menu?
14: Nie wiem. Dobrze?
13: Po części dobrze.
10: Na talerz nałożone, smacznego.
14: No, dziękuję.
12: Nosisz teraz akurat rybkę z ziemniaczkami, bo to zależy, mówię, wybór. Dania zależy od rodzaju abonamentu, które dzieci mają. To nie jeden, one wszystkie są generalnie jakby dostosowane pod to nowe wytyczne ministerstwa, no ale tak staramy się no, gdzieś mniej więcej pośrodkować.
10: No i co, nie wyprzedzają?
12: Wyprzedzają, oczywiście. Sylwek Białucha i wspólnie z żoną prowadzimy kilka stołówek, ale dlatego my dajemy wybór, bo u nas mają dzieci zawsze wybór trzech dań. Więc jakby z tego powodu mają jakby jakąś alternatywę. Zawsze coś znajdą dla siebie, prawda? To jest taka nasza troszeczkę, w ten sposób chcieliśmy jakby spowodować to, żeby te dzieciaki jadły. Bo to jest najważniejsze, żeby one jadły. Bo co z tego, że ja zrobię takie bardzo restrykcyjne menu tylko dla... Dlatego, żeby było zgodne z wytycznymi, ale chodzi nam, mówię, bardziej o to, żeby te dzieciaki jadły, chciały jeść.
10: Co się zmieniło na talerzach uczniów od 1 września?
12: No to widać. Generalnie tak, więcej warzyw strączkowych, więcej mięsa to duszonego, gotowanego. Smażone też, ale oczywiście w dużo mniejszych ilościach. I co, w zasadzie to tyle. Nacisk jest teraz bardziej na produkty warzywne. Ale no tak jak mówię, mięsko no jest konieczne. No te dzieciaki, tak jak dzisiaj jest jako piątek, to z ryba. Ale jak widać, dzieci lubią, no ryby jedzą. To nie jest tak, że te dzieci nie jedzą nic.
10: Kotlety z ciecierzycy też brali.
12: Jak pan widział, brali i jedzą. Pewnie to dla wielu jest to nowość, ale jest szansa, że gdzieś się przekonają i spróbują. Przynajmniej w jakiejś początkowej fazie troszkę te nawyki zmienią, nie?
10: Więcej witamin, mniej tłuszczu, mniej smażenia.
12: Zdecydowanie, tak. Taki jest zamysł i tak my staramy się, tylko mówię, my to troszeczkę też wypośrodkowujemy, bo też gdzieś jakby staramy się, żeby zrobić dania w ten sposób, żeby one były tak, jak dzieci znają, ale jednak przemycać te rzeczy, które uznawane są za zdrowe, może tak powiem.
10: A czy sporo się zmieniło, jeśli chodzi o pracę samych kucharzy?
12: No zdecydowanie też, tak. Ale powiem panu tak, myślę, że nie tak do końca, bo akurat u nas jest taka sytuacja, że nasze dziewczyny, tą dietę, ona może nie była aż tak do tego stopnia tak dopracowana, ale też były już od 2 lat, no już gotujemy w stołówkach szkolnych, w zasadzie od 4 lat, od 5 i te dania też były. To nie jest tak, że teraz jest pełna rewolucja i dla nich jest to całkowita nowość, nie? No też się bałem, że mówię, że te nasze pracownice będą miały tutaj jakby kłopot, ale jakby nie.
10: A pana prywatne zdanie na temat tych zmian?
12: Idea, założenie jest słuszne. To jak najbardziej, ja z tym nie ma co dyskutować. No wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci jadły zdrowo. Mniej fast foodów, ale no Myślę, że trzeba to robić jednak, to nie da się tak zmienić nawyku nagle dziecka, że w szkole będzie...
10: Krok po kroku,
12: dlatego że wie pan, co się będzie stało. Dzieci nie będą chciały, to i tak jak wezmą kasot z domu od rodziców, nic nie są obiadu w szkole, pójdą na hot doga, do Żabki, nie wiem, na stację. No więc te zmiany muszą postępować. Mówię, ta dieta jest, ona nie jest, znaczy zależy jak się do niej podejdzie. No, jeżeli by chciały ją stosować tak jeden do jednego, to ona byłaby prowadząca wiele zmian. Ale jak się to zrobi powoli, tak jak pan widział. No, miał pan tutaj takie naocznie, jak to wygląda tutaj w takiej szkole jednej.
10: Nie boją się testować, próbować nowej sprawy.
12: No nie, dlatego mówię, jak jedno dziecko jest sceptyczne, ale drugie weźmie, to sam pan widział, to ten drugi też spróbuje. Pewnie, gdzie spróbuje tego. Jutro spróbuje duszonego indyka na przykład, nie? Tak mi podaje przykład. Ale no, jest szansa, że gdzieś te smaki już zostaną. No, takie jest nasza tutaj przynajmniej idea, no takie założenie, jak my sobie to założyliśmy.
10: A tak możemy jeszcze tutaj zajrzeć, co się tutaj znajduje w tych boksach?
12: Tak, tu mamy tak, mamy te ciki ścieciężycy, zwykły gulasz wieprzowy, ale nie jest on na mące, jest normalnie klasycznym wywarem, rybkę sauté smażoną, mamy ragu warzywne do kotleci ścieciężycy, to ziemniaczki klasyczne, warzywa gotowane na parze i kaszę. Komponujemy tutaj, dzieci jak pan widzi mają menu wypisane i sobie biorą. Dla każdego coś, no taki jest nasz sam. Staramy się to gdzieś też na bieżąco kontrolować, nie? Czy jaki jest feedback, jak te dzieciaki do tego podchodzą.
10: No jak reagują?
12: No tak jak sam pan widział, no jedne, pewnie jakby przyszli tak pojedynczo, 90% by nie wzięło, by szukało tutaj rozwiązania takiego standardowego, czyli nie wiem, jakiegoś kotleta i wzięliby pewnie już same ziemniaki.
10: A jak jeden wziął kotlet ciecierzycy, to
12: sam pan wiedział dwóch
10: również,
12: żeby spróbować. Nie wiem, co dobrze smakuje, ale myślę, że to są nowe smaki, a dzieciaki lubią nowe smaki. Też mam dwójkę dzieci, dorosłych, też wiem, jak byli mali. Dopóki nie spróbowali, to nie chcieli jeść. Więc może w ten sposób, takimi małymi krokami, no wiem, tak jak pan widzi, no to nasze menu jest tutaj tak zróżnicowane na tyle, żeby dla każdego coś było. I żeby to nie było takie przejście jakby drastyczne. Bo ja byśmy tutaj, mówię, dali same te warzywa, na przykład, nie? I taką rybę sauté, tak przykładowo mówię, czy samego tylko, czy na przykład takiego kotleta, który jest tam z ragu, 90% dzieci by nie jadło, zaraz byliby rodzice, bo dzieci nie chcą jeść. Dobra, o, teraz są maluszki. Słucham cię, słońce.
15: Co jest na obiad?
12: Na obiadek mamy tak, rybkę, mamy kotlecika takiego i mamy gulasz. Ziemniaczki, kasze, co byś chciał? Warzywka takie na parze. Proszę cię bardzo. I smacznego. Następna pani.
16: Ja mam dzisiaj warzywa z kasza. Bardzo dobra.
10: A czy wy wiecie, że od tego roku szkolnego zmieniła się dieta na szkolnych stołówkach?
16: Mhm, tak.
10: A wiecie, jakie to są zmiany?
16: Tak, że będzie mniej mięsa i więcej warzyw.
10: Co sądzisz o tych zmianach?
16: Że są trochę słabe, bo ja trochę też lubię mięso.
10: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
16: No trochę tak.
10: Mniej mięsa to lepiej czy gorzej?
16: Dla mnie to lepiej i gorzej.
10: Dlaczego?
16: Dlatego, że niektóre mięso nie lubię, a niektóre lubię. To jest normalne.
10: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
16: No...
10: To chyba dobrze.
16: No chyba.
10: Wiesz, że teraz będzie mniej mięsa?
17: No wiem. Akurat to jest minus szkoły całej.
10: Dlaczego?
17: Dlatego, że od mięsa mam więcej siły i mam lepszą kondycję.
18: To mięso powinno być częściej. Doda nam siły na WF. Mają zastąpić to czymś, ale...
10: Będzie za to więcej warzyw i owoców.
18: Dla mnie spoko, ale wolę mięso. Warzywa i owoce to nawet fajnie, bo niektórym brakuje witamin.
5: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. W lesie też można dostać mandat. Rozkręca się sezon grzybowy, dlatego leśnicy przypominają o najważniejszych zasadach, które należy respektować.
10: Na co uważać, o czym warto pamiętać, żeby nie złamać prawa?
19: Leśnicy zapraszają do lasu jak zwykle przez cały rok. Mamy teraz jesień, zapraszamy więc na grzyby. Karolina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Często musimy do tego lasu, wiadomo, dojechać samochodem, więc prosimy, żeby zostawiali auta na parkingu, że nie wolno wjeżdżać wjeżdżać na pewno autem do lasu.
10: A dlaczego nie wolno wjeżdżać autem do lasu?
19: W lesie mieszkają zwierzęta, w lesie chcemy, żeby było cicho. Ma być to miejsce też odpoczynku i wypoczynku dla innych zwiedzających. No, generalnie samochodem jeździmy po ulicach, a w lesie zostawmy ten las takim naturalnym miejscem, spokojnym. Samochód w lesie stwarza też zagrożenie pożarowe, jeśli mamy suszę. Dlatego przy dużych kompleksach leśnych zawsze jest jakiś parking, gdzie można ten samochód zostawić i już dalej iść do lasu na nogach.
10: I nie wolno też zastawiać dróg pożarowych, a takie przypadki bywały.
19: Oj tak, gdy zastawimy taki samochód, zanim znajdziemy jego właściciela, no jeśli mamy pożar, jeśli jest akcja ratunkowa, gaśnicza, straż musi szybko dojechać na miejsce, no tu się liczą naprawdę sekundy, każda minuta jest ważna. Dlatego no, te drogi muszą być przejezdne dla właśnie służb ratunkowych.
10: Co może się zdarzyć, jeśli takie prawo złamiemy? Jakie konsekwencje nam grożą?
19: W nadleśnictwach pracuje Straż Leśna, która patroluje tereny. No i Straż Leśna oraz leśniczowie, podleśniczowie są uprawnieni do wystawiania mandatów, więc można taki mandat dostać. No, a po co? Jest to na pewno dla każdego taki wydatek niepotrzebny, więc tutaj no, można dostać mandat po prostu.
10: Już nie będzie tak przyjemnie, a przecież no nie. W grzybobraniu chodzi o to, żeby czerpać przyjemność, żeby wrócić z grzybami do domu, a nie z mandatem.
19: Tak jest i tak samo często ta droga takiego dojścia do takiego dużego kompleksu leśnego to jest już jakaś dróżka leśna, więc już w tym momencie rozpoczynamy nasze poszukiwania grzybów. Często te grzyby właśnie rosną już blisko, zaraz przy samym wjeździe do lasu, więc jadąc samochodem byśmy tego grzyba nie spotkali, nie zobaczyli, więc trzeba po prostu od samego początku ten kawałek przejść. Tym bardziej, że wybierając się na grzyby i tak planujemy ileś czasu chodzić po tym lesie, więc te parę metrów to naprawdę nie ma tutaj dużej różnicy, żeby przejść.
10: O czym jeszcze warto pamiętać, kiedy już znajdziemy się w tym lesie?
19: No, warto mieć zawsze ze sobą plecak z jakimś prowiantem, wodą, kanapką, bo wiadomo, jak się zgłodnieje, to wtedy nie myślimy o szukaniu grzybów, tylko o tym, że jesteśmy głodni. A śmieci, które mamy ze sobą, jakieś opakowania po kanapce czy batoniku, no zabieramy ze sobą do domu. Po prostu prosimy wszystkich, żeby nie śmiecić w lesie. To się tyczy nie tylko grzybobrania, ale to jest przez cały rok. Zawsze właśnie no, prosimy, żeby nie śmiecić, tym bardziej, że ten problem cały czas jest. Jest bardzo duży i naprawdę bardzo dużo śmieci w tym lesie jest, dlatego cały czas o tym przypominamy, staramy się jakoś edukować, żeby ten problem był coraz, żeby go nie było w końcu. Generalnie zasada jest taka, żeby iść do lasu i nie pozostawić po sobie żadnego śladu. Dlatego jakoś no, tutaj nie niszczymy tej ściółki, wiadomo, jeśli zbieramy grzyby, nie ma tutaj jakiejś ingerencji, gdybyśmy musieli zniszczyć ten las, więc tutaj zbierać grzyby można. Warto mieć ten nożyk, żeby sobie wyciąć grzyba, bo to jest nawet mniej tego bałaganu zabieramy do domu, jeśli zostawimy te właśnie części brudne w lesie.
10: Sezon grzybowy rozkręca się. No jest Pani świetnym przykładem na to, że grzyby są już w lesie.
19: Tak, grzyby są, sprawdzałam osobiście, znalazłam już zalewajkę też, że zdążyłam zjeść i jajecznicę z grzybami. Grzyby się zaczynają, teraz dużo zależy od pogody. Jeśli będzie troszkę więcej deszczu, to tych grzybów będzie wiadomo więcej. Mamy taki rok suchy, to w całej Polsce jest taki problem właśnie z niedoborem deszczu. Dlatego właśnie te grzyby jeszcze nie wszędzie się pokazały. Mamy nadzieję, że to sezon na grzyby rusza.
10: A jakie grzyby udało się już znaleźć?
19: No przede wszystkim podgrzybki. Prawdziwki również, kurki też. Dużo grzybów tych początkowych jest też robaczywych, więc tutaj też jest radość ze zbierania jest. A później trzeba zweryfikować, bo jednak nie wszystko może trafić na nasz talerz.
10: Ale Pani udało się już wrócić z lasu z koszykiem pełnym grzybów.
19: Tak, tak. Ja już wróciłam. Przed chwilą też mijaliśmy panią grzybiarkę, która chodziła tutaj, zbierała grzyby. Również miała całkiem pokaźny koszyk.
5: A z Karoliną Grabowską z Bełchatowskiego Nadleśnictwa rozmawiał Rafał Różycki.
20: Magazyn lokalny.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. Ta praca to wielka odpowiedzialność. W tym roku szkolnym nauczyciele w Łódzkiem dostaną więcej pieniędzy za dodatkową pracę, a mowa o wychowawcach klasach szkolnych, grupach przedszkolnych oraz w bursach. Ustawowe minimum to 300 zł, w Łodzi dodatek ten wynosił 350 zł, a teraz wzrasta do 500. Na podniesienie dodatków dla nauczycieli miasto przeznaczyło 15 milionów złotych.
20: Zależy nam na podnoszeniu jakości kształcenia. Uważamy i wychodzimy z założenia, że również to, że będą podwyższone te dodatki funkcyjne dla nauczycieli, pokazuje, że inwestujemy w nauczycieli, a tym samym inwestujemy w młode pokolenie. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łódź. Z jednej strony inwestujemy w infrastrukturę, to ponad 250 milionów złotych. Z drugiej strony nie zapominamy o nauczycielach, czyli o osobach, które nie tylko pełnią funkcję edukacyjną, ale wychowawczą, funkcję mentora, ale też chcemy pokazać, i taki jest kierunek naszych działań edukacyjnych, że chcemy uatrakcyjnić zawód nauczyciela, żeby również młode pokolenia zasilały kadrę pedagogiczną. Stąd też właśnie podniesienie tych dodatków funkcyjnych. To jest dodatek dla opiekuna stażu i mentora dla początkujących nauczycieli. Będzie wzrost ze 100 zł do 200 zł. Również nowy dodatek, który się pojawi, to jest dodatek dla opiekuna grupy w bursach. Będzie to wysokość 500 zł. Również dodatek dla wychowawcy klasy i nauczyciela, który opiekuje się oddziałami przedszkolnymi. Będzie tutaj wzrost 350 zł do 500 zł. Również nie zapominamy o poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mówiliśmy, że naszym głównym założeniem również będzie wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, inwestycje w komfortowe warunki w poradniach i tu też będzie dla nauczycieli, którzy pracują w trudnych warunkach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Tu będzie godzinowy wzrost, 2,50 było, będzie kwota 6,50 za godzinę brutto.
21: Każda podwyżka bardzo cieszy. Maria Wodarczyk, dyrektor trzeciego liceum. Bardzo się cieszę, że moi wychowawcy zostaną od 1 września tego roku docenieni. Rzeczywiście praca wychowawcza z młodzieżą, nawet w szkołach ponadpodstawowych, wymaga jednak zaangażowania dość specyficznego, bardzo wymagającego. Przypominam, że to są już prawie dorośli ludzie, ludzie o określonych celach i światopoglądach oraz postawach, i to w jaki sposób nasi wychowawcy będą podchodzili do swojej roli, jest jakby motywacją do tego, żeby ten dodatek wzrósł. Bardzo dziękujemy, że on wzrósł aż o tyle. Nie spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc.
22: Też jestem pozytywnie zaskoczona kwotą. Procentowo to oczywiście wypada bardzo dobrze. Beata Garczyńska, wychowawca klasy aktualnie pierwszej. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że aktualnie mamy w klasach coraz więcej dzieci z opiniami, z orzeczeniami i że rola wychowawcy jest tutaj bardzo ważna po to, żeby było i zaangażowani, odpowiedni dialog i z rodzicem, i z uczniem, którego mamy tutaj na co dzień, który jest zagubiony, przeszedł pierwszy raz do szkoły. To jest naprawdę bardzo ważna praca i myślę, że tutaj wiele osób powinno pracować nad tym, żeby tłumaczyć społeczeństwu, jak ważna jest rola wychowawcy.
23: Bardzo dobrze, że i Łódź dołączyła do grona tych miast, tych gmin i powiatów, gdzie dodatek dla wychowawcy jest 500 zł. Roman Leskowski, NZZ Solidarność. Bardzo się cieszymy z tego powodu również, że zostało docenione to, iż walczymy również o wychowawcę w bursach, jak również dodatek zwiększony, dodatek specjalny za trudne warunki. Docenimy nauczyciela, jeżeli mu dobrze zapłacimy. I oczywiście musimy to zrobić również rękoma gmin czy powiatów, bo taka jest też prawda, że nie tylko państwo zapłaci nauczycielowi. Chcielibyśmy zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo od 2 lat na przykład mówimy o tym niżu. Niżu, który powoduje, że za chwilę będzie za dużo miejsc w przedszkolach. Nasza propozycja była jasna, może w takim razie zmniejszyć liczbę dzieci w oddziale. Na tą propozycję nie ma odzewu ze strony władz miasta, a to uratowałoby wiele etatów, na pewno wychowawców, jak również oddziałów samych w przedszkolach. Jest ta możliwość, jest ta okazja. Być może to jest właśnie ten moment, gdzie jest niż, gdzie jest mniej dzieci. Tu mówimy o jakości nauczania. Przecież jakość będzie rosła wtedy, kiedy będzie mniej dzieci. Na pewno siłą rzeczy to urośnie. Nawet już w oddziale przedszkolnym, gdzie opieka będzie lepsza, bo mniej dzieci, na pewno lepszą opiekę pozwoli utrzymać dany opiekun.
5: Większy dodatek zamiast 100, teraz 200 zł dostaną też nauczyciele, mentorzy, którzy opiekują się wchodzącymi do zawodu młodymi nauczycielami. Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą portugalskiego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Półtora roku temu zamknął fabrykę materacy w Łodzi i pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów. Grzegorz Mnich.
6: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
0: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce i nie wiem, zgłosić do odpowiednich instytucji, wynająć prawnika, żeby ktoś walczył w mojej sprawie. W mojej jako indywidualnego pracownika tej byłej firmy. Za 12 lat pracy nie dostałam odprawy.
1: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest, aczkolwiek ciągle takimi informacjami, że sprawy zostają przekazywane do kolejnych instytucji, do kolejnych, no niestety pocinają nam troszeczkę skrzydełka.
2: No jesteśmy cały czas zwodzeni, jakby nie było, ale pytamy się każdej nadziei, każdej instytucji, która nas

0: ma nadzieje jakieś związane z tą inicjatywą portugalską?
1: Mam nadzieję. Mam nadzieję, że to faktycznie uda się cokolwiek odzyskać.
2: Mam nadzieję, że to się wszystko wyprostuje, bo przecież tak się nie da żyć, proszę pana. No nie da się żyć. No taki skór powiem, że nas tak, jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać gdzie indziej, Od czego mamy sądy takie, że po prostu oni nie reagują na naszą sprawę, tylko zajmują się czym innym? Ludzie, przecież to tak nie powinno być moim zdaniem, a tak jest po prostu.
3: Prokuratura ustaliła, że część dokumentacji pracowniczej wraz z dokumentacją księgową spółki została prawdopodobnie przewieziona do jej siedziby w Portugalii.
0: Senator Krzysztof Kwiatkowski.
3: W związku z tym niezwłocznie podjęto czynności zmierzające do jej zabezpieczenia w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego. Europejski nakaz dochodzeniowy jest mniej znanym instrumentem współpracy prawnej między prokuratorami państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska prokuratura zleca przeprowadzenie pewnych czynności prokuraturze portugalskiej, albo może nawet pewne czynności robić wspólnie. Polska prokuratura podjęła właśnie takie działania i wystąpiła z europejskim nakazem dochodzeniowym do strony portugalskiej. Co to ma nam umożliwić? Ma to umożliwić zajęcie nam dokumentacji księgowej, tej wywiezionej, tak naprawdę ukradzionej, której nie ma już w Polsce, która ułatwi nam identyfikację tego, co się stało w spółce, ułatwi także identyfikację tego, gdzie był wyprowadzany majątek z polskiej firmy. Ułatwi nam także identyfikację tej dokumentacji pracowniczej, której nie ma w Polsce, a która dzisiaj powoduje, że nawet przygotowanie dokumentacji dla pracowników często napotykało różne trudności. Ale także może nam umożliwić identyfikację majątku pana Aquinosa, co jest istotne w kontekście ewentualnych roszczeń wobec niego.
4: Sprawę będzie prowadzić prokuratura portugalska we współpracy z prokuratorami z Polski. Budynki niszczejącego od lat dawnego Union Texu doczekają się rewitalizacji. Znalazł się inwestor, który wybuduje nowe mieszkania i przestrzeń z usługami i terenami zielonymi. Upamiętnione ma być też miejsce, które w 1987 roku odwiedził papież Jan Paweł II, spotykając się z łódzkimi włókniarkami. Grzegorz Mnich.
5: Czy z tej przeszłości historycznej coś tutaj zostanie? Czy umowa zakłada jakieś elementy, które będą upamiętniać historię?
6: Oczywiście, że tak. Zostaną te elementy, fasady, te, które stanowią o tożsamości tego budynku i tego miejsca.
5: Wiceprezydent Adam Pustelnik.
6: Na pewno nie całość infrastruktury nie będzie uwzględniona w nowej inwestycji, natomiast zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi takie kluczowe jej punkty, najbardziej charakterystyczne, zostaną. I moim zdaniem to jest wartość dodana w ogóle do inwestycji, bo nie sztuką jest zbudować kolejny zwykły, nowoczesny blok czy apartamentowiec. Jak coś ma tożsamość, duszę, można do tego opowiedzieć historię. Moim zdaniem to jest sytuacja pełnego zwycięstwa i dla przyszłych mieszkańców, i dla inwestora, i dla miasta.
5: Co zostanie z tej symboliki i z przeszłości papieskiej?
7: Zostały i już możemy oglądać je w pełnej krasie. Budynek gospodarczy i budynek portierni. Katarzyna Ostrowska, jestem przedstawicielem inwestora i została zrewitalizowana zabytkowa brama, którą wchodzili pracownicy nowej tkalni. Mamy również budynek tkalni papieskiej, mamy budynek kotłowni, maszynowni i wszystkie zabytkowe mury, które Państwo widzicie na działce. One pozostają.
8: Rewitalizacja nie polega na tym, żeby pozostawiać je w takim stanie. Polega na tym, żeby to odnowić z szacunkiem do historii.
5: I co będzie w tych właśnie wnętrzach, o których pani wspomniała?
8: Myślę, że budynki kotłowni i maszynowni będziemy komercjalizować. Wydaje mi się, że tutaj na Księżym Młynie świetnie sprawdziłoby się może prywatne przedszkole. Ale to myślę, że jest temat do rozmowy gdzieś za 2 lata. Dobrze? To komercjalizowanie tych części wspólnych. To będą budynki wyłączone ze sprzedaży na usługi, na to, żeby mieszkańcom tutaj dobrze się funkcjonowało i niczego im nie zabrakło. Mówimy o miejscu, które odwiedził papież, tak? Od tkalni papieskiej, czyli miejscu, w którym w 1987 roku pojawił się Jan Paweł II, odwiedził tutaj ciężko pracujące jeszcze wtedy włókniarki. To miejsce na pewno będzie upamiętnione. Prowadzimy rozmowy. Dzisiaj był nawet prezes fundacji, jednej z łódzkich fundacji, która chciałaby kilkaset metrów kwadratowych tkalni papieskiej zagospodarować właśnie na swoją siedzibę. Jutro razem z panem Moszem Mejdanem wybieramy się do łódzkiej kurii, gdzie będziemy ten temat przedstawiać kardynałowi. Także rozmowy są w trakcie.

0: jest już na to pomysł. Mam nadzieję, że do końca roku będę mogła przedstawić szczegóły. Najprawdopodobniej będzie to fundacja. Miejsce Fundacji Łódzkiej.
1: Jest to kolejny kawałek, który przez lata był po prostu zdegradowany i zrujnowany. I on, mam nadzieję, możliwie szybko odzyska dawny blask. To jest miejsce o znaczeniu historycznym, symbolicznym naszego miasta. Legendarna tkalnia papieska. I przez wiele lat ona po prostu niszczała, była w opłakanym stanie, czekała na swój moment. Każdy taki punkt, gdzie zabytek przywracamy do stanu, na jaki on na to zasługuje, jest czymś bardzo ważnym, a oprócz tego bardzo ważnym elementem takich inwestycji prywatnych jest to, że one po prostu wpuszczają życie w ogromne kawałki miasta, które tego życia były pozbawione. I to powoduje ogromny impuls dla takiej części miasta, gdzie pojawia się perspektywa zamieszkania kilkuset czy kilku tysięcy osób w sumie, no bo to jest bardzo, Księży Młyn jest bardzo popularnym obszarem miasta, jeśli chodzi o inwestycje i wybieranie go jako zamieszkanie. To powoduje wzrost usług, wzrost restauracji, wszystkich innych rzeczy, które po prostu tworzą miasto. Miasto to jest życie. My, tworząc ulice, inwestorzy, tworząc budynki, po prostu tworzymy przestrzeń, którą ludzie muszą wypełnić. I z tego się w ogóle bierze cała filozofia myślenia o mieście, o kompletnych dzielnicach. A szczególnie biorąc pod uwagę, że jesteśmy na miejscu tkalni papieskiej, to na pewno to było skazą na wizerunku miasta, że przez tyle lat to wyglądało jak 7 nieszczęść. Wszystkie inwestycje, które są w reżimie rejestru zabytków i z ochroną konserwatorską, są z definicji trudniejsze i bardziej wymagające. Bardzo się cieszę, że znalazł się odważny inwestor, który w to miejsce uwierzył.
2: Zrewitalizowany kompleks pofabryczny nosił będzie nazwę Nowa Tkalnia. Druhowie Ochotnicy w Łódzkiem dostaną 2 miliony złotych dotacji na specjalistyczne zabezpieczenie podczas akcji gaśniczych i ratowniczych. Wsparcie finansowe przekazuje Urząd Marszałkowski, żeby strażacy z OSP byli bezpieczni. Dofinansowanie wynosi do 20 tysięcy złotych na jednostkę. Wsparcie trafi do 108 jednostek OSP w Łódzkiem. Na co strażacy ochotnicy przeznaczą dotacje?
3: Na co dostaniecie to wsparcie?
4: Umundurowanie bojowe.
5: To jest odzież ochronna, którą stosuje się przy udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Robert Mizerski, naczelnik OSP Aleksandr.
6: Wsparcie otrzymamy na środki ochrony indywidualnej, ubrania specjalne, hełmy, rękawice. Marcin Paczkowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytomiersku. Tak zwane nomeksy, czyli te ubrania, w których wchodzimy do działań, spodnie, kurtki, do tego hełmy, czyli takie ubranie bojowe strażaka.
3: A to musi być wysoko specjalistyczny sprzęt, bo przecież działacie w bardzo trudnych warunkach.
6: Oczywiście.
7: My dostaniemy na aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych, tak? Jeżeli tam się wchodzi do pożarów, to wtedy dochroni strażaka przed wdychaniem niebezpiecznej substancji. Mariusz Lolo, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu. No i dodatkowo jeszcze właśnie na ubranie typu Nomex specjalne dla strażaka i rękawice.
8: My dostajemy wsparcie na ubrania specjalne do działań bojowych, hełmy Jan Paczkowo, Laza Radzyńska i czujniki bez ruchu. To coś takiego, że gdyby strażak gdzieś tam zemdlał, zasłabi, to wtedy jest alarm, żeby go ratować.
9: Jako samorząd województwa łódzkiego postanowiliśmy przekazać dotację na zakup tych środków ochrony osobistej. W tym roku to jest kwota 2 milionów złotych, z której skorzysta 108 jednostek OSP na terenie województwa łódzkiego.
3: Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego.
9: To dla nas jest również wyraz podziękowania za to, że każdego dnia na straży bezpieczeństwa całego regionu i wszystkich mieszkańców stoją właśnie druhowie ochotnicy i pomagają nam w różnych sytuacjach, za co bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że te kolejne zakupy właśnie będą wpływały jeszcze na ich większe bezpieczeństwo, tak aby idąc na akcję, jadąc na akcję, byli jak najlepiej wyposażeni i mogli udzielać jak najlepszej pomocy wszystkim tym, którzy w danym zdarzeniu takiej pomocy oczekują.
10: Ochotnicze straże pożarne, możemy powiedzieć, że to prawa ręka tych państwowych straży pożarnych. Bez tego nasze bezpieczeństwo nie byłoby tak w pełni, nie działałoby tak dobrze, jak działa. Małgorzata Grabarczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego. Gratuluję wszystkim dzisiejszym podmiotom, które złożyły bardzo dobre wnioski i uzyskają to dofinansowanie. Trzeba powiedzieć, że strażak ochotnik w swojej małej ojczyźnie to jest bardzo ważny element wspólnoty. Zwracam uwagę, że strażak ochotnik codziennie robi coś dla mieszkańców i najbardziej nie do przecenienia jest to, że robi to ochotniczo. Cieszy się ogromnym zaufaniem.
3: Jak ważne jest to doposażenie?
6: Doposażenie jest bardzo ważne, dlatego że co roku przeszkalamy nowych druhów, których musimy właśnie ubrać te środki ochrony indywidualnej. Marek Muras, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie, gmina Brójce. Dlatego tutaj niezbędne są te środki, żeby nowi druhowie mogli wyjeżdżać do akcji. Mamy w tej chwili w jednostce 70 druhów, z czego 35 druhów przeszkolonych do szkolenia uprawnienia do wyjazdów na wszelkiego rodzaju akcje. Tutaj mamy jakby dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 20 tysięcy złotych, dlatego wkład własny.
3: Jak wygląda codzienne życie strażaka ochotnika?
6: Każdy ma swoją pracę, ma rodzinę, ma swoje zajęcia. No i że tak powiem, ten telefon czy powiadomienie na alarm nie jest wyczekiwane, tak, żebyśmy tutaj czekali na to, ale no, oczywiście każdy jest pod tym telefonem, żeby w razie możliwości, gdy jest w okolicy jednostki, uczestniczył w tym. Tak? Głównie to są właśnie miejscowe zagrożenia, głównie wypadki. Jesteśmy jednostką położoną blisko węzła autostradowego, autostrady A1, Łódź Górna, i tam tu jest jakby największa ilość wyjazdów. Dlatego ilość druhów jest dosyć duża, przeszkolona. Wyjeżdża jednorazowo do akcji w jednym samochodzie 6 druhów, minimum 4 musi być, także tutaj ta liczba musi być dużo przeszkolona, bo no nie wiadomo, gdzie kto kiedy będzie poza domem. Tak? Zwłaszcza w tych czasach, gdzie mało ludzi pracuje na gospodarstwie rolnym, dużo ludzi pracuje gdzieś tam, strażaków pracuje poza terenem zamieszkania.
2: A o szczegóły pytała Ela Piotrowska. Już 11 września będzie można zobaczyć łódzkie ZOPO Zmroku. O 20 ruszy pierwsze z dwóch nocnych zwiedzań z edukatorami. Na trasie m.in. nietoperze, leniwce i kędu, czyli zwierzęta, które właśnie nocą pokazują swoją aktywną stronę. Kolejny taki spacer 25 września.
4: Jak to będzie wyglądać? Co zobaczymy innego względem tego, co możemy zobaczyć za dnia?
11: No tak, to jest takie właściwie bardzo dobrze postawione pytanie. Elżbieta Nowak, dział edukacji. Ponieważ my tutaj zazwyczaj praktycznie zawsze przychodząc do ogrodu, będąc gośćmi, oglądamy zwierzęta w ciągu dnia. Czyli tak naprawdę zwierzęta, które mają aktywność nocną, też nie do końca poznajemy je bliżej, bo one wtedy mają taki okres bardziej takiego trochę spoczynku, snu. A to wydarzenie właśnie jest zaplanowane po to, żeby pokazać zoo i zwierzęta z troszkę innej perspektywy. Ja od razu powiem, że ponieważ zwiedzanie będzie trwało około 60 minut, około godzinki, może będzie tam parę minut dłuższe, w zależności od potrzeby, ale zaplanowane jest na 60 mniej więcej minut i w tym czasie nie pokażemy całego ogrodu, pokażemy wybrane miejsca tego naszego ogrodu, tak zwanej części zewnętrznej, czyli to będą niektóre pawilony, ale też niektóre zwierzęta, które niekoniecznie są w pawilonach. Nie chciałabym może zdradzać tutaj wszystkich tajemnic i szczegółów naszej trasy, ona jest jeszcze cały czas w toku ustalania. Natomiast mogę podpowiedzieć, jak pewnie się wszyscy domyślają, będzie okazja podpatrzeć nietoperze, ale i leniwce, które mają typowo nocną aktywność. Poza tym dla miłośników naszych bulwiastych przyjaciół, czyli koendu. U nas koendu mają takie właśnie imiona bulwiaste, bo mamy 3 przedstawicieli tego gatunku. To jest kartofel, ziemniak i pyra, czyli samica, która ostatnio dojechała. I to są po pierwsze zwierzęta wyjątkowe. Mieszkają w naszym ogrodzie, jako jedynym ogrodzie właśnie w Polsce. Poza tym od niedawna mamy samice i są to zwierzęta o typowej aktywności nocnej. Więc tutaj mogę zdradzić rąbek tajemnicy i powiedzieć, że będzie można je też podpatrzeć. Z tym, że co jest ważne, to, że tutaj będziemy spacerować nocą i te zwierzęta oglądać, nie oznacza, że my będziemy mieli okazję je dotknąć, ale będziemy okazję mogli właśnie poobserwować, zobaczyć to zachowanie. Miejmy nadzieję, że one tą aktywność nocną też nam w jakiś sposób też swoim zachowaniem zaprezentują. To jest zawsze trochę niespodzianka, co my zobaczymy, tak? My planujemy, natomiast tak naprawdę no, scenariusz jest pisany przez zwierzęta. Zaplanowane są zwierzęta typowo aktywności nocnej. Poza tym też taka, myślę, że ciekawą formułą jest to, że to są takie kameralne grupy, ponieważ będzie 2 edukatorów, łącznie około 60 osób będzie mogło uczestniczyć w tym zwiedzaniu, czyli grupa będzie liczyła około 30 osób, a to pozwoli na takie zwiedzanie nie w jakimś szybkim tempie, tylko takie właśnie bardziej z przyjrzeniem się. Będzie można zadawać pytania, troszkę dowiedzieć się właśnie o tym rytmie dobowym, przede wszystkim też o tym, jak te zwierzęta, dzięki czemu one są aktywne przy naprawdę niewielkiej ilości światła, albo czasami w ogóle przy braku tego oświetlenia, tak? Więc też i trochę dowiemy się o tym, jakie zmysły tutaj są wyspecjalizowane w tą stronę, żeby te zwierzęta mogły funkcjonować właśnie w takich warunkach niecodziennych, w sensie światła dziennego, tak? Jeżeli tutaj przychodzimy do ogrodu, to widujemy zwierzęta, zazwyczaj właśnie te, które mają aktywność dzienną, a to będzie taka naprawdę niezwykła przygoda, myślę, bo chociaż tych zwierząt bardzo dużo nie mamy, ale mamy około kilkunastu gatunków. I trasa jest tak zaplanowana, żeby potencjalnie pokazać wszystkie te gatunki z nadzieją, że one wszystkie też nam się pokażą, tak? Bo pamiętajmy, że cały czas jesteśmy tu gośćmi i my będziemy próbowali też je troszkę podpatrzeć, tak? Właśnie nocą. Natomiast co jest też ważne, to będzie taki też każdy uczestnik będzie poznał też wcześniej regulamin zwiedzania, bo pamiętajmy, że takie wejście do ogrodu nocą, to też no, musi nas obowiązywać pewne zasady, mianowicie będziemy starali się, żeby to było takie dyskretne zwiedzanie. Wiadomo, nie będzie temu towarzyszył specjalny hałas, no bo to będzie, jak wspomniałam, kameralna grupa, nie będzie też oświetlenia jakieś tam towarzyszyło. Edukator będzie oczywiście wyposażony w latarkę, tak żeby spacer będzie w pełni bezpieczny jak najbardziej, ale tu przede wszystkim chodzi nam o to, o zwierzęta, tak? Żeby tutaj jakby za bardzo też nie ingerować właśnie w ich funkcjonowanie.
4: Kiedy się odbędzie takie nocne zwiedzanie?
12: Zaplanowaliśmy dwa dni, 11 września i 25 września. Janna Budzińska, Orientarium Zoo Łódź. 11 września już wszystkie bilety zostały wyprzedane, więc zachęcamy wszystkich fanów zoo i nocnych przygód do kupienia biletów na 25 września.
2: Szczegóły znajdziecie na stronie łódzkiego zoo, a na miejscu był Daniel Tekliński. Choć ma dopiero 7 lat, test z lokalnego patriotyzmu zdała śpiewająco. Maja z Bełchatowa nagrała piosenkę o swoim mieście.

0: Bełchatowska dziewczynka z tej piosenki to ty.
1: Tak.
0: Jak to się stało, że nagrałaś piosenkę o Bełchatowie?
1: Kocham Bełchatów, mam tu szkołę ulubioną, mam tu przyjaciół, mam tu kochaną rodzinę. Bardzo lubię Bełchatów.
0: Jesteś taką małą, lokalną patriotką.
1: Tak.
0: O czym opowiadasz w tej piosence? Postarajmy się przybliżyć.
1: O Bełchatowie, o szkole, o lodach i o placu Narutowicza.
0: W tej piosence wymieniasz m.in. swoje ulubione miejsca w Bełchatowie.
1: Tak.
0: I chyba jest ich całkiem sporo.
1: Tak.
2: Mam tu szkołę ulubioną, lody na kościuszki wcinam, spacer po Narutowicza, na rowerze się przecina.
0: Ty się świetnie czujesz w tym mieście.
1: Bardzo.
0: A jak tworzyło się tę piosenkę? Było łatwo czy trudno? Jak to wyglądało tak troszkę od kuchni, jakbyś mogła opowiedzieć?
1: Mama pisała, uczyliśmy się jej.
0: Ale z tego co wiem, to było też dużo twoich sugestii, jeśli chodzi o tekst, tak?
1: Tak.
0: Na przykład jakie?
1: O lodach, o szkole, o placu Narutowicza i przyjaciółach.
0: Mam takie wrażenie, że nagrywanie tej piosenki było bardzo fajną przygodą.
1: Tak.
0: I to oczywiście nie koniec, bo wiem, że będzie też kręcony teledysk.
1: Już kręcimy, ale złamałam rękę.
0: Czyli trzeba jeszcze troszkę poczekać.
1: Tak.
0: Ale pewnie już nie możesz się doczekać.
1: Tak.
0: Kto wpadł na pomysł tej piosenki?
3: Była to troszeczkę taka podpowiedź od pani prezydent, ale nie bezpośrednia. Maja miała dwa swoje utwory i pani prezydent zasugerowała, że może coś nowego. I od tego się tak naprawdę zaczęło. Jaki temat? Temat pojawił się bardzo szybko. Uwielbia Bełchatów. Zawsze mówi, że ona nigdy stąd nie wyjedzie. Ona pojedzie się tylko uczyć i ona później tu wróci. Stąd ten fragment, że nie wiadomo, gdzie poprowadzi ją droga, ale zawsze będzie wiedziała, skąd wyrosły jej skrzydła, czyli właśnie z naszego Bełchatowa. No i w ten sposób powstała piosenka. Od myśli do myśli, od analiz, gdzie Maja lubi być, co lubi robić w Bełchatowie. No i powstał bardzo fajny, rytmiczny utwór, w którym Maja świetnie się czuje, co było widać już na występie stypendystów w zeszłą niedzielę.
0: Tę piosenkę mogli już na żywo usłyszeć mieszkańcy.
3: Tak, mogli usłyszeć mieszkańcy na właśnie koncercie stypendystów. Był to ostatni weekend sierpnia.
0: To bardzo pozytywny kawałek, z którego wynika, że Bełchatów jest fajnym miejscem do życia.
3: Jest świetnym miejscem do życia, jest bezpiecznym, spokojnym, ale jednocześnie dużo się tu dzieje. Wszystkie imprezy organizowane w okolicy MCK-u, PCS-u są ogromną atrakcją w naszym mieście. Maja bierze w nich zwykle czynny udział, dlatego ta jej miłość do Bełchatowa, ten patriotyzm lokalny jest dość silny.
0: No właśnie, to nie jest przypadek, że taki utwór powstał, ponieważ ta siedmiolatka bierze już czynny udział w życiu kulturalnym miasta.
3: Tak, Maja występuje zarówno z Cantabile, jak i swoimi indywidualnymi występami. Uświetnia przeróżne wydarzenia w naszym mieście. Można ją słuchać z jej piosenkami od Przyjaciela, przez Koziołeczka na podstawie Brzechwy. No i teraz mamy Bełchatowską dziewczynkę.
0: No i kontynuuje rodzinne tradycje, bo tych kawałków troszkę się już uzbierało, tyle że wcześniej głównie głos użyczał
3: Sebastian.
0: Sebastian
3: zwykle miał pisane utwory. Przyszedł dzień, gdy Maja zapytał, a dla mnie? No i zaczęła się tak przygoda Mai z jej własnymi piosenkami.
0: Dodajmy, Sebastian to starszy brat Mai.
3: Starszy brat, tak, który ma już kilkanaście utworów, natomiast Maja ma kilka, no ale wydaje się, że bełchatowska dziewczynka najbardziej trafia w jej charakter i rytmiczność. Muzyka jest troszeczkę jakby meksykańska, hiszpańska, rytmiczna, wesoła, bardzo skoczna. Wiem, że dziadkowie odsłuchują ją 20 razy, a może i więcej dziennie. Także jest miła dla ucha, miła do potupania, nawet do potańczenia.
4: Szybko wpada w ucho.
3: Bardzo szybko wpada w ucho i od razu zaczyna się śpiewać, nucić. Szybko nam poszła ta faza nauki. Maja od razu załapała.
0: Wkrótce będzie można ją usłyszeć na YouTubie, ale na to jeszcze chwilę poczekamy.
3: Jeszcze chwileczkę, troszeczkę nam się skomplikowały sprawy. Maja złamała rękę. Miałyśmy nagrywać, właśnie teraz jest piękna pogoda, miałyśmy nagrywać teledysk do tego utworu. Muszę pomyśleć nad czymś innym. Na pewno pojawi się, myślę, na dniach, bo już kombinuję, już coś tworzę, żeby było ładnie, ciekawie i pasowało do rytmu utworu.
0: Jak się nagrywa utwór o Bełchatowie z siedmiolatką?
3: Fantastycznie. Z taką siedmiolatką? Fantastycznie. Maja jest bardzo radosna. Uwielbia śpiewać, uwielbia występować, więc utwór, który dotyczył jej miasta, troszeczkę, a nawet w całości o niej, był spełnieniem takich jej maleńkich potrzeb na realizację

0: Siedmiolatka promująca miasto, w którym mieszka, i to promująca przez muzykę, no to jednak rzadki obrazek.
1: Myślę, że się nie spotkałam z taką sytuacją. Siedmiolatka, tak, i jej utwór o Bełchatowie, myślę, że jest to strzał w dziesiątkę.
2: Gorąco zachęcam do odwiedzania Bełchatowa. Bełchatów to nie tylko elektrownia i kopalnia, to wiele fajnych miejsc,

0: A z 7-letnią Mają i jej mamą Joanną rozmawiał Rafał Różycki.
1: SK2. Magazyn lokalny.
0: Łukasz Bogdan, zapraszam. Każdy w Łodzi pewien miał ten problem, gdzie skorzystać z toalety. Miejskie szalety przeszły do historii, a przecież są bardzo potrzebne. Ich brak doskwiera i mieszkańcom, i turystom. To wstydliwy, a czasem wręcz zatykający nas problem. To, że w Łodzi brakuje publicznych toalet, skutkuje załatwieniem potrzeb fizjologicznych, gdzie popadnie. Również w bramach na Piotrkowskiej, co najbardziej czuć po weekendzie. Muszą powstać publiczne toalety, mówi radny Kozma Nykiel i zapowiada, że Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód będzie działać, by w mieście było ich kilkadziesiąt.
2: Stoimy przed miejscem, które powinno być publiczną toaletą. Wszystko na to wskazuje. Wygląda pięknie, ale zamknięte.
3: Tak, w tym momencie ta toaleta publiczna od dłuższego czasu jest nieczynna. Ona nigdy nie została uruchomiona od oddania skweru Wiedźmina do użytku. Kozma Nykiel, radny Rady Miejskiej w Łodzi, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód. Takich miejsc najprawdopodobniej w Łodzi jest więcej, które można zinwentaryzować i uruchomić. Bardzo ważną kwestią jest to, aby umożliwić płatność bezgotówkową, gdyż w dzisiejszych czasach mało kto nosi ze sobą 2 zł, 5 zł. To znaczący sposób utrudnia skorzystanie z toalety publicznej.
2: Brak toalet to naprawdę poważny problem, nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów. I o najlepiej wiedzą przewodnicy, którzy już od dawna proszą o to, żeby publiczne toalety były, bo oni mają problem z wycieczkami. No, nagle 50 czy 30 osób nie wejdzie do toalety w restauracji na przykład.
3: Absolutnie, dlatego rozwiązaniem powinny być wielostanowiskowe toalety z obsługą, zlokalizowane przy najważniejszych atrakcjach turystycznych. Tego typu rozwiązania funkcjonują chociażby w Poznaniu, gdzie co więcej, te toalety są nawet bezpłatne. Natomiast ten problem jest zaniedbany, a nie powinien być, szczególnie, że miasto robi wszystko, żeby przyciągać jak najwięcej turystów. Chwali się tym, że do Łodzi przyjeżdża 5 milionów odwiedzających każdego roku.
2: No każdy musi zrobić siku.
3: No dokładnie, to są nasze ludzkie potrzeby, ale my tutaj nie powinniśmy się stricte skupiać na turystach i na przyjezdnych, ale na mieszkankach i mieszkańcach. Łódź, tak jak cała Polska, starzeje się. Im starszy jest człowiek, tym trudniej ma większe problemy z takimi podstawowymi potrzebami. Toalety to jest część normalnej miejskiej infrastruktury. Tak samo jak wstawiamy teraz wszędzie ławki i one również pomagają osobom starszym, żeby przysiąść i odpocząć, bo dla starszych osób ten długi spacer jest problemem, no to toalety też są częścią takiej infrastruktury.
2: Tu nie chodzi tylko o starsze osoby, chodzi również o rodziców z dziećmi, którzy idą na spacer, o każdego z nas, no to jest podstawa. Mieć gdzie wejść do toalety.
3: Absolutnie, każdy z nas chodzi do toalety, to jest 100% Polaków chodzi do toalety, no i nawet jeśli chodzi o rodziców, o ich aktywność z dziećmi, no kiedy idzie rodzic z dzieckiem i nagle słyszy mama kupa, no to nie ma co zrobić w sytuacji, kiedy tych toalet nie ma.
2: Przygotowałeś bardzo precyzyjny plan.
3: Tak, przygotowałem ja razem ze Stowarzyszeniem Łódź Cała Naprzód, z Agnieszką Frydrych-Szyszką, społeczniczką z Chojen, która jest dobrym duchem tej akcji toaletowej. My od dłuższego czasu działamy, pytamy Łodzian, robimy ankiety, robimy happeningi, zrobiliśmy nawet stronę internetową własną, żeby poinformować łodzianki i łodzian, gdzie te toalety publiczne czy niepubliczne, ale dostępne do użytku się znajdują. Ale teraz czas na krok dalej, gdyż to, o czym mówiliśmy, nie dzieje się, stąd trzeba podjąć bardziej zobowiązujące kroki.
2: Będzie uchwała?
3: Projekt uchwały już jest złożony. Nie wiem, czy będzie on na tej sesji, czy na następnej. To zależy od przewodniczącego Rady Miejskiej. Natomiast na pewno będę walczył o to, żeby ten projekt uchwały był dyskutowany na posiedzeniu najważniejszego gremium w naszym mieście.
2: Łodzianie skarżą się na brak publicznych toalet.
4: Ludzie szukają w okolicy. Młodzi, starzy. Każdy potrzebuje toalety, a tu nie ma.
5: Nie ma gdzie. Dużo turystów jest i nie mają się załatwić. Nigdzie nie ma szaletu publicznego. Problem jest, bo po kątach wszędzie ci załatwiają potrzeby i śmierdzi.
6: No to jest bardzo duży problem. W centrum praktycznie nie ma takich toalet. Może gdzieś tam przy dworcach pojedyncze, nie zawsze działające. No to jest bardzo duży problem. Albo żeby skorzystać gdzieś w lokalu, no to wiadomo, trzeba coś kupić, bo tak głupio wyjść.
7: Dla kobiet to też dodatkowo zwłaszcza problem, bo mężczyzna jeszcze powiedzmy na tą przysłowiową jedynkę to sobie gdzieś tam pójdzie, ale kobiety no to niekoniecznie mają gdziekolwiek jak zrobić, tak? Więc to jest bardzo duży dyskomfort i jest to bardzo potrzebne dla ludzi, żeby chociaż w takich centrach typowo, żeby było coś takiego dostępnego, bo podstawowa potrzeba człowieka, tak?
2: Jak sobie radzisz?
8: Zazwyczaj do domu wstrzymuję po prostu. Jak już na mieście się zdarzy, to do jakiejś pobliskiej restauracji, jeśli są dostępne ubikacje.
9: Jeżdża na nas bardzo dużo turystów z Polski i nie tylko. Są to często grupy bardzo duże i nie ukrywam, że dla przewodniczki po Łodzi ogromnym problemem jest to, gdzie skorzystać z toalety z grupą większą niż 5, 10 osób.
10: Mówi Justyna Tomaszewska, łódzka przewodniczka.
9: Wyobraźcie sobie historię, że przyjeżdża do nas 50 turystów i wszyscy muszą skorzystać z toalety, bo są po trasie. Jak są to dzieciaki albo seniorzy, to ten problem może się powtórzyć w czasie trwania 3-dniowej wycieczki więcej niż jeden raz. Jeżeli w planie nie mamy zwiedzania jakiegoś muzeum w Łodzi, a tak się zdarza też często, ponieważ liczą się koszty wycieczki, w związku z tym robi się mały problem i bardzo jest potrzebne takie miejsce jak właśnie toaleta publiczna w Łodzi, gdzieś, gdzie spokojnie moglibyśmy podejść z grupą większą niż 50 czy 20 osób.
3: Kolejnym aspektem jest audyt istniejącej infrastruktury, żebyśmy w ogóle widzieli, co mamy w tym momencie w naszym mieście. Kosmanykiel, radny Rady Miejskiej w Łodzi, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód. Kolejnym krokiem jest udostępnienie toalet w jednostkach publicznych i ich adekwatne oznakowanie, bo spójrzmy, tutaj mamy Urząd Miasta, w Urzędzie Miasta są toalety, do Urzędu Miasta może wejść każdy mieszkaniec i może skorzystać z tej toalety, ale niewielki odsetek łodzian wie, że może z tego skorzystać jako obywatele naszego miasta. Te toalety w różnych instytucjach i jednostkach, które podlegają miastu, ich jest bardzo dużo także na osiedlach i one powinny również być dostępne powszechnie dla mieszkańców. Trzeba również pamiętać o współpracy z konserwatorem zabytków, gdyż bardzo często się zdarza, że toalety mają być zlokalizowane w parkach zabytkowych. Mamy park na Zdrowiu, gdzie jest wielki, olbrzymi plac zabaw, gdzie praktycznie rodzice z dziećmi nie mają gdzie skorzystać porządnie z toalety, gdyż tam są tylko takie mobilne toj-toje, no, które nie są właściwym miejscem, szczególnie jeśli mamy do czynienia chociażby z rodzicami z małymi dziećmi. To nie jest właściwy gabaryt, a potrzeby tam są ogromne. Również chcemy, aby uwzględniano budowę toalet publicznych przy inwestycjach miejskich takich większych. Bardzo często, niestety, dochodzi do dewastacji toalet publicznych w naszym mieście, szczególnie jeśli właśnie podobnie jak te za moimi plecami, czy toaleta na rogu Jaracza i Kilińskiego, to są toalety automatyczne. I one może są częściowo tańsze w użytkowaniu, ale problem tych dewastacji mógłby być rozwiązany przez to, że będą to toalety wielostanowiskowe, gdzie będzie zatrudniona obsługa. Tego typu rozwiązanie funkcjonuje chociażby w Poznaniu, gdzie na rynku w Poznaniu jest duża toaleta publiczna, bezpłatna, gdzie są osoby zatrudnione, które na bieżąco dbają o czystość i bezpieczeństwo. Kolejna rzecz to rozszerzenie tego programu zniżek czynszów lokali komunalnych za udostępnienie toalety nie tylko na Piotrkowską i najbliższe przyległości, ale także na całe miasto, gdyż łodzianie potrzebują skorzystać z toalety nie tylko na Piotrkowskiej. No i last but not least, trzeba przeprowadzić konsultacje społeczne, aby ten cały program jak najlepiej odpowiadał potrzebom mieszkanek i mieszkańców naszego miasta.
0: Tematem zajęła się Ela Piotrowska. Trzeba było obezwładnić uzbrojonego i agresywnego pasażera pociągu. Do akcji wkroczyły policyjne psy. Taki był scenariusz ćwiczeń policji i służby ochrony kolei na łódzkim dworcu Łódź Kaliska. Psy szukały również materiałów wybuchowych i narkotyków. Na miejscu był Grzegorz Mich.
11: Połóż się!
12: Odrzuć pałkę!
13: Pan jest pozorantem. Ciężka robota.
14: Jak widać, słychać bardzo ciężka. Męcząca.
13: Jak pan jest ubrany?
14: Tak, mam na sobie strój ochronny. Pod spodem mam rzepy i ciało moje. Każde zęby czuć, każde ugryzienie. Jak później jak zjemy, pokażę ślad. Pozorant jest skupiony na otoczeniu, na psie, żeby psu tak też rękę podać, tak przysłowiowo podać, albo się ustawić, żeby psu tak samo krzywdy nie zrobić.
13: Czy pies zdaje sobie sprawę, że to są ćwiczenia? Odróżnia to od realnej sytuacji?
14: Nie, psy nie różnią sytuacji. Atakuje na maksymalnie.
15: Dzisiejsze szkolenie ma przede wszystkim na celu obycie psów z nowymi pojazdami. Starszy aspirant Marcin Bigosiński, tutaj akurat mamy do czynienia z pociągiem, tak? Bo te interwencje niestety w pociągach zdarzają się dość rzadko, tak? Dla psa jest to nowe miejsce, mają teraz możliwość zapoznania się z terenem kolejowym. W każdym mieście, w którym pracujemy, tak? Mamy dworce, mamy tory, mamy szyny, gdzie wszystko to możemy sobie wykorzystać do ćwiczeń, a dla psa już wtedy nie jest to niczym nowym, tak?
13: Z jakim psem pan pracuje?
15: Ja akurat pracuję z psem patolowo-tropiącym, jednakże mam drugiego psa specjalistycznego do wyszukiwania zwłok ludzkich. Dzisiejsze ćwiczenia są z przeznaczeniem dla psów patolowo-tropiących oraz do psów do wyszukiwania zapachu narkotyków i materiałów wybuchowych.
16: Policjanci oraz policyjni przewodnicy psów służbowych podejmują interwencje wraz z psami służbowymi w stosunku do osób agresywnych, które posiadają przedmioty niebezpieczne, w tym broń palną oraz nóż. Aspirant Łukasz Pruk, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Przy użyciu psa jako środka przymusu bezpośredniego muszą obezwładnić osobę oraz zapewnić bezpieczeństwo osobom podróżnym, jak również personelowi pociągu. Przede wszystkim koordynacja działań przez policjantów, jak również ich partnerów, czyli psy służbowe, Jednocześnie muszą przewodnicy tutaj wykazać się dużym zrozumieniem i podjąć odpowiednie działania, żeby zapewnić bezpieczeństwo, a jednocześnie nie dopuścić do sytuacji nadzwyczajnej. Zdarzają się sytuacje, że pasażerowie posiadają przedmioty, które swoimi właściwościami mogą stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, dlatego właśnie policjanci są szkoleni pod kątem obezwładnienia takich osób oraz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.
11: W dniu dzisiejszym odbywają się ćwiczenia przewodników psów służbowych z funkcjonariuszami, biorą w nich udział funkcjonariusze ze Straży Ochrony Kolei, jak również policjanci z garnizonu łódzkiego, między innymi z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, w Skierniewicach, jak również w Piotrkowie Trybunalskim, a także z komend powiatowych policji, między innymi z Opoczna, Pabianic, czy też ze Zgierza.
12: Komisarz Agnieszka Jakimek z Komendy Wojewódzkiej Policji.
11: Celem tych dzisiejszych ćwiczeń jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności działania funkcjonariuszy i ich czworonożnych partnerów w miejscach komunikacji zbiorowej, jak również w miejscach użyteczności publicznej. Podczas dzisiejszych ćwiczeń funkcjonariusze wraz z czworonożnymi partnerami będą ćwiczyć posłuszeństwo, jak również przeszukiwanie miejsc zaplecza technicznego Polregio, pociągów czy też dworca kolejowego pod kątem ładunków niebezpiecznych, wybuchowych czy też narkotyków, jak również przeszukiwanie tych miejsc pod kątem pojawiających się tam osób agresywnych. Będą również ćwiczyć, jak odeprzeć atak ze strony osoby właśnie agresywnej i pościg za taką osobą. W ćwiczeniach biorą udział psy patrolowo-tropiące, jak również psy wyspecjalizowane do wyszukiwania materiałów wybuchowych i narkotyków. Łódzki garnizon posiada aktualnie 53 psy służbowe, z czego aż 35 są to psy w kategorii patrolowo-tropiącej, które na co dzień właśnie wykorzystywane są w codziennej służbie podczas patrolu, interwencji, wykorzystywane są do doprowadzania, zatrzymywania, konwojowania osób, przeszukiwania miejsc zamkniętych, jak również otwartych terenów. Oczywiście musimy spodziewać się wszystkiego, dlatego takie ćwiczenia jak najbardziej są wskazane i nie możemy wykluczyć, że takie zdarzenie, gdzie będziemy mieć osobę agresywną, bądź też w pociągu znajdzie się ładunek wybuchowy, czy też narkotyki, będzie miało miejsce. Także musimy być przygotowani również na takie okoliczności.
0: Na łódzkim garnizonie policji funkcjonariuszom pomaga w pracy 50 psów patrolowo-tropiących. Już w sobotę w Parku Staromiejskim w Łodzi zamieni się w miejsce pełne warsztatów, pokazów i animacji dla mieszkańców w każdym wieku. Miejska Strefa Kultury przygotowała mnóstwo bezpłatnych atrakcji.
17: To będzie już trzecia edycja pikniku, mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.
18: Myślę, że to, co jest najważniejsze dla mieszkańców, pokazujemy poprzez właśnie ten piknik, że można wyjść z kulturą na zewnątrz, nie tylko właśnie w filiach Miejskiej Strefy Kultury. Ten piknik cieszył się w poprzednich edycjach bardzo dużym zainteresowaniem. To, co jest ważne, piknik jest skierowany nie tylko dla najmłodszych, ale również osoby starsze, seniorzy mogą tutaj przyjść, spędzić z nami czas w najbliższą sobotę od godziny 14. Będzie tutaj 6 stref, będzie teatr, będzie muzyka, będą tańce ludowe, relaks, malowanie, projektowanie, zagadki, film. A druga ważna rzecz, którą chcemy też skierować do mieszkańców Łodzi, to na pewno będzie można na tym pikniku zapoznać się z ofertą Miejskiej Strefy Kultury. Ona jest bardzo różnorodna, każdy znajdzie coś dla siebie. Chcemy pokazać, że właśnie w Miejskiej Strefie Kultury rozwija się swoje pasje. Można uczestniczyć nie tylko w zajęciach takich, które są cykliczne, ale to są przecież różnego rodzaju spotkania, koncerty, wydarzenia, więc bardzo dużo się dzieje i myślę, że właśnie wyjście takie na zewnątrz, dotarcie do mieszkańców, to też okazja do spotkania z animatorami, z instruktorami, którzy też opowiedzą, jak wyglądają te zajęcia i chcemy wspólnie z mieszkańcami Łodzi, z Miejską Strefą Kultury otworzyć tak naprawdę sezon kulturalny 2026-2027. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Zapraszamy serdecznie w najbliższą sobotę.
17: O tym, co będzie można robić podczas pikniku, opowie Dorota Wodnicka z MSK.
19: Wrzesień, kiedy każdy z nas podejmuje decyzje dotyczące tego, gdzie zapisać dzieci, gdzie samemu się zapisać, na jakie zajęcia, być może jakie pasje rozwinąć w tym roku akademickim, roku szkolnym. I my właśnie wychodzimy tutaj z odpowiedzią. Tutaj będzie można przetestować różnego rodzaju zajęcia, różnego rodzaju warsztaty. Będzie można zobaczyć taką ofertę, której być może na co dzień nie widzimy, tak? Będzie można i malować w plenerze, i ćwiczyć tai chi, i robić różnego rodzaju przybory, i kwiaty z bibuły, i nauczyć się jakichś podstaw tańców ludowych. Więc tak naprawdę wszystko, co jest możliwe, zagrać na instrumentach, ale też spróbować swoich sił na scenie. Więc wszystko to będzie tutaj właśnie w sobotę już 12 września między godziną 14 a 18. Zapraszamy serdecznie. Będzie można porozmawiać z edukatorami, dowiedzieć się dokładnie, gdzie są zajęcia. Przypominam, że mamy 15 domów kultury na terenie całego miasta i ta oferta właśnie będzie prezentowana tego jednego dnia w tym szczególnym miejscu w Parku Staromiejskim.
0: O szczegóły pytał Daniel Tykliński. Łódź chce jasno przypomnieć, że kryzys bezdomności nie oznacza utraty praw. Miasto przygotowało kartę praw osób doświadczających bezdomności. To 16 praw, m.in. do szacunku, ochrony zdrowia, prywatności czy korzystania z przestrzeni publicznej. Dokument ma nie tylko informować osoby w kryzysie bezdomności, ale też być wskazówką dla instytucji, które udzielają im pomocy.
17: Osoby w kryzysie bezdomności, czy to jest duży problem w Łodzi?
20: Łódź ma szerokie działania związane z pomocą społeczną. Odpowiada w naszym mieście przede wszystkim za to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także zrzeszone wokół pomocy społecznej organizacje pozarządowe. Decyzją pani prezydent Hanny Zdanowskiej w 2021 roku została powołana Rada do spraw przeciwdziałania problemom bezdomności. Ta rada to jest 39 osób reprezentujących instytucje publiczne, reprezentujące organizacje pozarządowe. W dużej mierze są to specjaliści, którzy na co dzień obcują z osobami w kryzysie bezdomności i rozwiązują ich problemy. To jest szereg lat działań ze strony miasta, które wspierają osoby w kryzysie bezdomności. Z ostatniego liczenia osób bezdomnych mamy ich 675 i ta liczba między poprzednim liczeniem spadła. Natomiast żeby i utrzymać tendencję i taką spadkową i z drugiej strony dzisiaj dostarczać wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności, musimy intensyfikować nasze działania. Wszyscy możemy sobie powiedzieć, że mamy równe prawa. Natomiast często w odbiorze społecznym poszczególne grupy ze względu na sytuację majątkową, na kwestie religijne, na inne kwestie, które możemy wyróżnić, czasami w odczuciu mogą mieć inne prawa albo też mniej praw. Ta karta, którą dzisiaj przygotowaliśmy, karta dotycząca praw osób w kryzysie bezdomności, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa jak wszyscy łodzianie, wszyscy mieszkańcy naszego miasta. To jest zwieńczenie kilku lat pracy i działalności Rady. Wyzwaniem było napisanie karty, która jest prosta w języku, a jednocześnie przekłada literę prawa w taki sposób, żeby go dokładnie przełożyć i jednocześnie, żeby to było oparte na obowiązujących przepisach. To wyróżnia naszą kartę. Jednocześnie wraz z naszą kartą nie tylko pracowała Rada, my ją skonsultowaliśmy. Dzisiaj jest to też efekt rozmowy z osobami w kryzysie bezdomności, bo to one doświadczają na co dzień wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. I to one dzisiaj, widząc te zapisy, mogą powiedzieć, czy one są dla nich zrozumiałe, czy na podstawie tego będą wiedziały, jak się posługiwać i jak funkcjonować w przestrzeni miejskiej. A zatem dzisiaj karta, którą ogłaszamy, jest powieleniem praw, które istnieją, ale jest kompilacją w jednym miejscu wszystkich uprawnień, które my posiadamy jako łodzianie, ale jest dedykowana dla osób w kryzysie bezdomności. Drugim celem, jaki realizuje ta karta, to jest kwestia związana z kampanią informacyjną. Bo po pierwsze przekażemy tą kartą wieść dla naszych osób w kryzysie bezdomności, jakie mają prawa, jakie mają uprawnienia jako łodzianie, ale z drugiej strony wdrożenie tej karty w naszych instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych pozwoli na uświadamianie społeczeństwa, że wszyscy jesteśmy w zakresie podstawowych praw funkcjonowania na terenie miasta identyczni. Łódź dołączy, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu na sesji Rady Miejskiej jako czwarte z miast w Polsce, które taką kartę ma. Dzisiaj jest to Leszno, Warszawa, oraz Gdańsk.
17: Jest proponowane wsparcie od miasta. Jak ono będzie wyglądać?
20: Chciałbym Państwu podać taki konkretny przykład, gdzie mamy jeden z zapisów karty, gdzie jest obowiązujące prawo polskie, a często osoby w kryzysie bezdomności nie podchodzą w ogóle do tematu, bo nie mają świadomości albo nawet nie mają poczucia, że w ogóle mają prawo z tego skorzystać. Jest to prawo do mieszkania. Ja dzisiaj w Łodzi odpowiadam za mieszkalnictwo i warunkiem uzyskania wsparcia w postaci lokalu komunalnego czy lokalu socjalnego, przede wszystkim komunalnego, jest to, żeby nie posiadać własnej nieruchomości na terenie miasta. No chyba w przypadku osób bezdomnych już nie można nie mieć bardziej, prawda? Więc jakby z natury rzeczy, tych podstawowych zapisów, to uprawnienie istnieje. Ale często osoby w kryzysie bezdomności nie podchodzą do tematu, bo są dodatkowe elementy związane z tym, jakie trzeba warunki spełnić. Dzisiaj dając tą kartę pokazujemy, że macie prawo, ale z drugiej strony tworzymy cały mechanizm, który usamodzielnia ich do tego, żeby oni mogli aplikować o te lokale. O co chodzi? Mieszkania treningowe, czyli ten element, gdzie uzyskują dach nad głową, który nie jest ich własnością, ale nabywają pierwszych kompetencji. Dzięki temu też mogą pójść do pracy, czyli pozyskać pierwsze środki finansowe, żeby samemu się utrzymywać. I dzięki tym dwóm elementom dostają pewne podstawy, żeby móc aplikować o lokal komunalny, gdzie do tej pory bez mieszkań treningowych, bez tej całej opieki instytucjonalnej wraz z organizacjami pozarządowymi, które robimy przez lata jako miasto Łódź, osoby w kryzysie bezdomności w ogóle nie podchodziły do tematu. Dzisiaj jednym z zapisów karty jest prawo do mieszkania. To nie znaczy, że każdy mieszkanie dostanie, ponieważ wszyscy Łodzianie mają te same prawa i muszą spełnić te same warunki. Ale przez te podstawy, jakie tworzymy w postaci konkretnych działań, w postaci mieszkań treningowych, w postaci choćby hostelu przy ulicy Niciarnianej, tworzymy warunki do tego, żeby znaleźć pracę, żeby się usamodzielniać, a potem aplikować o mieszkanie i przestać być osobą w kryzysie bezdomności. To jest budowanie szerokiej świadomości społecznej. Przede wszystkim osoby, które są w kryzysie bezdomności, żeby były świadome z wszystkich swoich praw, ale z drugiej strony jako my, społeczeństwo, ale też instytucje publiczne. Bo ja nie powiem, dzisiaj pracując z naszymi zespołami wewnątrz urzędu, czasami wręcz musimy powtarzać, że wszyscy mamy te same uprawnienia i to nie wynika nawet z złej woli urzędników. I tutaj nie jest w żaden sposób to oskarżenie, tylko po prostu przez to, że osoby bezdomne często nie korzystały nawet ze swoich praw, naturalnie powstało przeświadczenie, że one nie mogą z tego korzystać, co absolutnie nie jest prawdą, ponieważ mają te same prawa, co wszyscy Łodzianie.
1: Po pierwsze rzeczy, które będziemy robili natychmiast, to będziemy nie tylko dystrybuowali tę informację wśród samych osób w kryzysie bezdomności, ale umieścimy ją też we wszystkich miejscach, we wszystkich placówkach, we wszystkich instytucjach, w których osoby w kryzysie pojawiają się. Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Czy to są placówki właśnie typu schronisko, noclegownia, czy to są placówki ochrony zdrowia, czy wreszcie to są miejsca, także takie jak urząd miasta. To, co mam nadzieję, będzie też ten efekt karty zwiększało, to jest to, że dyskusja o tym, co na tej kartce jest, na tej jednej kartce A4, co się na niej znajduje, skąd te prawa się biorą i dlaczego one są ważne dla odbudowywania godności każdego człowieka, w tym wypadku osoby w kryzysie bezdomności, będzie dobrą lekcją dla pracowników tych instytucji, dla nas, dla urzędników, dla osób, które także po prostu są innymi mieszkańcami Łodzi i gdzieś tam się z tym zagadnieniem stykają. Prawa wynikające z karty będą wprost ujęte, czy stosowanie karty będzie wprost ujęte w konkursach, w dokumentacji, w której my zlecamy zadania dla organizacji pozarządowych. Tam karta, uchwała będzie jedną z podstaw funkcjonowania i traktowania ludzi, którzy z tych naszych programów korzystają.
0: A tematem zajął się Daniel Tykliński. Biegów na takim dystansie jest w Polsce niewiele. Jesienią, jak co roku w Bełchatowie, odbędzie się bieg uliczny na 15 km, czyli Bełchatowska 15.
21: Można się już zapisać na największy uliczny bieg w regionie.
22: Tak, Adam Kieruzel, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu Bełchatowie. Bełchatowska 15, 29 edycja tego wydarzenia, to bez wątpienia największy event tego roku, jak i lat poprzednich. Jest to wydarzenie, które organizujemy cyklicznie co rok. Od 1983 roku organizujemy organizowane wydarzenie z krótkimi przerwami. W tym roku 29. edycja, tak jak już wspomniałem. Na ten moment wystartowały zapisy do tej edycji i na liście startowej mamy już ponad 100 osób. W tym roku zwiększyliśmy limit startowy do 900 osób. Na dystansie 15 km będzie mogło wziąć udział w rywalizacji biegowej 620 osób. Jeżeli chodzi o dystans 5 km, tutaj mamy 280 miejsc startowych. 5 km to dystans do pokonania jednej pętli, jeżeli chodzi o 15 km, mamy tutaj 3 pętle do pokonania. W kwestii 5 km mamy jedną zmianę, jeżeli chodzi o ten dystans, bardzo ważną organizacyjną, którą chcemy przekazać. Udział w biegu jest możliwy od ukończonego w dniu biegu najpóźniej 14 roku życia. Wcześniej było to 8 lat. Ze względów bezpieczeństwa organizacyjnych, jak i tutaj zaleceń sędziowskich, ta zmiana została wdrożona, więc to jest jeden aspekt organizacyjny, który się zmienia. Drugi aspekt organizacyjny, oprócz tej zwiększonej ilości jeszcze, to kwestia startów. Na początek wybiegnie na trasę bieg towarzyszący 5 km, jako drugi bieg główny 15 km. O szczegółach związanych z poszczególnymi godzinami startów będą to godziny około południowe, ale dokładne szczegóły będziemy publikować na naszej stronie i w mediach społecznościowych MCS-u.
21: To jest bieg, który przyciąga biegaczy z całej Polski i nie tylko.
22: Tak, bieg ogólnopolski, ale i międzynarodowy, ponieważ głównie Bełchatów, okolice Bełchatowa, gminy, powiat bełchatowski, województwo łódzkie, różnego rodzaju inne miasta, Łódź, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Szczecin. Z różnych zakątków Polski mamy biegaczy. Fajnie, bo przyjeżdżają do nas całe rodziny, całe kluby, całe grupy zrzeszone, które fajnie się u nas integrują. Bełchatowska Piętnastka cechuje się tak naprawdę świetną atmosferą. Zawsze jest to biegowe święto, podsumowanie biegowe takiego roku, gdzie biegacze zarówno na 5 km, jak i na 15 km traktują to jako formę też nie tylko rywalizacji sportowej, walki o jak najlepsze wyniki, czasy, ale o takie fajne zwieńczenie sezonu biegowego, ulicznego sezonu biegowego. Jeżeli chodzi o również międzynarodowe towarzystwo, tutaj mamy zaproszonych gości z miast partnerskich z Czech, z Pardubic oraz z węgierskiego Czongradu. Również przyjeżdżają do nas biegacze z różnych zakątków, ze Szwajcarii, z Wielkiej Brytanii, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja również się zdarzają, tak więc tutaj to towarzystwo jest międzynarodowe. Mamy również często reprezentantów Kenii, także to są te osoby, które głównie nas tutaj odwiedzają co roku.
21: Wspomniałeś o atmosferze, która panuje na tym wydarzeniu, aczkolwiek też biegaczy przyciąga dystans 15 km. Oni sami wspominają, że to jest taki trochę nietypowy dystans. Nie 5 km, nie 10, nie półmaraton, nie maraton, tylko 15.
22: Tak, wiadomo, teraz w Polsce i jak i na całym świecie, w Europie, w różnych zakątkach świata, bardzo popularnym jest bieganie biegów długodystansowych, maratonów, półmaratonów, również tych krótszych 5-10 km. Mamy wiele ekstremalnych wyzwań, różnych biegów przełajowych, ale 15 km to dystans, który bym powiedział tak z perspektywy czasu naturalnie zaczął wymierać. Ten dystans jest bardzo rzadko organizowany i bardzo rzadko organizatorzy decydują się na to, aby ten dystans był jakąkolwiek częścią integralną jakiegokolwiek biegu. Bełchatowie ta 15 jest właśnie taką fajną tradycją, że to jest dystans nietypowy. Jest możliwość biegu na 5 km, biegu towarzyszącym dla tych, którzy nie czują się na siłach, żeby przebiec tą 15, ale tutaj co ważne, nasza trasa też jest atestowana. ATES Polskiego Związku Lekkiej Atletyki daje możliwość bicia oficjalnych rekordów życiowych, jak i rekordów trasy, tak? Więc tutaj to jest też atrakcja dla biegaczy, bo oczywiście aspekt taki, że biegacze zwracają uwagę na nietypowy dystans, to jedno, ale zwracają też uwagę na to, że ten dystans jest atestowany, bo nie zawsze ten atest na różnego rodzaju biegach się przyjmuje do organizacji, tak? Nie zawsze jest on przypisany jednoznacznie, że 15 km to także atest. Nie zawsze tak jest. U nas jest to tradycja.
21: I ten bieg jest takim świętem w Bełchatowie, bo w zasadzie trudno sobie wyobrazić jesień w Bełchatowie bez tego biegu.
22: Tak, szczególnie, że od lat, bym powiedział, odkąd pamiętam przy organizacji tego biegu, wahania pogodowe są od słonecznej aury przez opady deszczu, aż po obfity śnieg i mróz i zamrożoną ulicę, którą wcześniej musimy posypywać piaskiem i solą.
21: To jest loteria, prawda?
22: Tak, to jest loteria pogodowa. Staramy się zawsze ten bieg robić w trzeci weekend listopada, czasami jest to czwarty weekend listopada, czwarta niedziela.
21: A tym razem?
22: Tym razem będzie to 22 listopada, więc jest to czwarta niedziela listopada. Nie chcieliśmy tego robić jeszcze wcześniej ze względu na ten kalendarz ogólnopolskich biegów i różnego rodzaju innych wydarzeń miejskich, też sportowych naszych tutaj bełchatowskich. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby nie tylko brali udział, nie tylko zapisywali się, nie tylko aktywnie uczestniczyli, ale również do tego, aby te ulice Bełchatowa tego dnia wypełniły się kibicami, osobami, które będą wspierać. Często pojawiają się akcenty osób przebranych na trasie z bębenkami, z różnego rodzaju przyrządami.
4: I gorący doping.
22: Tak, gorący doping, nawet przyrządy kuchenne idą w ruch czasami, także fajnie, jeżeli stworzymy takie wspólne biegowe święto i rodzinną atmosferę, rozgrzewając biegaczy do rywalizacji, bo to, że będzie chłodno i zimno, to jest pewne. Pytanie, na ile w tym roku warunki nam pozwolą. Mamy nadzieję, że dla nas, jako organizatorów, będzie to w miarę łagodnie i obędzie się bez opadów, deszczu czy śniegu.
4: Czyli co, zapisujemy się i szczególnie zachęcamy do tego bełchatowian.
22: Tak, bełchatowianie są mile widziani u nas na biegach, przede wszystkim z tego względu, że jest też kategoria najlepszej bełchatowianki, najlepsi bełchatowianie. Są kategorie wiekowe, jest wiele nagród do zdobycia, łączna pula finansowych nagród to jest 12 800 zł. Do tego puchary, statuetki, do tego medale dla każdego uczestnika, pakiety startowe wypełnione w tym roku ręcznikami okolicznościowymi, bo przypomnę, że na 15 km jest to w pakiecie za 90 zł, bym powiedział, obowiązkowa pozycja. Pakiet na 5 km kosztuje 60 zł i jest to pakiet bez gadżetu. Można go dokupić w kwocie, która jest wskazana na naszej stronie, ale o tym więcej w regulaminie i na naszych mediach społecznościowych na stronie mcs.bełchatów.pl. Zapisujemy się, biegamy. Przypomnę, że jeszcze trwają zapisy do piątki szczytnej na miarę, która w październiku. Tam już miejsc coraz mniej, coraz więcej miejsc zajętych, także zachęcam do tego, żeby tą jesień biegową spędzić w Bełchatowie podczas piątki szczytnej na miarę, jak i bełchatowskiej piętnastki.
0: A z Adamem Kieruzelem, dyrektorem Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki.
5: Magazyn lokalny.
0: Łukasz Bogdan, zapraszam. Waży ponad 145 ton. Będzie transportowana nocą. W ciągu najbliższych dni dotrze do Łodzi ze Szczecina tarcza tnąca do drążenia tunelu dużych prędkości. Grzegorz Mnich.
6: Będzie to szczególny transport i zarazem najważniejsza część tarczy niezbędna do drążenia tunelu pod miastem, mówi Dagmara Zalewska, rzecznik prasowy budowy tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi.
23: Spodziewamy się na dniach tak naprawdę środka tarczy tnącej, czyli tej takiej najważniejszej części, która będzie wykonywała drążenie tunelu KDP pod Łodzią. Czekamy na ten transport. To również wielkogabarytowy, duży ładunek o wadze ponad 145 ton. Również transport potrwa kilka nocy. Będzie przemierzał właśnie ze stoczni w Szczecinie tutaj na plac budowy na ulicę Maratońską. Także oczekujemy na ten transport. To już będzie ostatnia część tarczy TBM do drążenia tunelu KDP w Łodzi. Część właśnie gromadzenia części do tarczy. Rozpocznie się montaż tarczy. Częściowo te zaplecze tarczy zostało już spuszczone do komory. Przed nami kolejne etapy opuszczania do komory startowej części tarczy. Montowanie ich w jedną całość, tak aby była właśnie przygotowana do rozpoczęcia drążenia już na początku 2027 roku. W pierwszym kwartale tego roku właśnie ma się rozpocząć drążenie tunelu.
6: Pierwsze elementy tarczy przed kilkoma dniami już dojechały do Łodzi.
23: W ubiegłym tygodniu ze stoczni w Szczecinie wyruszył ponadgabarytowy transport z głównym napędem tarczy TBM, tak zwanym sercem naszego TBM-u, który będzie drążył tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią. Platforma do przewozu tego niezwykłego ładunku miała długość ponad 39 metrów, a sam ładunek, sam napęd, wagę 169 ton. Ładunek przemierzał ulice Polski i dotarł na plac budowy w niedzielę w nocy. Teraz przed nami kolejny transport.
0: Tunel KDP w Łodzi to pierwszy odcinek sieci szybkich pociągów w Polsce. Pociąg z prędkością do 250 km na godzinę. Kursować będzie z Łodzi do Warszawy oraz do Wrocławia i Poznania. Ceny paliw mocno poszły w górę. Benzyna w Łódzkiem kosztuje już średnio prawie 8 zł za litra. Diesel zbliża się do 9 zł. Sprawdziliśmy, co na ten temat mówią kierowcy i czy w najbliższym czasie czekają nas kolejne podwyżki.
24: Widzę, że pani tankuje benzynę. Dużo, niedużo względem poprzednich dni?
25: Myślę, że dużo. Jest to duża różnica. Niestety wybieramy się nad morze w weekend, więc te plany, które robiliśmy wcześniej, jakieś kalkulacje, no musimy przeliczyć na nowo, bo to jednak dłuższa trasa, więc na pewno jakieś 200-300 zł więcej musimy możemy liczyć na dojazd, na powrót i na to, żeby coś po drodze może obejrzeć, gdzieś podjechać.
24: A obawia się Pani, że w najbliższych dniach będzie jeszcze drożej?
25: Niestety obawiam się. Widzę, co się dzieje w tych dniach, powiedzmy w poprzednim tygodniu, więc boję się tego, że będzie faktycznie jeszcze gorzej.
2: Benzyna jest na takim poziomie niedopuszczalnym wręcz. Współczuję ludziom, którzy muszą jeździć na benzynie i na oleju napędowym.
24: Obawia się Pan, że w najbliższym czasie będzie jeszcze drożej?
2: Myślę, że tak. Myślę, że cena paliwa, benzyny zwykłej dojdzie nawet do 10 zł.
3: Dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że uczę się, pracuję na swoje wydatki, no i no nie bardzo są to duże pieniądze w stosunku do miesiąca, no i jest to trochę odczuwalne w moim budżecie.
24: Domyślam się, że często jeździsz, więc też często tankujesz. W porównaniu z ostatnimi dniami jest duża różnica cenowa?
3: I to bardzo.
24: A powiedz mi, jak myślisz, w najbliższych dniach będzie jeszcze drożej?
3: Szczerze, oby nie. Nie zdziwię się, bo już wszystko się działo, jeżeli chodzi o te ceny paliwa, więc nie zdziwię się, jeżeli tak będzie, ale no mam nadzieję, że no jednak nie.
7: Teraz przestałem patrzeć na tą różnicę, bo jaka cena, taka jest, no. Cena jest wysoka, no i co, na razie się to chyba nie zmieni.
8: Wydaje mi się, że będzie drożej, do dychy dojdzie.
24: Jak pan ocenia te podwyżki, to już chyba całkiem dużo, prawda?
9: To jest ogólna przesada w tej Polsce, co się dzieje na chwilę obecną.
10: Obstawiam, że będzie drożej, bo to jest takie, są skoki przy poniedziałku, a przy piątku już jest o wiele drożej. Jakoś nie widać, żeby to szło wszystko coś na dół.
24: No i ta cena i tak już jest wystarczająco duża, prawda?
10: Bardzo bolesna, bardzo. Jak kiedyś za 200 zł to mi starczało na ileś kilometrów, to teraz to jest tak na tydzień czasu maksymalnie.
19: Dzisiaj jest szok cenowy po prostu.
24: A myśli pani, że w najbliższych dniach będzie jeszcze drożej?
19: Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. W ogóle nie wiemy, co będzie. Patrząc na to, co się dzieje, to tak niestety raczej te prorokowania nie są zbyt optymistyczne.
17: Co w tej chwili wpływa na wysoką cenę paliw?
26: Paliwo w Polsce podrożało we wrześniu tego roku przede wszystkim dlatego, że z jednej strony utrzymuje się bardzo niestabilna sytuacja w Zatoce Perskiej, a z drugiej strony zakończył się program ceny paliw niżej, co łącznie spowodowało, że widzimy faktycznie wysokie ceny na stacjach benzynowych. Piotr Krajewski, ekonomista Uniwersytetu Łódzkiego.
17: Jakie są prognozy?
26: Jeśli chodzi o kształtowanie się cen paliw w przyszłości, to jeżeli nie dojdzie do wzmocnienia działań wojennych w Zatoce Perskiej, to ceny paliw nie powinny już rosnąć. Oczywiście są i tak wysokie, czyli jest to trudna sytuacja, ale raczej nie wzrosną. Jeżeli natomiast dojdzie do bardziej pokojowego rozwiązania konfliktu w Zatoce Perskiej, to jest szansa, że ukształtują się, ustabilizują się na trochę niższym poziomie, czy nawet jeżeli doszłoby do całkowitego zakończenia konfliktu i otwarcia szlaku wodnego wcześniej na Ormuz, to wtedy ceny paliw będą znacznie niższe niż we wrześniu. No ale z drugiej strony też nie możemy wykluczyć tego, że dojdzie do jeszcze bardziej napiętej sytuacji geopolitycznej, blokady cieśniny Ormuz w większym stopniu niż obecnie. No i wtedy niestety może się okazać, że ceny przekroczą nawet barierę 9 zł. Jest to w obecnych czasach bardzo dużych turbulencji niestety możliwe. Żeby jednak tak się stało, musiałoby dojść do faktycznie zaostrzenia konfliktu. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ceny miałyby spadać, to wynikałoby to przede wszystkim z negocjacji pokojowych, które by przebiegały sprawnie, korzystnie i

0: Nie tylko mówimy tu o transporcie, ale również na przykład o branży chemicznej, przecież różnego rodzaju produkty z plastiku, no to są produkty w znacznym stopniu wytworzone przy wykorzystaniu ropy naftowej i jeżeli cena ropy jest wyższa, to również różnego rodzaju produkty, które w sobie jakoś przetworzoną ropę mają, są po prostu droższe. Ale miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Takiej sytuacji, którą nazywamy stagflacją, bo z jednej strony wysoka cena ropy powoduje, że ceny są wysokie, czyli mamy inflację, a z drugiej strony mamy stagnację, czyli gospodarka rozwija się wolniej, bo musimy niestety importować, nie produkujemy dużo ropy naftowej, tylko ją importujemy. Czyli to połączenie dwóch negatywnych zjawisk, wtedy mamy stagnację gospodarczą i inflację, czyli tak zwaną stagflację, ale to tylko w tej sytuacji, gdyby ropa była naprawdę droga przez dłuższy czas. Jeżeli natomiast to zjawisko zacznie ustępować, sytuacja zacznie się unormować, a mam nadzieję, że tak się w przyszłości stanie, no to tego negatywnego zjawiska mieć nie będziemy. Gospodarka będzie się rozwijała w normalnym tempie, inflacja również będzie pod kontrolą.
1: O szczegóły pytał Daniel Tykliński. Kontrola sprzedaży energetyków małoletnim, łamanie przepisów na przejazdach kolejowych czy używanie dmucha w doliści. Od połowy września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia i możliwość karania mandatami. O nowe obowiązki Grzegorz Mnich pytał wicekomendanta łódzkiej Straży Miejskiej Marka
2: Matusika. Więcej pracy, więcej uprawnień i to już od połowy września.
3: Aktualizacja rozporządzenia ministra w sprawie mandatów, za które strażnicy mogą nałożyć w postępowaniu mandatowym karę, rozszerza o nowe uprawnienia możliwości działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
2: Będziecie sprawdzać chociażby przejazdy kolejowe.
3: Jednym z nowych uprawnień, które pojawia się w katalogu kontrolnym Straży Miejskiej Gminnych w Polsce, jest to, że strażnicy do tej pory mogli tylko co do pieszych, którzy przemieszczali się przez torowisko przy zamkniętych zaporach, podejmować czynności. Dzisiaj ten katalog został rozszerzony o osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych, o rowerzystów, o motorowerzystów.
2: Czyli przechodzenie przy czerwonym świetle, przy opuszczonym szlabanie.
3: W kwestii pieszych dotyczy to tylko opuszczonego szlabanu i zamkniętych rogatek, natomiast w przypadku osób poruszających się na urządzeniach transportu osobistego, hulajnogach elektrycznych, rowerzystach i motorowerzystach, a także kierowcach pojazdów, to uprawnienie dotyczy również, kiedy kierowca danego pojazdu wjeżdża podczas opuszczania się rogatek, bądź ich jeszcze nie podniesienia do końca i zgaśnięcia czerwonego światła.
2: Jak to w praktyce będzie wyglądać? Czy Straż Miejska będzie zwracać uwagę szczególnie na te przejazdy? Będzie tam więcej patroli? Czy przy okazji, jeżeli będziecie przechodzić?
3: Na terenie Łodzi mamy kilka takich miejsc, w którym rogatki funkcjonują, są przejazdy kolejowe i zazwyczaj, jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, takiego wydarzenia, oczywiście reagujemy. Na ten moment nie planujemy specjalnych, celowanych kontroli. Będziemy to robić w ramach służby patrolowej.
2: Też kontrola sprzedaży energetyków dla nieletniej młodzieży.
3: Do tej pory strażnicy mogli prowadzić czynności związane chociażby w kwestii w odniesieniu do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i przekazywać takie sprawy policji. Natomiast sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, nie jest przestępstwem, jest wykroczeniem i tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien w tym zakresie. Sprzedawcą osobom, które dopuściły do takiej sprzedaży. Jeżeli chodzi o placówki sprzedające tego rodzaju napoje, czyli mówimy tutaj o sklepach spożywczych, na sprzedaż takich napojów nie jest potrzebna odrębna koncesja, zatem też będzie to w ramach służby patrolowej, szczególnie w okolicach placówek oświatowych, w miejscach, w których do takiej sprzedaży może dochodzić. Oczywiście też, jeśli strażnicy ujawnią w czasie jakiejś kontroli, w jakiegoś spotkania z taką młodzieżą, która nie ukończyła 18 roku życia, takie napoje energetyczne, również zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie i będziemy starali się dowiedzieć, kto taki napój takiej osobie sprzedał.
2: Kolejny element to
3: urządzenia do sprzątania ulic. Mówimy tutaj o popularnych dmuchawach do liści. Strażnicy zyskali nowe uprawnienie, jest to w ramach programu ochrony czystego powietrza i tutaj takie uprawnienie strażnicy będą mogli wykorzystać w sytuacjach, kiedy sejmik danego województwa, w naszym przypadku województwa łódzkiego, uchwalił taki zakaz. W naszym województwie, w naszej uchwale taki zakaz obowiązuje od momentu ogłoszenia trzeciego poziomu zagrożenia czystości powietrza. Wówczas istnieje taki zakaz korzystania z dmuchaw i wtedy będziemy mogli to nasze uprawnienie wykorzystać.
2: Tych obowiązków jest więcej. Czy będzie więcej strażników?
3: Jest więcej obowiązków, jest więcej uprawnień, natomiast będziemy to realizować dostępnymi na ten moment siłami i środkami i w tym zakresie, w którym będzie to możliwe.
2: Może będziecie choć dozbrojeni, uposażeni bardziej?
3: Na szczęście są to wykroczenia nie wymagające dodatkowego dozbrojenia, uzbrojenia. Natomiast tutaj w tych czynnościach kontrolnych ten zakres uprawnień, który posiadamy, co do zasady jest wystarczający, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że nadal nie będziemy mogli nałożyć mandatu na kierowcę, który przejedzie przez nieopuszczone puszczające się rogatki, bądź takie, które jeszcze nie zostały podniesione, bo nie możemy takiego pojazdu zatrzymać w ruchu.

0: Kolejny element, o którym nie wspomnieliśmy, to fotografowanie obiektów istotnych strategicznie. Tam też Straż Miejska ma zwrócić uwagę na osoby, które te obiekty fotografują.
1: Jakiś czas temu zostało wprowadzone ograniczenie dotyczące fotografowania obiektów, które są zajęte przez jednostki wojskowe bądź służby specjalne. Takie obiekty, zarządzające takim obiektem, dowódca jednostki bądź danej służby, ma prawo zabronić fotografowania takiego obiektu i wystawić zakazy. Jeżeli ktoś taki zakaz złamie i będzie to jednostka wojskowa bądź jednostka, w której przebywają służby specjalne, strażnicy wówczas po ujawnieniu takiego zdarzenia będą mogli zastosować postępowanie mandatowe.
0: Czyli wynika z tego, że strażnicy tak naprawdę powinni być wszędzie.
1: Strażnicy są wszędzie, ale nie są w stanie ujawnić każdego wykroczenia. Także mam nadzieję, że te uprawnienia pozwolą skuteczniej realizować te zdarzenia, które są dla ludzi dokuczliwe, a ich świadkami są naocznymi właśnie strażnicy miejscy.
0: Czy to oznacza, że będzie więcej patroli Straży Miejskiej, nie gdzieś na rynkach, miejscach handlowych, parkach, gdzie spotykaliśmy dotychczas patrole, tylko będą właśnie podążać za nowymi zadaniami?
1: Jestem przekonany, że jakby cel naszych działań na pewno się nie zmieni, czyli będziemy wszędzie tam, gdzie do tej pory byliśmy, natomiast spektrum naszych reakcji zdecydowanie się rozszerzy. Do tej pory nie mogliśmy chociażby reagować w niektórych przypadkach dotyczących sprzedaży napojów energetycznych osobom niepełnoletnim. Nie mogliśmy reagować na naruszenia przepisów ruchu drogowego przez hulajnogistów czy rowerzystów na przejazdach kolejowych, a byliśmy tego świadkami. W tej sytuacji, kiedy będziemy tego świadkami, możemy skutecznie podjąć czynności kontrolne i ukarać sprawcę mandatem karnym. W większości tych wykroczeń w postępowaniu mandatowym strażnicy mogą nałożyć grzywnę do 500 zł. Taki jest standard. Natomiast w przypadku wykroczenia polegającego na niezastosowaniu się do sygnalizacji czerwonej i opuszczonych czy podnoszonych rogatek na przejeździe kolejowym, tutaj mandat karny taryfikator wyznaczył na kwotę 2000 zł. Kolejną kompetencją są uprawnienia dotyczące standardów ochrony osób małoletnich. I tutaj, jeżeli strażnicy kontrolujący chociażby placówki oświatowe bądź inne miejsca, w których sprawuje się opiekę nad małoletnimi, i jeżeli strażnicy stwierdzą, że takie standardy obowiązkowe zgodnie z ustawą nie zostały wprowadzone, wówczas też możemy rozpocząć postępowanie wyjaśniające i w ekstremalnych sytuacjach możemy zastosować też postępowanie mandatowe.
2: Straż Miejska będzie też mogła karać mandatem osoby utrudniające interwencję. Nie będzie już potrzeby wzywania wówczas policji. Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Spora część mieszkańców Gomolina koło Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem sprzeciwia się budowie takiego obiektu.
3: Ludzie protestują przeciwko budowie chlewni. Wieczorek Marek. Ja jestem sołtysem we wsi Gomolin. Dużej chlewni na 1996 sztuk dokładnie.
4: Dlaczego nie chcecie chlewni? Tutaj
3: to zależy na tym, żeby nie było takiego odoru. Ludzie się tego boją, no po prostu. No zwołane dzisiaj zebranie, wójt zwołał, żeby się tak jeszcze doradzić z mieszkańcami. No i jakoś protestować dalej.
4: Obawiacie się tego nieprzyjemnego zapachu? Czego jeszcze?
3: No, zapachów, no, transportu dużego, wywozu gnojowicy częste. No to...
4: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
3: No, powiedzmy 200 metrów. Około, tak mówię, około.
5: Zorganizowaliśmy spotkanie. Chcielibyśmy usłyszeć też mieszkańców. Łaszek i Odyta, jestem sołtysem Woźnik. Petycja już była zbierana wcześniej.
4: A ile zebraliście podpisów?
5: Ponad 50. Ja jako sołtys jestem osobą bezstronną tutaj. Według statusu mnie obowiązuje, więc...
4: No, mieszkańcy boją się nieprzyjemnych zapachów i myślę, że pod takimi słowami pani się podpisze.
5: Czy się podpiszę? No, z jednej strony tak, ale mówię, jestem osobą bezstronną, więc ten zapach jest, mieszkańcy się boją głównie zapachu, boją się okno otworzyć, czy pranie wywieszą, to już to pranie jest znowu do prania.
4: Boi się pan tego, że ta chlewnia jednak będzie?
6: Znaczy, wie pan, ja to już jestem, jak to się mówi, w tym takim wieku, że przeżyłem różne, że tak powiem, zapachy. No, najgorsza jest młodzież, dzieciaki, wnuczki, szkoły i tak dalej. No.
4: Ale mieszkańcy boją się o taki komfort,
6: no,
4: że on się
6: powierza. Widzi pan po ilości mieszkańców. No nie wiem, na razie zobaczymy stanowisko wójta.
7: Jest to na etapie procedowania decyzji środowiskowej. Wójt gminy Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek. Jesteśmy w tej chwili na etapie, dzisiaj się kończy udział społeczeństwa w tym postępowaniu. Ustawodawca zagwarantował taki udział społeczeństwu w przypadku procedowania oceny na środowisko. I procedura trwa, oczywiście z punktu widzenia procedury w Urzędzie Gminy. Już mamy pierwsze odpowiedzi od instytucji, które uzgadniają całe to procedowanie. No już w tej chwili są złożone pewne zastrzeżenia ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektoratu Sanepidu w kwestii właśnie raportu, no bo raport można powiedzieć na etapie składania wniosku, on jest takim raportem formalnym, nieuzgodnionym z instytucjami, no przede wszystkim z RDOŚ-em i w związku z tym w trakcie tego procedowania będzie uszczegóławiany, żeby wszystkie wątki zostały dokładnie przeanalizowane i ostatecznie raport i uzgodnienie RDOŚ-u musi wskazać, że to przedsięwzięcie mieści się w zakresie oddziaływania na środowisko w różnych normach wynikających z rozporządzeń ministerialnych. Oczywiście, tak jak wielokrotnie powtarzam, bo pani redaktor wie, w tej chwili tych postępowań w gminie akurat jest bardzo dużo, bez względu na rozstrzygnięcie mogą spać spokojnie, bo jeżeli chlewnia powstanie, no to ona nie może z siebie wydobywać jakichś negatywnych oddziaływań, no a jeżeli nie powstanie, no to rozumiem, że tym bardziej większa radość dla mieszkańców, którzy w tej chwili sprzeciwiają się temu przedsięwzięciu, bo trzeba pamiętać, że mamy tu do czynienia z dwoma stronami, czyli strony związane z prowadzeniem, gospodarowaniem gruntów przeznaczonych pod rolnictwo, w ślad za tym oczywiście różnego rodzaju przedsięwzięcia, no i mieszkańcy sąsiedztwa, którzy z różnych powodów się albo zgadzają, albo nie zgadzają.
4: Jeśli chodzi o chlewnię w Gomulinie, ta inwestycja jest dalej niż bliżej, tak?
7: No tak, jeżeli mam porównywać lokalizację tej inwestycji, tego zamiaru budowy chlewni z miejscowością Glina, no to można powiedzieć, że są dwie różne lokalizacje. Mogę powiedzieć, że no ta lokalizacja miejscowości Gomulin jest bardziej odległa od zabudowań i to oddziaływanie na pewno będzie trudniejsze.
4: A jak ważny jest głos samych mieszkańców, którzy wyraźnie są na nie?
7: Bardzo ważny, każdy głos jest bardzo ważny, tylko my przy postępowaniu wydania tej decyzji będziemy brać pod uwagę uwagi, zastrzeżenia konstruktywne. To nie jest na zasadzie, że nie zgadzamy się, nie bo nie i na podstawie tego decyzja nie będzie wydana. Musi to być poparte konkretnym argumentem, który ma wpływ na oddziaływanie na otoczenie.
4: Czyli to, że będzie nieprzyjemnie pachnieć, to jest za słaby argument.
7: Panie redaktorze, no pan stwierdził, no to teraz pytanie, gdzie są dowody na takie stwierdzenie. Właśnie to postępowanie ma wykazać, że każda uwaga, każde zastrzeżenie jest udowodnione. Jest tak zwany konflikt odorowy, jak pan redaktor wie, nie ma normy, która to reguluje, która to ocenia, czy ten nieprzyjemny zapach się wydobywa, czy się nie wydobywa. I pytanie, jak daleko oddziaływuje.
8: Jestem też rolnikiem, producentem i nie wyobrażam sobie, no mam ziemię na wsi, mieszkam i gdzie mam to stawiać? No niech pani powie, do Piotrkowa mam jechać, kupić działkę i w Piotrkowie mam stawiać? Ja to powiem coś takiego, przecież możemy postawić dużo mniejsze obory na świnie i będą bardziej uciążliwsze niż te większe. Bo większe to nie oszukujmy się, jest bardzo duży nacisk na dobrostan, tak? A mniejsze postawimy, w dużo gorszych warunkach będą świnie, będzie bardziej śmierdziało. Krótko zwięźlej na temat.
9: Teren wiejski, więc normalna produkcja trzody chlewnej. Szczerze mówiąc, teraz to już mamy takie wymagania jako rolnicy, że to nie jest aż tak uciążliwa produkcja i ona musi się odbywać na terenach wiejskich. Żaden rolnik w mieście nie wybuduje chlewni. Skala i ilość jest wymuszona przez rynek i przez opłacalność. I za to chcemy się rozwijać i chcemy, żeby coraz większe były te produkcje, no bo po prostu wymusza to na nas rynek. Ktoś się albo rozwija i utrzymuje z tego, albo upada. No tak jak powiedziałem, to jest wymuszone przez rynek. Z mniejszą ilością rolników łatwiej znegocjować i po prostu mają zostać najwięksi, szczerze mówiąc. I albo się będziemy rozwijać, albo padniemy.
2: A w Gomulinie był nasz reporter Rafał Różycki. Festiwal Łódź Wielu Kultur wraca we wrześniu z czterodniowym programem. Od 17 do 20 września w Łodzi będą koncerty, spektakle, wystawy, spotkania i wydarzenia plenerowe. Tegoroczna edycja szczególnie dużo miejsca poświęca kulturze głuchych oraz współczesnym kryzysom i różnym sposobom budowania wspólnoty.
10: To będzie wyjątkowa edycja, mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.
11: Zapraszamy serdecznie mieszkańców już od 17 do 20 września. Oczywiście większość wydarzeń w Centrum Dialogu, ale również mamy wydarzenia powiązane z naszymi instytucjami kultury, Centralne Muzeum Włókiennictwa, gdzie odbędzie się wystawa. Będą oczywiście koncerty, będą spotkania, warsztaty, rozmowy o kulturach. Również festiwalowe miasteczko. Ja trzymam kciuki, żeby w parku ocalało przez te dwa weekendowe dni, a to będzie 19 i 20 września. Pełna pogoda, nie padał deszcz, żeby to sprzyjało właśnie spotkaniom i rozmowom przy muzyce, przy tańcu, żeby mieszkańcy mogli przede wszystkim ze sobą się integrować. Ale to, co jest też niezwykle ważne, w tym roku festiwalowym głównym przesłaniem jest kultura głuchych, bo obchodzimy też 27 września Międzynarodowy Dzień Głuchych. Dlatego się bardzo cieszę, że wszystko będzie tłumaczone właśnie na język migowy, który jest językiem kultury, językiem sztuki.
10: W ramach festiwalu będzie można także zobaczyć wystawę Na krawędzi chaosu, o której opowie Małgorzata Ludwisiak.
12: Postaramy się opowiedzieć głosami artystek, artystów, kolektywów artystycznych, których mamy 18 na tej wystawie, pochodzących z różnych części świata, z różnych też kultur i przynoszących ze sobą różne doświadczenia własne na tą wystawę. Doświadczenia właśnie relacji z rozpadem albo przeczucia, że on za chwilę nastąpi. Chcemy, żeby ta wystawa z jednej strony zanurzyła nas w doświadczeniu tych różnych osób i różnych głosów, które też staje się powoli naszym przeczuciem i naszym doświadczeniem, ale żeby też pokazywała drogę wyjścia, bo wspomniana krawędź chaosu, czyli to pojęcie, które pochodzi z teorii złożoności, ale jest z powodzeniem stosowane też dla opisania systemów biologicznych, systemów ludzkich, społecznych, ono też pokazuje, że w momencie, kiedy system dociera do krawędzi chaosu, mamy tendencję do tego, zarówno my ludzie, jak i systemy biologiczne, nieludzkie, żeby adaptować się do tej krawędzi. I ta adaptacja polega przede wszystkim na tym, że na poziomie ludzkim są to praktyki wspólnototwórcze. I małe wspólnoty, czasami działające wobec jakiejś nagłej potrzeby, kataklizmu klimatycznego na przykład, który też staje się naszą codziennością również w Europie, czy wojen, migracji, czy innych zapaści systemów ekonomicznych, czy emocjonalnych na poziomie emocji społecznych, że małe wspólnoty, mikrorelacje, czy inaczej pomyślane relacje, takie, których też możemy się uczyć z innych systemów wiedzy niż te, które znamy z naszego doświadczenia na co dzień, że to może być odpowiedź i te odpowiedzi, czy raczej pytania o to, jak te relacje, czy jak te wspólnotowości mogą wyglądać, również są tymi propozycjami artystek, artystów, kolektywów, które na tej wystawie zobaczymy. Wystawie, która będzie też wysycona programem towarzyszącym, dyskusji, będzie performance specjalnie przygotowany przez artystki z Argentyny, a więc kraju na co dzień zanurzonego od dekad w permanentnym kryzysie, czy oprowadzań dla różnych grup z różnymi potrzebami. Bardzo serdecznie zapraszam.
2: O szczegóły pytał Daniel Tekliński. To będzie kulinarna podróż z Łodzi za ocean. W tym roku na festiwalu królować będzie kuchnia amerykańska. Przed nami 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. Będzie można spróbować prawie 30 dań w oryginalnej odsłonie. Będą też amerykańskie desery lodowe i inne słodkości. Zaplanowano jedzeniowe quizy i konkursy z nagrodami. Będą też pikniki na zakończenie lata i wystawa starych amerykańskich samochodów. O Food Fest 26 pytała Ela Piotrowska.
13: Lato jeszcze, piękna pogoda, ale jesień idzie i nie ma na to rady. Trzeba ją sobie jakoś jakoś tak przychylnie nastawić.
14: My ją przywitamy amerykańską kuchnią. To jest 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. Motyw przewodni kuchnia amerykańska, no i naprawdę dużo się tutaj będzie działo. Mamy prawie 30 dań inspirowanych kuchnią amerykańską. Niektórzy sięgnęli po klasykę. Będzie bardzo dużo żeber wołowych, które, co się okazuje, wcale na co dzień tak nie goszczą w naszych restauracjach.
13: No i znowu będziemy się obiadać.
14: Znowu będziemy się obiadać. Poza takimi klasykami podanymi w ciekawej formie, znajdziemy też na przykład takie fuzje kuchni, czyli na przykład kuchnia włoska zaczerpnęła jakieś pomysły z kuchni amerykańskiej, czyli na przykład mamy danie z amerykańskimi klopsikami, mamy ramen z amerykańskim pastyrami, mamy udon, czyli znowu azjatyckie danie, tym razem z kurczakiem buffalo.
13: Wyobraźnia kucharzy łódzkich nie zna granic.
14: Tak, i to jest fajne i ten festiwal, każdy zresztą festiwal, motywuje ich do tego, żeby coś fajnego wymyśleć, no bo nie oszukujmy się, nie na co dzień zjemy sernik polany syropem klonowym z plasterem bekonu.
13: A nas, smakoszy, taki festiwal motywuje do tego, żeby wyjść z domu, bo to jest okazja do tego, żeby się spotkać, posmakować, pogadać, po prostu pobyć razem.
14: Tak, i spróbować też rzeczy, których na co dzień nie znajdziemy w menu restauracji z różnych powodów. Czasami są to dania wymagające do przygotowania. Czasami mają specjalnie ściągnięte z zagranicy składniki, na przykład tylko na ten festiwal, czy właśnie ich sposób przyrządzenia różni się od tego codziennego, więc rzeczywiście te dania będą dostępne tylko tu i teraz.
13: Zawsze festiwalowi towarzyszą wydarzenia.
14: Każdemu towarzyszy ich dużo, natomiast ponieważ to jest 10. edycja, więc postawiłyśmy na 10 dodatkowych wydarzeń kulinarnych. Będzie sporo amerykańskich słodkości w bardzo różnym wydaniu, natomiast bardzo jakościowym, ponieważ Coco Arts przygotuje całe amerykańskie desery, czyli od szarlotki poprzez brownie i lody.
13: Już widziałam, że próbują.
14: Tak, pośpieszyli się trochę, ale mamy ustalony termin. W drugim tygodniu festiwalu będą amerykańskie desery, będą amerykańskie lody, również desery lodowe. Będą też amerykańskie ciasteczka, czyli te wypasione ciastka, które w środku mają kawałki płynącej czekolady, które najlepiej smakują po podgrzaniu. Mamy targ kolacyjny w fuzji, czyli pierwsze premierowe wydarzenie tego typu, czyli łódzcy restauratorzy wystawią się w wyjątkowym, zabytkowym wnętrzu elektrowni Scheiblera.
13: Łodzianie to uwielbiają i tutaj przychodzą tłumy.
14: Tu przychodzą tłumy. No, myślę, że odwiedzi nas kilka tysięcy ludzi. Przychodzimy z dzieciakami, przychodzimy z psiakami. Mało tego, jak amerykański temat, odezwało się do nas łódzkie stowarzyszenie, które przyjedzie amerykańskimi samochodami, więc będzie można je zobaczyć. To są super ludzie, którzy bardzo chętnie tą swoją pasją się dzielą, więc te łódzkie amkary będzie można zobaczyć, zrobić sobie zdjęcia, pewnie wsiąść też do środka. Mamy quiz amerykański, gdzie będą amerykańskie przekąski, ale możemy sprawdzić swoją wiedzę. Oczywiście ci, którzy wygrają, dostaną fajne nagrody. Mamy konkursy dla naszych uczestników, jak zawsze, więc naprawdę warto śledzić, obserwować, robić zdjęcia festiwalowe, to wszystko będziemy nagradzać.
13: I na koniec muszę zadać to pytanie. Wiadomo, że jak kuchnia amerykańska, no to ogromne porcje. Jak będzie po łódzku?
14: Na pewno będą duże, natomiast myślę, że nie będą takie, ponieważ te
13: nie
14: porcje,
13: dalibyśmy rady.
14: Nie dalibyśmy rady, to nie jest nasza kultura jedzenia i wydaje mi się, że w Europie inaczej do tego podchodzimy. Nie jemy tyle, ale też nie marnujemy jedzenia. I to jest też istotne, prawda, żeby znaleźć w tym szaleństwie rozsądek, więc bardziej stawiamy na jakość, nie na ilość.
2: Szczegóły na Jemy w Łodzi. SK2.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo.

0: No i mamy na zegarach godzinę 9 w niedzielę 13 września. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, czyli jedyne radio w Polsce, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Więc koniecznie bądźcie z nami, obudźmy się razem w tę niedzielę, a w tej godzinie powiem wam też o bardzo nietypowych mistrzostwach świata w Polsce, które odbyły się w ten weekend. Więc zostańcie.
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: I na początek ma nam krakowski spin, tak, żeby jeszcze się dobudzić.

Mateusz Dziółko w płomieniach w Radiu SK2 w niedzielny, już wiecie, już głową w poniedziałku, w niedzielny poranek. Mam nadzieję, że jakoś tak delikatnie się wybudzacie. No i teraz o pogodzie, bo to jest coś, co zawsze grzeje bardzo mocno wszystkich. To jest taki temat po prostu top, więc słuchajcie, no pogoda na niedzielę urządza nam troszeczkę taki podział Polski. Nad większością kraju niestety chmury i deszcz, ale jest też grupa szczęściarzy, żeby nie było. Podkarpackie, Lubelszczyzna i południe Świętokrzyskiego i Małopolska. Tam najwięcej słońca, no i możecie mieć taki piękny dzień bez parasola. Czyli jeżeli mieszkacie w tych regionach, no to ja wam bardzo gratuluję, bo pogoda was lubi. A reszta Polski, no możemy popatrzeć przez okno i pomyśleć, że u nas, no oczywiście, klasycznie jak to w Polsce. A co od poniedziałku? No, temperatury nadal całkiem przyjemne, ale no, jesienna aura coraz śmielej zagląda do kalendarza. No nie oszukujmy się, już za chwilę jesień. No więc lato, dziękujemy za współpracę. Była taka w tym roku średnia i chyba właśnie to lato opuściło naszą grupę na Messengerze. SK2. A już teraz u nas muzycznie emigranci na falochronie.

Ena jest symetryczno-liryczna, rano język się plącze. Miało być o nietypowych mistrzostwach, to będzie, bo słuchajcie, wyobraźcie sobie Pałac Kultury, Warszawa, a pod nim ptaki. Tylko że nie do końca takie prawdziwe, dlatego że pod pałacem, w Pałacu Kultury odbyły się trzecie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wiecie, brzmiało to niesamowicie. Uczestnicy ćwiczyli świergoty, pochukiwania i inne ptasie odgłosy. No i myślę sobie, że to bardzo ciekawe, jak ćwiczy się do takich mistrzostw. No bo co? Mówicie, kochanie, dzisiaj nie mogę rozmawiać, bo mam próbę bażanta. No i właśnie a propos bażanta, jeden z uczestników zapytał o popisowy numer i odpowiedział, że jego zeszłoroczny bażant. A w tym roku zwyciężyła Irena Rosiewicz, gratulujemy. I jak na razie zostaje przy swoim repertuarze. I jest mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków. Także serdecznie gratulujemy. Polecam wam zobaczyć to też w internecie, bo to mega ciekawe i bardzo zabawne. I w sumie bardzo fajne wydarzenie. I powiem wam, że zaczęłam próbować i może w przyszłym roku sama wystartuję. Kto wie?

0: I jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. A muzycznie za moment u nas przeniesiemy się właśnie troszeczkę do Stanów. Daria Zawiałow i Fifi Hollywood. SK2.
1: Reklama. Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w Symetris Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowa marka, nowe emocje. Już 19 września Cherry Auron by Marvel świętuje oficjalne otwarcie salonu w Łodzi. Czekają na Was modele Cherry, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci oraz spotkanie z Rafałem Pawlakiem, byłym piłkarzem i trenerem. A dla klientów, którzy złożą zamówienie w dniach 19-26 września, pełen bak paliwa gratis. Sobota 19 września od 10 do 15. Łódź, Śmigłego Rydza 1. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Musicie tu być. Cherry Auron by Marvel. Cherrylots.pl.
7: I po reklamie.

0: W niedzielny poranek na kilka chwil przed godziną 10 zagraliśmy wam taki ładny duecik. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Po godzinie 10 na start mocno wjeżdżamy dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie są rozbudzeni, Piersi i Bałkanica. Później Dawid Podsiadło, Lizer, Wiktoria Kida. Że będzie dużo dobrego, koniecznie zostańcie z nami. No bo jak niedzielę zaczynać, no to tylko z Radiem SK2.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Łukasz Bogdan, witajcie. To jest kulinarna podróż z Łodzi za ocean. W Łodzi trwa 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest.
11: Mamy prawie 30 dań inspirowanych kuchnią amerykańską.
10: Mówi organizatorka festiwalu Iza Borowska. Będą amerykańskie dania w nowej odsłonie, desery lodowe i na słodkości. Zaplanowano jedzeniowe quizy i konkursy z nagrodami. Będą też pikniki na zakończenie lata i wystawa starych amerykańskich samochodów. Festiwal potrwa do 20 września. Szczegóły na Jemy w Łodzi.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Halo, halo, wstajemy, nie śpimy, w niedzielę bawimy się z Radiem SK2, Antonina Van Dessel i najlepsze polskie hity. Słuchajcie, budzimy się, bo nie ma co, trzeba jeszcze korzystać z tego weekendu i w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów będzie o wyjątkowym święcie, więc... Słuchajcie uważnie, bo to święto wyjątkowo miłe dla wszystkich panów, także drodzy mężczyźni, słuchajcie, słuchajcie. I oprócz tego o finansach Krzysztofa Cugowskiego. No to co, zaczynamy?
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: Jak mówiłam, będzie mocno na rozbudzenie się. Piersi i Bałkanica. No to jedziemy w niedzielny poranek.

O, już tak nie ciągle, na szczęście nie ciągle pada, ale u niektórych może deszcz pieniędzy pada i to akurat chyba nie takie złe. Bo Krzysztof Cugowski przyznał, że no nie wie ile ma pieniędzy, bo wszystkimi finansami i rachunkami zajmuje się jego żona. Czyli panowie, no zasada złota, że facet jest głową rodziny, ale żona szyją, sprawdza się idealnie. I powiem wam, że to bardzo dobry układ. On śpiewa, ona ogarnia, on robi koncerty, ona robi przelewy. No i ja bym w takim systemie chyba się odnalazła bez problemu. Najlepsze jest tylko to, że Krzysztof nawet nie musi sprawdzać salda. No bo po co sobie psuć humor? SK2. A teraz Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

Polecieliśmy totalnym klasykiem Lady Punk, Tańcz, głupia tańcz. A dzisiaj, 13 września, mamy naprawdę bardzo ważne święto. Słuchamy? Dzień całowania chłopaków w usta. Czyli panowie, jeśli od rana czujecie jakieś podejrzane zainteresowanie ze strony swoich dziewczyn, no to już wiecie, o co chodzi. To nie jest przypadek, to po prostu kalendarz bardzo dobrze działa. No a drogie panie, no cóż, dzisiaj podobno można, wypada, a nawet trzeba. No a wy, panowie, nie pytajcie, dlaczego wasza dziewczyna jest dzisiaj wyjątkowo miła, po prostu korzystajcie, póki promocja trwa. No bo jutro wracamy do normalnego życia, a całusy znowu będą na abonament. SK2. A teraz bardzo dobry numer pod te całusy. Zalia, tylko kochaj mnie. Pięknie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Sylwia Grzeszczak, O nich, o tobie i zrobiło się tak bardzo romantycznie. Przypominam tylko, że dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta, więc no idealna okazja, żeby swojego mężczyznę obudzić ładnie pocałunkiem, a wrzesień to też taki moment, kiedy nasz organizm wystawia nam rachunek za wakacje. No bo słońce, słona woda, późne chodzenie spać, jedzenie o różnych porach i też często niezdrowe jedzenie. No było pięknie, tylko teraz nasza skóra mówi: halo, czy ty pamiętasz w ogóle o mnie? Włosy często zaczynają się buntować, no a my najchętniej dalej funkcjonowalibyśmy w trybie urlopowym. Tylko że eksperci radzą, żeby przede wszystkim regenerować się, dużo spać i nawilżać skórę i włosy. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy, tylko najlepiej bez budzika o 6.30 jutro rano w poniedziałek. SK2.
1: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelots.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 11, a to były elektryczne gitary i ich killer. Po 11 na start, no słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze żyją wspomnieniem sobotniej nocy i jeszcze trochę są w klubach, bardzo dobry numer. I dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili, Golec u orkiestra, BDOS i Grumi, Górą Ty. Później troszeczkę będziemy się tonować z Edytą Bartosiewicz, ale później znowu przejdziemy do trochę szybszych rytmów. Także bądźcie z nami, no bo my tutaj w niedzielę serwujemy totalne różności, ale zawsze w 100% po polsku. Pamiętajcie o tym.
1: Reklama.
2: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: I mamy to niedzielne przedpołudnie, godzina 11. Budzimy się dzisiaj razem, Radio SK2, Antonina Wandesel, dzień dobry. I słuchajcie, w tej godzinie dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego o pingwinim disco, o drogim spocie reklamowym, który naprawdę był turbo drogi, a czy powinien być, no to już zostawię Wam do oceny. No i jeszcze ostatni gorący temat, a on pozostanie sekretem. Zaczynamy.

Virgin i szansa, a Polska miała szansę na super promocję, tylko wydaliśmy na to 7 milionów złotych na kampanię, która miała promować nasz kraj. No i niestety część spotów, duża część spotów została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i tutaj pojawia się pytanie, czy my naprawdę wydaliśmy 7 milionów, żeby komputer powiedział światu, że Polska jest piękna? No i filmowiec komentuje, że to jest naprawdę coś strasznego, no bo wiecie, 7 milionów, no to ja za te 7 milionów oczekiwałabym przynajmniej, że komputer sam przejdzie, nakręci materiał i jeszcze zaparzy kawę ekipie. No a tutaj wygląda na to, że nawet Polska dostała wersję generuj za pomocą AI. No mi się to nie podoba. SK2. A co ja bym zrobiła za te 7 milionów? Czego ja bym nie zrobiła? Tak bym wypromowała Polskę, że fiu, fiu. A muzycznie teraz Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość. Na dzień całowania chłopaków w ustach? No idealnie.

Oskar Sims bez końca. Ja tak mogłabym do was mówić, bez końca. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Słuchajcie, 2 tygodnie bez telefonów w szkołach. No i mamy pierwszy poważny problem. Nikt nie wie, która jest godzina. No bo telefon był przecież zegarkiem, budzikiem, kalkulatorem, mapą, planem lekcji. No po prostu wszystkim... wszystkim w jednym, takim sekretariatem w kieszeni. No a teraz, no mamy przerwę, trzeba spojrzeć na zegar na ścianie. Tylko uwaga, no bo jeszcze chwila i uczniowie odkryją, że da się ze sobą rozmawiać bez wysyłania sobie rolek i wiadomości. No i tak, 2 tygodnie w szkole i wracamy do lat 90., które teraz królują w internecie, taki powrót do lat 90., więc no, szkoła jest bardzo modna. Tylko jeszcze niech ktoś przyniesie Discmana i wtedy to już będzie komplecik.

0: zaśpiewać?
1: Znowu romantiko się zrobiło. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. A gdyby ktoś z was chciał mnie zapytać, po co pingwinom kula dyskotekowa, no bo taką właśnie zawieszono na wybiegu w śląskim zoo, no to odpowiadam, że pingwiny naprawdę podobno bardzo się nią interesują. No i powiem wam, że w końcu ktoś pomyślał o ich życiu towarzyskim. No bo ile można tylko pływać, chodzić, jeść i patrzeć na ludzi przez szybę? Teraz jeszcze tylko DJ Pingwin, światła, trochę muzyki, jakiś stroboskop i mamy pierwszy klub, w którym wszyscy są ubrani tak samo, na biało-czarno, bardzo elegancko. Nikt nie narzeka na temperaturę, a parkiet jest cały czas mokry. Pingwinie disco? Ja to kupuję w 100%.
2: SK2. Reklama.
3: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelots.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
4: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowa marka, nowe emocje. Już 19 września Cherry Auron by Marvel świętuje oficjalne otwarcie salonu w Łodzi. Czekają na was modele Cherry, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci oraz spotkanie z Rafałem Pawlakiem, byłym piłkarzem i trenerem. A dla klientów, którzy złożą zamówienie w dniach 19-26 września, pełen bak paliwa gratis. Sobota, 19 września, od 10 do 15. Łódź, Śmigłego Rydza 1. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Musicie tu być. Cherry Auron by Marvel. Cherrylots.pl.
2: I po reklamie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: taki piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed południem. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Po godzinie 12 Sylwia Grzeszczak, Feel Perfect. Ach, no już się rozmarzyłam, co to będą za hity. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko u nas w SC2. Więc co? Do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w Symetris Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Łukasz Bogdan, witajcie. Kilkaset starych ciężarówek z kraju i całej Europy zjedzie do Łowicza. Przed nami łowicki Tracker King. Wjazd tylko dla ciężarówek z papierowymi tarczami tachografu.
7: My robimy weryfikację. Nie wjadą do nas auta z nowoczesnym tachografem. Jedyne kryterium, jakie muszą spełnić, to jest stary tachograf analogowy. Chodzi tutaj o lata, tak? Wiadomo, że starym tachografem to 2006 rok. Chcemy się troszeczkę pokazać starej motoryzacji.
6: Mówi organizator Cezary Mardofel. Zjazd odbędzie się 18 i 19 września w Łowiczu.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: I mamy to punktualnie południe w niedzielę 13 września. W tej godzinie oprócz muzyki, no bo to rzecz jasna jest głównym punktem naszego spotkania, powiem wam o tym, jak prawidłowo wieszać papier toaletowy przodem czy tyłem. To jest pytanie, które nurtuje od lat wszystkich. A dodatkowo plotki od zespołu Ich Troje. Antonina Wandesel, dzień dobry.
1: 100% polskich hitów.
0: SK2. A już teraz kołysanka dla nieznajomej.

0: tylko i prywatny bal w Radiu SK2. I teraz mam temat, który może podzielić Polskę bardziej niż majonez na święta. Czyli papier toaletowy, przodem czy tyłem, jak go wieszać? I słuchajcie, okazuje się, że wynalazca papieru toaletowego miał na ten temat jasne zdanie. Uwaga, uwaga, rolka powinna wisieć tak, żeby papier rozwijał się od góry do przodu. Czyli po tylu latach wreszcie mamy odpowiedź. Teraz pozostaje najtrudniejsze pytanie. Jak przekonać do tego domownika, który od 15 lat wiesza rolkę odwrotnie i uważa, że to ty robisz to źle? Odpowiedzcie.
1: SK2.
0: A teraz piękny numer. Robert Gawliński, Sid i Nancy. Ale to jest ładne.

Piosenka dla wszystkich niedzielnych marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. Czytam nagłówek gazety. To już koniec? Taki tytuł, no może dzisiaj trochę przestraszyć fanów ich troje, ale słuchajcie spokojnie, bo Michał Wiśniewski nie zamierza kończyć zespołu. Chodzi o coś zupełnie innego, a już wszystkim ciśnienie pewnie się podniosło. W 2028 roku ich troje ma najprawdopodobniej wydać ostatnią płytę, a potem, no koncerty dalej będą, bo Michał mówi wprost, dopóki będzie miał siłę, będzie grał dla swoich fanów. I wiecie co? Przy ponad 300 piosenkach w repertuarze oni chyba mają materiał na koncerty, do emerytury, no i jeszcze trochę.

0: Sanach ITP ITD. To jest nowość od Sanach. I słuchajcie, trzeba troszkę tej piosence pomóc, jeżeli wam się podoba. Wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i klikajcie, bo widzę, że tam jest gdzieś nisko Sanach, a to jest dobra piosenka i warto jej pomóc, żeby w przyszły piątek w notowaniu Gorącej Polskiej 20 po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka, no kto wie, może nawet była na podium, może miała nawet pierwsze miejsce. Tutaj wasze głosy mają naprawdę ogromne, ale to ogromne znaczenie, no bo wy decydujecie, co będzie tam na szczycie. Więc jeżeli Sanach wam się podoba, a chyba się podoba, no to warto klikać. Klik, klik, klik.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
1: Po reklamie.

ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Niedziela, na zegarach za moment godzina 13. To było Ich Troje, a wszystko to, bo Ciebie kocham. I tutaj płynnie przejdę, bo przypominam, dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta. To tak a propos tej miłości. Po godzinie 13 antenę przejmuje Kasia Grodzka, która ma dla Was porcję polskich hitów. Kolejną dawkę. Kleo, Kasia Kowalska, Maciej Skiba. To tylko na początek, więc koniecznie zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne popołudniowe buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F. Różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Tu Radio SK2, minęła godzina 13. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Przed nami godzina z pięknymi polskimi hitami, takimi ponadczasowymi, a to dlatego, że będzie między innymi wycieczka do lat 80. 90. Papa Dance. Ich usłyszycie już niebawem. Warto zostać z Radiem SK2.

pięknie, romantycznie się zrobiło. To za sprawą zespołu T-Love. I Love You gramy wam na antenie Radia SK2. U nas 100% polskiej muzyki i też sporo tej romantycznej, bo przed nami kolejny przedstawiciel tegoż właśnie gatunku muzyki romantiko. Maciej Skiba, chcę ciebie częściej już teraz w Radiu SK2.

taka to współpraca. Ostatnia nocka. Jugopolis i Maleńczuk na antenie Radia SK2. No właśnie, a propos tej nocy, zauważyliście pewnie, że coraz szybciej robi się ciemno. Idzie jesień, wiadomo, to trzeba gdzieś tam wziąć na klatę, zaakceptować, ale z najlepszymi polskimi hitami i po prostu 100% polskiej muzyki wam gramy po to, żeby nie odczuć tego aż tak bardzo. W tej godzinie, czyli jeszcze przed godziną 14, usłyszycie Annę Jurksztowicz, będzie też Edyta Bartosiewicz. Piękne lata 90.

0: to klubowa nowość Odliwki. 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Poza Tobą nic, to za nami. A przed nami, czyli jeszcze przed godziną 14, między innymi klasyk od pana Ryszarda Rynkowskiego. Taki klasyk, że aż się przejęzyczyłam. Będzie też Margaret, a także zespół Enej. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowa marka, nowe emocje. Już 19 września Cherry Auron by Marvel świętuje oficjalne otwarcie salonu w Łodzi. Czekają na Was modele Cherry, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci oraz spotkanie z Rafałem Pawlakiem, byłym piłkarzem i trenerem. A dla klientów, którzy złożą zamówienie w dniach 19-26 września, pełen bak paliwa gratis. Sobota, 19 września, od 10 do 15. Łódź, Śmigłego Rydza 1. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Musicie tu być. Cherry Auron by Marvel. Cherryloads.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są Twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
1: Po reklamie.

0: To chyba ten utwór się puszcza, jak no już chcecie, żeby goście sobie poszli z imprezy. Szczęśliwej drogi już czas. Ryszard Rynkowski przemawia słowami gospodarzy. Można to tak też zrozumieć. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Łukasz Bogdan, witajcie. Jeszcze chwilę O'Neal przyjedzie do Łodzi. Jedna z największych legend światowej koszykówki będzie specjalnym gościem wydarzenia Shaq Presents All Stars League. Trzecia edycja widowiska odbędzie się 3 października w Atlas Arenie w Łodzi. Na parkiecie zobaczymy 4 drużyny złożone m.in. z internetowych twórców, artystów, aktorów i muzyków. Nie zabraknie też spektakularnych atrakcji. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie konkurs wsadów. Zobaczycie też pokazy Dunkin' Devils, występ artystyczny oraz efekty specjalne i konkurs.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
6: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób, nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
7: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
8: 1, start!
6: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
0: Mamy godzinę 14, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, przed nami kolejna godzina i 100% polskiej muzyki wam zagramy, to oczywiste, między innymi Cookies i Piersi, taki duet, będzie też nowość od Kuby i Kuby, czyli Chłopaki, warto zostać z Radiem SK2.

Jak tu odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Pani Sarsa ze swoją nowością na antenie Radia SK2 gramy wam 100% polskich hitów. No tak, odpowiedzią na to pytanie może być między innymi kłamstwo, czego oczywiście nie zalecam w żadnym wypadku, ale za to, jeżeli chodzi o temat piosenki, kłamstwo wydaje się być idealne. Chyba tak pomyślała Magda Fam. Już teraz kłamstwo na antenie Radia SK2.

La Luna, Księżyc, a może gramy wam na antenie Radia SK2. Księżycowe skojarzenia oczywiście jak najbardziej są poprawne, chociaż ostatnio Luna jest bardziej w swojej fairy era, jak ona to nazywa, taka bardziej wróżkowa. W każdym razie wiadomo, że wyobraźni jej nie brakuje. Nie zabrakło jej też panom, Kuba i Kuba i chłopaki wyobrazili sobie nowy singiel i go nagrali. Już teraz w Radiu SK2 przed nami.

0: ale w koło jest wesoło. To zespół Perfect i absolutna klasyka polskiej sceny muzycznej. Najlepszą polską muzykę i jej 100% też gramy wam w Radiu SK2, a jeszcze przed godziną 15 usłyszycie m.in. Dawida Kwiatkowskiego. Będzie też zespół Demono. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
6: I po reklamie.

0: jak to mówią, niech się wstydzi ten, kto widzi, prawda? A ten, kto słyszy, niech się po prostu rozkoszują wspaniałą polską muzyką przed epoką wstydu. Zespół Various Monks i Kasia Stankiewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam po prostu 100% polskiej muzyki. To się nie zmieni po godzinie 15, przed nami newsy.
1: Jest 15, czas na newsy SK2, Paulina Horbatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
2: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
1: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie Mopo-Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
3: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
4: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
1: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
0: Godzina 15. Niedziela. Co by tu robić? No już można się powolutku ruszać po tym obiedzie niedzielnym, który na pewno wszedł. Jest ku temu jak najbardziej okazja w tej godzinie, bo nieoficjalny hymn męskiego grania, taki drugi, tańczę od męskiego grania tegorocznej ekipy. To przed nami w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Piosenka, która jest żartobliwą odpowiedzią na styl pewnej grupy muzycznej znanej, polskiej i wielkiej, to możecie sobie sprawdzić. Zespół Hej i Teksański na antenie Radia SK2. Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę, to już nieco bardziej współcześnie, bo prosto z lat 90. wskakujemy do współczesności. Tak wam gramy na antenie Radia SK2.

Jak ktoś jadł buraczki na ten cudowny niedzielny obiad, to właśnie teraz też pewnie ma takie Red Lips. Może bardziej w fiolet wpada. Red Lips to, co nam było. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas oczywiście 100% polskich hitów. To się nie zmienia, bo gramy wam też absolutne klasyki, takie już teraz w Radiu SK2.

0: chodzenie cicho na paluszkach, żeby nie obudzić po niedzielnym obiedzie. Na paluszkach jak Prima Ballerina, dokładnie tak. Margaret i jej nowość, Prima Ballerina. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2, tylko 100% polskiej muzyki. Jeszcze przed godziną 16 będzie na przykład Myslowic, będzie też Wiktor Dyduła, czyli Wesoły Pan z Wąsem. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nowa marka, nowe emocje. Już 19 września Cherry Auron by Marvel świętuje oficjalne otwarcie salonu w Łodzi. Czekają na Was modele Cherry, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci oraz spotkanie z Rafałem Pawlakiem, byłym piłkarzem i trenerem. A dla klientów, którzy złożą zamówienie w dniach 19-26 września, pełen bak paliwa gratis. Sobota 19 września od 10 do 15. Łódź Śmigłego Rydza 1. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Musicie tu być. Cherry Auron by Marvel. Cherrylots.pl.
19: I po reklamie.

0: Coś magicznego jest zdecydowanie w tym utworze. No, szczególnie jeżeli jest to wykonywane w bardzo różnym anturażu, na przykład przez Dawida Podsiadło, który zaprosił na scenę Artura Rojka podczas swoich koncertów i właśnie długość dźwięku samotności wybrzmiewała na wielu stadionach. Naprawdę ceni się takie muzyczne momenty w życiu. Zespół Mysłowic gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 16. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze newsy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Light Move Festival przed nami. Trwają wielkie przygotowania. Co się będzie działo? Między innymi na Piotrkowskiej 99 będziecie mogli zobaczyć opowieść o przemianie.
17: Zobaczymy mapping, tak naprawdę taki bardzo drobiazgowy, wycinankowy i motyle, które są również takimi naszymi marzeniami, piękne, kolorowe. Myślę, że ta kamienica nas zaskoczy.
16: Zapowiada dyrektor artystyczna festiwalu Beata Konieczniak. A to wszystko w dniach od 25 do 27 września.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104. mitsubishi.satal.pl.
0: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 km od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
18: Nasz pociąg
0: jadący do Polski był 3-krotnie atakowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy w pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku.
18: Szokowana.
0: Powiedziała SC2 ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela w Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
19: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK. Mamy godzinę 16. Tutaj Radio SK 2 dla Was. 100% muzyki gramy i to się absolutnie nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Nowości mam dla Was w tej godzinie. Będzie między innymi nowość od pana Bero. Będzie też Zalia, a także klasyk od załogi G, czyli od panów z hurtu oczywiście. Warto zostać z Radiem SK 2.

0: Myślę, że to nie będzie kłamstwo, jeśli powiem, że rok 2026 zdecydowanie należy właśnie do niej. Zalia, Tylko kochaj mnie. To nowość na antenie Radia SK2. No właśnie, nowe single, nowy który, album, który się szykuje. To jak najbardziej nas czeka. No i jeszcze udział w męskim graniu wraz z Igorem Herbutem i Vito Bambino. Wielki, wielki sukces i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy od Zali. A przed nami już teraz wielki klasyk, Hurt i Załoga G w Radiu SK2.
1: Wyważenie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Igo i Cud na antenie Radia SK2. 100% polskich hitów wam gramy, to się absolutnie nie zmienia. No i wśród tych 100% tych polskich hitów gramy wam też nowości. Bero, Wychowane w Polsce. Wspaniały kawałek, wspaniała nowa propozycja. Już teraz w Radiu SK2.

0: Ten kawałek bardzo kojarzy mi się ze szkolnymi dyskotekami w podstawówce czy też w gimnazjum, bo pamiętam, że pod koniec takiej dyskoteki zawsze nauczyciele puszczali nam ten kawałek, no żeby po prostu dać znać, że koniec imprezki i frajna musi się zawijać do domu. Tak zostało mi to w pamięci. Elektryczne gitary i koniec, gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% najlepszych polskich hitów. Lady Punk, Kasia Cerekwicka, ich usłyszycie jeszcze przed godziną 17.
1: Reklama.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: I po reklamie.

0: mrozu. Wciela się w jesień i napada na nas. Muzycznie oczywiście tylko i absolutnie bez przemocy. Napad i mrozu. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 17, przed nami newsy, a po 17 mam dla was nowość od pana Oskara Cymsa. Będzie też piękny duet Roxy i Faust. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni i harmonogramy płatności. Zapraszamy!
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
0: Jest 17, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Właśnie powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
20: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
1: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
19: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
1: A według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wieki pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna z Opola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: Mamy godzinę 17, tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie mam dla was pewną nowość od Artura Rojka, która pozwoli nam się chociaż na chwilę przenieść do słonecznej Italii. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy wam najlepsze polskie hity.

Można się poruszać, zdecydowanie tak. Co mi panie dasz i zespół Bime, takie klasyki gramy wam w Radiu SK2, a to dlatego, że u nas tylko 100% polskich hitów. Teraz będzie pani Annuszka w anturażu od Krzysztofa Zalewskiego. Takie polskie hity wam gramy w Radiu SK2.

Ta piosenka kojarzy mi się z tym powiedzeniem, że jeżeli nie masz na kogoś liczyć, to licz po prostu na siebie. Więc skoro Robert Gawiński napisał już w zasadzie piosenki o wszystkim, to czemu miałby nie napisać o sobie samym? I właśnie tak ten kawałek gramy wam w Radiu SK2. U nas 100% polskich hitów, także tych klasycznych. Przed nami wielki klasyk od zespołu Manam.

0: Im częściej słucham Mirafiori od pana Artura Rojka, tym bardziej naprawdę mi się zaczyna podobać. Pięknie wchodzi, bo to jest trochę pieśń na pożegnanie lata, które już za nami. Mirafiori, czyli nowość na antenie Radia SK2 i znajdziemy ten kawałek oczywiście na nadchodzącym albumie pana Artura Rojka. Premiera 18 września. Już nie możemy się doczekać tej muzycznej uczty.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: I po reklamie.

0: Aż się zaczęłam zastanawiać, czy malinowy król ma koronę w kształcie malin, taką z takimi małymi kuleczkami. Być może, nie wiem. Pani Urszula na pewno sobie też to jakoś wymyśliła. Malinowy król, wielki klasyk na antenie Radia SK2 wam gramy. U nas 100% polskich hitów. Jak najbardziej zbliża się godzina 18. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
17: I po reklamie.
0: Jest 18, to są newsy z Kilwa, Paulina Horbatowska. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
18: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: A przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest remis 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dzisiaj z Macedonią Północną.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowa marka, nowe emocje. Już 19 września Cherry Auron by Marvel świętuje oficjalne otwarcie salonu w Łodzi. Czekają na Was modele Cherry, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci oraz spotkanie z Rafałem Pawlakiem, byłym piłkarzem i trenerem. A dla klientów, którzy złożą zamówienie w dniach 19-26 września, pełen bak paliwa gratis. Sobota 19 września od 10 do 15. Łódź Śmigłego Rydza 1. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Musicie tu być. Cherry Auron by Marvel. Cherrylots.pl.
0: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

Zasmarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn lokalny.
1: Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Spora część mieszkańców Gomolina koło Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem sprzeciwia się budowie takiego obiektu.
2: Ludzie protestują przeciwko budowie chlewni. Wieczorek, Marek. Ja jestem sołtysem we wsi Gomolin. Dużej chlewni na 1996 sztuk dokładnie.
3: Dlaczego nie chcecie chlewni?
2: Zależy na tym, żeby nie było takiego odoru. Ludzie się tego boją, no, po prostu. No, zwołane dzisiaj zebranie, wójt zwołał, żeby się tak jeszcze doradzić z mieszkańcami. No i jakoś protestować dalej.
3: Obawiacie się tego nieprzyjemnego zapachu? Czego jeszcze?
2: No, zapachu, no, transportu dużego, wywozu gnojowicy, częste, no.
3: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
2: No, powiedzmy 200 metrów. Około, tak mówię, około.
4: Zorganizowaliśmy spotkanie. Chcielibyśmy usłyszeć też mieszkańców. Łaszek i Odyta, jestem sołtysem Woźnik. Petycja już była zbierana wcześniej.
3: A ile zebraliście podpisów?
4: Ponad 50. Ja jako sołtys jestem osobą bezstronną tutaj. Według statusu nie obowiązuje, więc...
3: No, mieszkańcy boją się nieprzyjemnych zapachów i myślę, że pod takimi słowami pani się podpisze.
4: Czy się podpiszę? No, z jednej strony tak, ale mówię, jestem osobą bezstronną, więc ten zapach jest. Mieszkańcy się boją głównie zapachu. Boją się okno otworzyć, czy pranie wywieszą, to już to pranie jest znowu do prania.
3: Boi się pan tego, że ta chlewnia jednak będzie?
5: Znaczy, wie pan, ja też jestem, jak to się mówi, w tym takim wieku, że przeżyłem różne, że tak powiem, zapachy. No, najgorsza jest młodzież, dzieciaki, wnuczki, szkoły i tak dalej.
3: Ale mieszkańcy boją się o taki komfort,
5: no, że on się powiedzi pan po ilości mieszkańców. No nie wiem, na razie zobaczymy stanowisko wójta.
6: Jest to na etapie procedowania decyzji środowiskowej. Wójt gminy Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek. Jesteśmy w tej chwili na etapie, dzisiaj się kończy udział społeczeństwa w tym postępowaniu. Ustawodawca zagwarantował taki udział społeczeństwu w przypadku procedowania oceny na środowisko. I procedura trwa, oczywiście z punktu widzenia procedury w urzędzie gminy. Już mamy pierwsze odpowiedzi od instytucji, które uzgadniają całe to procedowanie. No już w tej chwili są złożone pewne zastrzeżenia ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektoratu Sanepidu. W kwestii właśnie raportu, no bo raport można powiedzieć na etapie składania wniosku, on jest takim raportem formalnym, nieuzgodnionym z instytucjami, no przede wszystkim z RDOŚ-em i w związku z tym w trakcie tego procedowania będzie uszczegóławiany, żeby wszystkie wątki zostały dokładnie przeanalizowane i ostatecznie raport i uzgodnienie RDOŚ-u musi wskazać, że to przedsięwzięcie mieści się w zakresie oddziaływania na środowisko w różnych normach wynikających z rozporządzeń ministerialnych. Oczywiście, tak jak wielokrotnie powtarzam, bo panie redaktor wie, w tej chwili tych postępowań mi akurat jest bardzo dużo, bez względu na rozstrzygnięcie mogą spać spokojnie, bo jeżeli chlewnia powstanie, no to ona nie może z siebie wydobywać jakichś negatywnych oddziaływań, no a jeżeli nie powstanie, no to rozumiem, że tym bardziej większa radość dla mieszkańców, którzy w tej chwili sprzeciwiają się temu przedsięwzięciu, bo trzeba pamiętać, że mamy tu do czynienia z dwoma stronami, czyli strony związane z prowadzeniem, gospodarowaniem gruntów przeznaczonych pod rolnictwo, w ślad za tym oczywiście różnego rodzaju przedsięwzięcia, no i mieszkańcy sąsiedztwa, którzy z różnych powodów się albo zgadzają, albo nie zgadzają.
3: Jeśli chodzi o chlewnię w Gomolinie, ta inwestycja jest dalej niż bliżej, tak?
6: No tak, jeżeli mam porównywać lokalizację tej inwestycji, tego zamiaru budowy chlewni z miejscowością Glina, no to można powiedzieć, że są dwie różne lokalizacje. Mogę powiedzieć, że no ta lokalizacja miejscowości Gomolin jest bardziej odległa od zabudowań i to oddziaływanie na pewno będzie mniejsze.
3: A jak ważny jest głos samych mieszkańców, którzy wyraźnie są na nie?
6: Bardzo ważny, każdy głos jest bardzo ważny, tylko my przy postępowaniu wydania tej decyzji będziemy brać pod uwagę uwagi, zastrzeżenia konstruktywne. To nie jest na zasadzie, że nie zgadzamy się, nie, bo nie, i na podstawie tego decyzja nie będzie wydana. Musi to być poparte konkretnym argumentem, który ma wpływ na oddziaływanie na otoczenie.
3: Czyli to, że będzie nieprzyjemnie pachnieć, to jest za słaby argument.
6: Panie redaktorze, no pan stwierdził, no to teraz pytanie, gdzie są dowody na takie stwierdzenie. właśnie to postępowanie ma wykazać, że każda uwaga, każde zastrzeżenie jest udowodnione. Jest tak zwany konflikt odorowy, jak pan redaktor wie, nie ma normy, która to reguluje, która to ocenia, czy ten nieprzyjemny zapach się wydobywa, czy się nie wydobywa i pytanie, jak daleko oddziaływuje.
7: Jestem też rolnikiem, producentem i nie wyobrażam sobie, no mam ziemię na wsi, mieszkam i gdzie mam to stawiać? No niech pani powie, do Piotrkowa mam jechać, kupić działkę i w Piotrkowie mam stawiać? Ja to powiem coś takiego, przecież możemy postawić dużo mniejsze obory na świnie i będą bardziej uciążliwsze niż te większe. Bo większe to nie oszukujmy się, jest bardzo duży nacisk na dobrostan, tak? A mniejsze postawimy w dużo gorszych warunkach będą świnie, będzie bardziej śmierdziało. Krótko zwięźle na temat.
8: Teren wiejski, więc normalna produkcja trzody chlewnej. Szczerze mówiąc, teraz to już mamy takie wymagania jako rolnicy, że to nie jest aż tak uciążliwa produkcja i ona musi się odbywać na terenach wiejskich. Nie, żaden rolnik w mieście nie wybuduje chlewni. Skala ilość jest wymuszona przez rynek i przez opłacalność. I za to chcemy się rozwijać i chcemy, żeby coraz większe były te produkcje, no bo po prostu wymusza to na nas rynek. Ktoś się albo rozwija i utrzymuje z tego, albo upada. No to jak powiedziałem, to jest wymuszone przez rynek. Z mniejszą ilością rolników łatwiej jest negocjować i po prostu mają zostać najwięksi, szczerze mówiąc. I albo się będziemy rozwijać, albo padniemy.
1: A w Gomulinie był nasz reporter Rafał Różycki. Festiwal Łódź Wielu Kultur wraca we wrześniu z czterodniowym programem. Od 17 do 20 września w Łodzi będą koncerty, spektakle, wystawy, spotkania i wydarzenia plenerowe. Tegoroczna edycja szczególnie dużo miejsca poświęca kulturze głuchych oraz współczesnym kryzysom i różnym sposobom budowania wspólnoty.
9: To będzie wyjątkowa edycja, mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.
10: Zapraszamy serdecznie mieszkańców już od 17 do 20 września. Oczywiście większość wydarzeń w Centrum Dialogu, ale również mamy wydarzenia powiązane z naszymi instytucjami kultury, Centralne Muzeum Włókiennictwa, gdzie odbędzie się wystawa. Będą oczywiście koncerty, będą spotkania, warsztaty, rozmowy o kulturach, również festiwalowe miasteczko. Ja trzymam kciuki, żeby w parku ocalał przez te dwa weekendowe dni, a to będzie 19 i 20 września. Pełna pogoda, nie padał deszcz, żeby to sprzyjało właśnie spotkaniom i rozmowom przy muzyce, przy tańcu, żeby mieszkańcy mogli przede wszystkim ze sobą się integrować. Ale to, co jest też niezwykle ważne, w tym roku festiwalowym głównym przesłaniem jest kultura głuchych, bo obchodzimy też 27 września Międzynarodowy Dzień Głuchych. Dlatego się bardzo cieszę, że wszystko będzie tłumaczone właśnie na język migowy, który jest językiem kultury, językiem sztuki.
9: W ramach festiwalu będzie można także zobaczyć wystawę Na krawędzi chaosu, o której opowie Małgorzata Ludwisiak.
11: Postaramy się opowiedzieć głosami artystek, artystów, kolektywów artystycznych, których mamy 18 na tej wystawie, pochodzących z różnych części świata, z różnych też kultur i przynoszących ze sobą różne doświadczenia własne na tą wystawę. Doświadczenia właśnie relacji z rozpadem albo przeczucia, że on za chwilę nastąpi. Chcemy, żeby ta wystawa z jednej strony zanurzyła nas w doświadczeniu tych różnych osób i różnych głosów, które też staje się powoli naszym przeczuciem i naszym doświadczeniem, ale żeby też pokazywała drogę wyjścia, bo wspomniana krawędź chaosu, czyli to pojęcie, które pochodzi z teorii złożoności, ale jest z powodzeniem stosowane też dla opisania systemów biologicznych, systemów ludzkich, społecznych, ono też pokazuje, że w momencie, kiedy system dociera do krawędzi chaosu, mamy tendencję do tego, zarówno my ludzie, jak i systemy biologiczne, nieludzkie, żeby adaptować się do tej krawędzi. I ta adaptacja polega przede wszystkim na tym, że na poziomie ludzkim są to praktyki wspólnototwórcze. I małe wspólnoty, czasami działające wobec jakiejś nagłej potrzeby, kataklizmu klimatycznego na przykład, który też staje się naszą codziennością również w Europie, czy wojen, migracji, czy innych zapaści systemów ekonomicznych, czy emocjonalnych na poziomie emocji społecznych, że małe wspólnoty, mikrorelacje, czy inaczej pomyślone relacje, takie, których też możemy się uczyć z innych systemów wiedzy niż te, które znamy z naszego doświadczenia na co dzień, że to może być odpowiedź i te odpowiedzi, czy raczej pytania o to, jak te relacje, czy jak te wspólnotowości mogą wyglądać, również są tymi propozycjami artystek, artystów, kolektywów, które na tej wystawie zobaczymy. Wystawie, która będzie też wysycona programem towarzyszącym dyskusji, będzie performance specjalnie przygotowany przez artystki z Argentyny, a więc kraju na co dzień zanurzonego od dekad w permanentnym kryzysie, czy oprowadzań dla różnych grup z różnymi potrzebami. Bardzo serdecznie zapraszam.
1: O szczegóły pytał Daniel Tekliński. To będzie kulinarna podróż z Łodzi za ocean. W tym roku na festiwalu królować będzie kuchnia amerykańska. Przed nami 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. Będzie można spróbować prawie 30 dań w oryginalnej odsłonie. Będą też amerykańskie desery lodowe i inne słodkości. Zaplanowano jedzeniowe quizy i konkursy z nagrodami. Będą też pikniki na zakończenie lata i wystawa starych amerykańskich samochodów. O Food Fest 26 pytała Ela Piotrowska.
12: Lato jeszcze, piękna pogoda, ale jesień idzie i nie ma na to rady. Trzeba ją sobie jakoś tak przychylnie nastawić.
13: My ją przywitamy amerykańską kuchnią. To jest 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. Motyw przewodni kuchnia amerykańska, no i naprawdę dużo się tutaj będzie działo. Mamy prawie 30 dań inspirowanych kuchnią amerykańską. Niektórzy sięgnęli po klasykę. Będzie bardzo dużo żeber wołowych, które, co się okazuje, wcale na co dzień tak nie goszczą w naszych restauracjach.
12: No i znowu będziemy się obiadać.
13: Znowu będziemy się obiadać. Poza takimi klasykami podanymi w ciekawej formie znajdziemy też na przykład takie fuzje kuchni, czyli na przykład kuchnia włoska zaczerpnęła jakieś pomysły z kuchni amerykańskiej, czyli na przykład mamy danie z amerykańskimi klopsikami, mamy ramen z amerykańskim pasterami, mamy udon, czyli znowu azjatyckie danie, tym razem z kurczakiem buffalo.
12: Wyobraźnia kucharzy łódzkich nie zna granic.
13: Tak, i to jest fajne i ten festiwal, każdy zresztą festiwal, motywuje ich do tego, żeby coś fajnego wymyśleć, no bo nie oszukujmy się, nie na co dzień zjemy sernik z polany syropem klonowym, z plasterem bekonu.
12: A nas, smakoszy, taki festiwal motywuje do tego, żeby wyjść z domu, bo to jest okazja do tego, żeby się spotkać, posmakować, pogadać, po prostu pobyć razem.
13: Tak, i spróbować też rzeczy, których na co dzień nie znajdziemy w menu restauracji z różnych powodów. Czasami są to dania wymagające do przygotowania, czasami mają specjalnie ściągnięte z zagranicy składniki, na przykład tylko na ten festiwal, czy właśnie ich sposób przyrządzenia różni się od tego codziennego, więc rzeczywiście te dania będą dostępne tylko tu i teraz.
12: Zawsze festiwalowi towarzyszą wydarzenia.
13: Każdemu towarzyszy ich dużo, natomiast ponieważ to jest 10. edycja, więc postawiłyśmy na 10 dodatkowych wydarzeń kulinarnych. Będzie sporo amerykańskich słodkości w bardzo różnym wydaniu, natomiast bardzo jakościowym, ponieważ Coco Arts przygotuje całe amerykańskie desery, czyli od szarlotki poprzez brownie i lody.
12: Już widziałam, że próbują.
13: Tak, pośpieszyli się trochę, ale mamy ustalony termin. W drugim tygodniu festiwalu będą amerykańskie desery, będą amerykańskie lody, również desery lodowe. Będą też amerykańskie ciasteczka, czyli te wypasione ciastka, które w środku mają kawałki płynącej czekolady, które najlepiej smakują po podgrzaniu. Mamy targ kolacyjny w fuzji, czyli pierwsze premierowe wydarzenie tego typu, czyli łódzcy restauratorzy wystawią się w wyjątkowym, zabytkowym wnętrzu elektrowni Scheiblera.
12: Łodzianie to uwielbiają i tutaj przychodzą tłumy.
13: Tu przychodzą tłumy. No, myślę, że odwiedzi nas kilka tysięcy ludzi. Przychodzimy z dzieciakami, przychodzimy z psiakami. Mało tego, jak amerykański temat, odezwało się do nas łódzkie stowarzyszenie, które przyjedzie amerykańskimi samochodami, więc będzie można je zobaczyć. To są super ludzie, którzy bardzo chętnie tą swoją pasją się dzielą, więc te łódzkie amkary będzie można zobaczyć, zrobić sobie zdjęcia, pewnie wsiąść też do środka. Mamy quiz amerykański, gdzie będą amerykańskie przekąski, ale możemy sprawdzić swoją wiedzę. Oczywiście ci, którzy wygrają, dostaną fajne nagrody. Mamy konkursy dla naszych uczestników, jak zawsze, więc naprawdę warto śledzić, obserwować, robić zdjęcia festiwalowe, to wszystko będziemy nagradzać.
12: I na koniec muszę zadać to pytanie. Wiadomo, że jak kuchnia amerykańska, no to ogromne porcje. Jak będzie po łódzku?
13: Na pewno będą duże, natomiast myślę, że nie będą takie, ponieważ te
12: nie dalibyśmy rady. rady.
13: Nie dalibyśmy rady, to nie jest nasza kultura jedzenia i wydaje mi się, że w Europie inaczej do tego podchodzimy. Nie jemy tyle, ale też nie marnujemy jedzenia. I to jest też istotne, prawda, żeby znaleźć w tym szaleństwie rozsądek, więc bardziej stawiamy na jakość, nie na ilość.
1: O Food Fest 26 pytała Ela Piotrowska.

0: Denerwuje się, no ale może będzie ten do Wrocławia.
1: Czekam na pociąg do Warszawy, a potem mam samolot do 12 do Londynu. Nie wiem, jak to będzie, ale mam nadzieję, że przyjedzie. Podobno jest na zielono, więc prawdopodobnie przyjedzie.
2: Stoję z wnuczką, wnuczka zła, proszę pana, my jeszcze jedziemy do Przemyśla. Także nie wiadomo, co nas zastanie w Krakowie. Tak powiem. No i martwimy się trochę, czy do wieczora dojedziemy. No,
3: czyli
2: jednak...
3: w Krakowie przesiadka.
2: Przesiadka, w Krakowie przesiadka do Przemyśla. No i planowo powinniśmy być 12:10 w Przemyślu, a my jeszcze z Piotrkowa nie ruszyliśmy. Także no, nie wiem, czy nie zrezygnować z podróży dzisiejszej po prostu.
3: A jakie jest opóźnienie na ten moment?
2: Na ten moment jest 55 minut. Co 5 minut pani mówi, że się zwiększa. Wie pan co, no ja rozumiem, że był wypadek, ale podróżnych chyba jest więcej niż, no wypadek był jeden, a podróżuje cała Polska. No i teraz wszyscy Polacy są tak jakby, no uwięzieni w tym wszystkim, no. Rozumiem, że oni protestują i tego, ale nie kosztem podróżnych, bo każdy ma jakieś plany, każdy ma coś. Wypadki były i będą, no niestety, no, nie oszukujmy się.
3: Na peronie nerwówka.
2: No nerwówka i wszyscy tutaj są zdenerwowani, zestresowani i po prostu, no. No ale co zrobić? Siła wyższa, po prostu siła wyższa, to się tak nazywa na ten dzisiejszy moment.
0: Podróżuję za granicą i powiem panu, że tam jest po prostu niebo a ziemia w porównaniu. To, co w Polsce widzę, też się nóż otwiera. Tu na przykład nawet, niech pan zobaczy. Zegar od iluś tam lat, nieaktualny czas, i okazuje się, że to nie jest tutejszej, nie wiem, PKP, tylko jakaś inna firma. Jak to wszystko powiązane funkcjonuje to.
3: A co pani myśli o dzisiejszym proteście?
0: Zrozpaczona jestem, bo daleko jedziemy i właśnie nie wiem, co dalej. Czy na inny dzień nie trzeba przyłożyć. No zróbcie coś, żeby zadziałało.
3: A dokąd państwo jadą?
0: Do Ostrawy.
3: No to jest kawałek.
0: Jest kawałek, są przesiadki.
3: Już jest sporo opóźnienie.
0: Tak, duże. Godzina czasu to jest bardzo dużo. Czasami 5-10 minut wystarczy, że opóźniony już się nie przeskoczy na drugi, prawda?
2: Nawet się ucieszyłam, że kolej się poprawiła, no ale tutaj jeden wypadek rozwalił cały system, no. No ludzie kochani, no nie może też tak być. Ten rejon, gdzie był wypadek, okej. Ale nie cała Polska, no.
1: To powinni chyba do kogoś innego, nie do pasażerów.
3: Gdzie państwo jadą?
4: Do Krakowa. Chyba nie zdążymy na następny pociąg. Do Pragi mieliśmy jechać, ale chyba zostaniemy w Krakowie z tego, co wygląda.
3: Jakie są opóźnienia?
4: No, 55 minut w tej chwili. Ale słyszeliśmy, że są nawet i 100-minutowe takie.
3: Na razie u państwa taki raczej spokój panuje jeszcze.
4: No na razie tak, bo będziemy musieli chyba następny bilet kupować, no tak na to wygląda, no.
5: Jeszcze mamy nadzieję, że może dotrzemy, ale już to coraz mniejsze szanse, żeby zdążyć na właśnie pociąg do Pragi.
6: Dworzec kolejowy w Piotrkowie Trybunalskim w Łódzkiem o świcie odwiedził Rafał Różycki. Protest się zakończył, ale jego skutki były odczuwalne przez wiele godzin. Nie usłyszymy ryku silników, choć będą to samochodowe mistrzostwa Europy. Tym razem na torze w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. Liczyć się będzie ekonomika jazdy, nie zaś szybkość. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również Łódź Solar Team, zdobywca wicemistrzostwa Europy. Z załogą z Politechniki Łódzkiej rozmawiał Grzegorz Mnich.
7: Zaglądamy do środka tego solara. Miejsca sporo. Na ile osób?
8: Przewidziane jest na 5 osób.
7: Lekkich osób?
8: Tak. Maksymilian Becht. Jestem koordynatorem mechaników Łódź Solar. W założeniu regulaminowym musimy mieć pasażerów o wadze 60 kg. Nie możemy zejść poniżej. To znaczy, że nawet osoba, która waży poniżej 60, może oczywiście wsiąść, ale wtedy dajemy tak zwany atrybut, czyli ciężarek. Dajemy piątkę na przykład ciężarek albo porządna kolacja.
7: Jazda całą dobę w tym solarze nie należy do wygodnych. Jak często się zmieniacie, jak często się musicie zmieniać?
8: W regulaminie jest przewidziane, że kierowca musi się zmieniać co 2 godziny i to nie może być tak, że jest powiedzmy 3 kierowców i pierwszy, drugi się zmienia, a trzeci jest na tym. Nie, nie może tak być. Musi się każdy po kolei zmienić, żeby każdy miał powiedzmy ten bufor dodatkowych 2 godzin, żeby odpocząć. I tak sam z pasażerami. Oni mogą się zmieniać co każdy pit stop tak naprawdę.
7: Co tutaj jest istotne, żeby wygrać zawody?
9: Przede wszystkim opanowanie i nie dać się ponieść emocjom. Joanna Roślak, musimy myśleć o tym, aby nie wykorzystywać od razu

0: na maksa naszego samochodu. Wiadomo, 24-godzinny wyścig. Nie jesteśmy pewni, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, także opanowanie, myślenie w przyszłość, ewentualne awarie. Musimy wszystko to przewidzieć.
1: Przede wszystkim ważne jest to, żeby przewidzieć chociażby pogodę, wiatr i w ogóle oczywiście słońce, no bo słońce jest naszym największym przyjacielem na tych zawodach. Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć tak naprawdę. Też mogę tutaj dodać od siebie, że przewidziany jest obowiązkowy 3-godzinny czas pit stopu, czyli musimy zużyć te 3 godziny na naprawy czy też na ładowanie. Więc jeżeli w ciągu dnia pojeździliśmy sobie, zaoszczędziliśmy energii, to możemy jeszcze się godzinkę doładować, tak? Bo resztę zużyliśmy na jakiegoś pit stopy, na zmiany i tak dalej.
2: Jeżeli chodzi o nasz samochód, największe zmiany. Mamy udoskonalone tylne zawieszenie oraz całkowicie nowy układ napędowy, który jest po prostu bardziej wydajny. Adam Roślak, Lot Solar Team, przez co liczymy na to, że będziemy bardziej sprawni na torze. W tym roku szykuje się naprawdę duża rywalizacja. Oprócz nas będzie jeszcze 6 innych zespołów, w tym jeden dodatkowo z Polski. Będzie to AGH Ekoenergia, którzy się pojawią pierwszy raz. Więc możemy tutaj wspomnieć o takim, powiedzmy, patriotycznym elemencie rywalizacji. Jeżeli chodzi o zagranicznych konkurentów, to takim największym naszym rywalem będzie zespół z Włoch Onda Solare, z którym już wcześniej ścieraliśmy się na torze, wygrywając w 2021 roku Mistrzostwo Europy.
3: Jakie macie konkretne cele?
2: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. To nie jest łatwa sprawa, jednak samochód musi być cały czas sprawny. W motorsporcie musimy jednak liczyć na to, że żadna część nie zawiedzie. Jednakowoż musimy mieć poprawkę na to, że wszystkie części są projektowane troszeczkę na limicie, ze względu na to, żeby zaoszczędzić chociażby na masie. Jeżeli chodzi o liczby, no to interesuje nas tylko i wyłącznie podium, a w szczególności jego najwyższy stopień. Poruszamy się przez bite 24 godziny. Jeżeli chodzi o tempo, to my musimy je moderować. My mamy swoją własną taktykę na te zawody, która jest podyktowana odpowiednim przeliczeniem punktowym, z którego korzystają sędziowie. Natomiast średnie tempo naszego samochodu to jest od 50 do 80 km na godzinę właśnie jazdy po torze, przy czym musimy tutaj pamiętać, że ten samochód porusza się cały czas z 5 osobami na pokładzie.
1: Te samochody nie mają być szybkie w żadnym znaczeniu. Jedyne mają być szybkie i ekonomiczne, czyli musimy ten balans zostawić. One nie mogą być tylko szybkie, no bo jak chcemy jechać szybko, to zużywamy energię.
4: Wyścig pojazdów solarnych startuje w Belgii 19 września. Great September rozkręca Łódź. Na kilku scenach w centrum miasta występują młodzi wykonawcy z potencjałem, ale są też duże nazwiska, jak Krzysztof Zalewski, Julia Wieniawa czy Michał Wiśniewski.
5: Jestem Maciek i promuję eventy, mam własną agencję właśnie marketingową i jestem na Great September pierwszy raz, reprezentując właśnie tą agencję. Bardzo się cieszę, jest bardzo fajna atmosfera. Widziałem Błoto, widziałem Michała Wiśniewskiego, ale też w wersji jako panelista i widziałem panel o muzyce klasycznej, która przeżywa hype, ale okazało się, że wcale nie przeżywa hype'u na tym panelu, także było ciekawie. Na pewno zobaczę jutro Ikarusa, bo znam prywatnie, i Kubę Karasia solo, bo też z nim ostatnio rozmawiałem o tym i chyba nic mi nie przychodzi. Aha, i Atakak. To jest taka miłość sprzed roku Soft Festiwalu i chętnie odświeżę.
6: Cześć, jestem Hubert, jestem dziennikarzem muzycznym, przyjeżdżam na Great September od pierwszej edycji. Pracuję też w firmie związanej z branżą kulturalno-rozrywkową, dokładniej z tą odnogą bileteryjną. I przyjeżdżam tutaj głównie ze względu na networking branży, że możemy się spotkać w zasadzie dwa razy do roku, bo Great September jest jednym z dwóch najważniejszych showcase'ów w kraju i miło jest spotkać całą branżę w jednym miejscu, porozmawiać gdzieś na miejscu stacjonarnie, a nie w przelotach na festiwalach, jak to często bywa. No i faktycznie ci młodzi artyści, którzy lada moment może pojawią się na większych scenach, to jest zawsze miłe, żeby zobaczyć kogoś na początku jego kariery, a potem móc obserwować, jak się rozwija dalej.
7: Kogoś będziesz obserwować podczas tej edycji?
6: Na pewno bardzo mi się spodobał koncert Jany. W nawiązaniu do tego, co powiedział Maciek, właśnie taka neoklasyka, lekko podszyta elektroniką, bardzo przyjemne, klimatyczne granie. No jest to coś, czego w Polsce cały czas moim zdaniem brakuje, a co mi się wydaje, że ma duże wzięcie.
7: To jeszcze pytanie, jak się zmieniał ten festiwal na przestrzeni lat, z twojej perspektywy?
6: To jest świetne pytanie. Widać, że on rośnie na pewno się profesjonalizuje, co widać na przykład po tematyce paneli. I zauważam właśnie taki switch, pandemiczny, kiedy ta scena troszeczkę przyspieszyła, chcąc nadrobić te zaległości pandemiczne, i jesteśmy naprawdę na zupełnie innym poziomie niż byliśmy paręnaście lat temu. Mamy w końcu polskich artystów, którzy zajmują headlinerskie sloty na głównych festiwalach, którzy wyprzedają stadiony. Coś, co powiedzmy 10 lat temu było kompletnie w sferze marzeń, dzisiaj się wydarza. Szukamy kolejnych takich artystów i z drugiej strony próbujemy rozkodować czynniki odpowiadające za ich sukces. Dlaczego to się wydarzyło i dlaczego akurat tym artystom to się przydarzyło?
7: Gdybyś miał wymienić jednego albo dwóch takich artystów, którzy mają szansę osiągnąć spory sukces, a teraz jeszcze powiedzmy, że raczkują, a pojawią się na tym festiwalu, to kto by to był?
6: Świetne pytanie i tutaj chyba też nawiążę do wypowiedzi Maćka, czyli Kuba Karaś, który jest świetnym producentem i moim zdaniem jego płyta pierwsza solowa, ja ją bardziej upatruję w kategoriach producenckiej płyty. Kuba z racji ze swojego doświadczenia i tego, jak długo działa w branży, z wieloma artystami nagrywał, moim zdaniem ma potencjał na to, żeby zrobić świetny, wielkie show, zapraszając wszystkich artystów, z którymi miał okazję przeciąć drogę po drodze. No i tak, i miło byłoby zobaczyć Kubę właśnie w takim anturażu wielkiego eventu ze wszystkimi tymi wokalistami i wokalistkami, z którymi współpracował, ponieważ są to zarówno więksi, jak i mniejsi artyści, którzy na pewno zasługują na troszeczkę większego show.
7: Czym się zajmujesz, dlaczego jesteś na Great September?
8: Nazywam się Alek Chudzik, normalnie prowadzę magazyn Mint, magazyn o kulturze, a tutaj przyjechałem słuchać zespołów, które pewnie wkrótce staną się sławne, albo takich, które sławne są lub były już, jak Michał Wiśniewski, jak widać ikona polskiej kultury.
7: Jakbyś miał wymienić kilka takich zespołów, których jesteś ciekaw?
8: Przyjechałem tutaj sprawdzić Błoto, które sprawdziłem i było świetnie. Myślę, że Franek Warzywa, którego profil w ostatnim numerze Mint mieliśmy, też bawi się tutaj świetnie. No i Los Bichos, których sprawdzać nie muszę, ale chciałem posłuchać.
9: Mateusz Tomala, jestem jednym z właścicieli klubu Oczki. Jestem też również bookerem tego klubu. Po co tu przyjechałem? Przyjechałem szukać inspiracji, też porozmawiać z promotorami, którzy mogliby zrobić u nas koncerty, jak również szukać rzeczy, które są fresh, jakichś niekonwencjonalnych połączeń, czy młodych artystów, którzy mogliby zagrać i trochę przynieść świeżości jakby do tej warszawskiej sceny, tak? Też jesteśmy takim miejscem, które jakby nie zamyka się na gatunki, robimy dużo koncertów. Jesteśmy też znani z jakby naszych imprez nocnych, podczas których gramy głównie elektronikę, więc może znajdzie się tutaj jakieś połączenie, powiedzmy, popowego artysty, który mógłby zrobić jakąś kolaborację, jakiś projekt elektroniczny, który też mógłby zainteresować jakby nową rzeszę osób.
7: Jakiś zespół szczególnie przykuł twoją uwagę?
9: Mam kilka, że tak powiem, poleceń od znajomych, natomiast na razie jeszcze zostawię to dla siebie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo na razie nie chcę się wypowiadać. Nie chcę zapeszać, więc...
7: No to co, dobrego festiwalu życzę.
9: Dzięki nawzajem.
4: Pełen program na greatseptember.pl. Harlem Globetrotters to słynna amerykańska drużyna koszykarska, która łączy sport z efektownymi trikami i rozrywką. W łódzkiej hali Mosir młodzi zawodnicy mogli potrenować razem z nimi i rozegrać pokazowy mecz, na którym był Daniel Tekliński.
10: Czym jest Harlem Globetrotters?
11: Harlem Globetrotters jest legendarną amerykańską drużyną koszykarską, która istnieje już 100 lat. Paweł Dozel-Kidoń, jestem pierwszym, jedynym Polakiem w legendarnej drużynie Harlem Globetrotters. Podróżujemy po całym świecie, grając koszykówkę, pokazując ludziom, jak wspaniała jest koszykówka i jesteśmy tak zwanymi takimi ambasadorami dobra.
12: Bardzo fajnie.
13: Większe wrażenie na mnie zrobił rzut z jednego osobistego na drugi koniec boiska. Siły bardzo dużo potrzeba. Też, że tyłem zrobiło bardzo duże wrażenie. To pokazuje, że można dojść do czegoś, wypracując ciężko. I dla mnie to jest bardzo duża inspiracja.
4: A oficjalny pokaz Harlem Globetrotters w Łodzi odbędzie się w sobotę 17 października w Sport Arenie.
14: Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
15: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
16: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych i należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham Cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuję tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Nawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitar Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osian występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osjana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osjan występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little sunshine, you are the only love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego dwie gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Osjana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Osjan powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Osjana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przychodzą piosenki, nieważne czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Osjana. A Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz błękitnego nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punk-rockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność, ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych. A do tego dziewczyna, która śpiewała, i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przez roczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długo grający debiut fonograficzny Manamu.
15: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa HD.
14: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
12: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po dwóch latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2.
2: SK2. Magazyn muzyczny.
3: Dziś w studiu SK2 gościmy twórców projektu Myk, Marka Jana Kisielińskiego i Kornelię Korni Raźniewską. Witajcie, cześć.
4: Cześć, witamy.
3: Ty, Marek, kompozytor, gitarzysta, pianista, multiinstrumentalista, producent muzyczny, jesteś autorem muzyki i producentem największych hitów wideo. To się zgadza, tak?
4: Tak.
3: Papieroch,
4: tak.
3: Szminki Róż, Fantastyczny Lot, Środa, Czwartek, Wszystko Jedno, Ktoś Nowy, wszystko radiowe hity i to jest twoja zasługa muzyczna.
4: No tak. Ja to skomponowałem, ja to wyprodukowałem w całości. Praktycznie wszystkie instrumenty, które tam grają, to te ręce.
3: To te rączki. I pracowałeś z czołówką polskiej sceny muzycznej, zdobywca złotych, platonowych płyt. Twoje piosenki to są setki milionów wyświetleń na YouTubie. Jak się z tym czujesz? To już jest dużo, jak myślisz, jeżeli chodzi o osiągnięcie muzyczne?
4: W ogóle nie mam takiego poczucia. A teraz przy tym nowym projekcie, Myk. To czuję się naprawdę jak debiutant. Po prostu to jest tak, że te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia. Tutaj trzeba tą samą ścieżkę dotarcia przychodzić od początku, naprawdę. No, czy czuję się przez to troszkę młodszy? Być może tak, ale czy jest łatwiej? Nie. Łatwo nie jest, ale działamy.
3: Muzyka obiegnie płyta, wszyscy czujemy się, słuchając waszej muzyki, młodo, no bo przecież Myk to nie tylko ty. Myk tworzy również Kornelia Korni Raźniewska. Kornelia, ty jesteś studentką Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu na kierunku jazz i muzyka estradowa. Zgadza się.
0: Dokładnie.
3: A swoją drogę sceniczną zapoczątkowałaś też w udziałach w licznych konkursach, festiwalach wokalnych, jak wyczytałem. No i współtworzysz też wiele projektów muzycznych, między innymi Myk. No to teraz, moi drodzy, przechodzimy do sedna. Początki wasze i tło muzyczne. Jak to wyglądało? Jak się poznaliście?
4: Ja mam taką wersję oficjalną i nieoficjalną. Wersja...
3: Oficjalna.
4: Wersja oficjalna wygląda w ten sposób. Chwilę, może dłuższą chwilę po tym, kiedy moja współpraca 12 czy 13-letnia z wideo dobiegła końca. Postanowiłem, że przecież muszę coś robić, coś zrobię. Pomysły mam, tych piosenek jest. Ogłosiłem casting. Dałem takie ogłoszenie. Tutaj Marek Jan Kisieliński, ogłaszam, poszukuję wokalistki do projektu. Wokalistki, najlepiej, żeby nazywała się Kornelia Raźniewska. Podałem datę, miejsce spotkania. Zgłosiło się około 387,5 chętnych. Długo się zastanawiałem, naprawdę wybór nie był łatwy. 387 Korneli Raźniewskich. Padło na tą właśnie.
3: I to jest prawda z tą oficjalną wersją, o której mówił Marek, że był ten casting?
5: No,
3: to
5: tak
3: teraz
5: było, nie kłamie.
3: To teraz inaczej. Marek przedstawił oficjalną wersję, a ty teraz przedstaw tę nieoficjalną wersję.
5: Dobrze, to wersja nieoficjalna w takim razie. Poznał nasz wspólny znajomy tak naprawdę.
4: Tak, tak było.
5: Śpiewałam na ślubie.
3: O!
5: A na tym ślubie był właśnie Krzysztof.
4: Tak.
5: No i Krzysztof po prostu przesłał prawdopodobnie nagranie Markowi, czy pokazał, już nie pamiętam, jakie były szczegóły, Marku.
4: Usłyszałem to nagranie, tylko ja chciałem dodać, bo to może być ciekawa i ważna informacja, to nie był twój ślub.
5: A tak, no.
4: Tak, i usłyszałem, zaprosiłem Korni do studia. Trwało to troszkę, zanim doszło do jakiegoś poważniejszego nagrania, ale po tym pierwszym spotkaniu powiedziałem, Korni odezwie się na pewno. Prawda? Dokładnie tak było.
3: Powiedziałaś, Kornelia, że na ślubie śpiewałaś.
5: Tak.
3: Czy to były twoje jakby takie pierwsze wtedy pieniądze, które sobie zarabiałaś, tak właśnie grając, czy śpiewając na imprezach?
5: Tak, no dokładnie tak. Już właściwie w takich okolicznościach to od 14 roku życia.
3: Proszę bardzo.
5: Śluby, eventy, tak, jak najbardziej.
3: Ty, Marek, jak pamiętasz swoją pierwszą zarobioną kasę?
4: Starczyło mi na zapiekankę i na jakieś krótkie spodenki chyba. Mhm. Tak, na więcej nie.
3: Ale tu grałeś na monciaku, na gitarze?
4: Nie. To był jakiś, ale to też miałem tam naście lat. Pierwszą kasę, jaką zacząłem zarabiać, tata mi płacił, siadając do mnie przy pianinie, bo gitara u mnie się pojawiła dużo, dużo później, gdzieś w czasach licealnych. Ja żłobek, cymbałki, przedszkole, akordeon, tam podstawówka, tego typu. Przez połowę mojego takiego nastoletniego życia fortepian był instrumentem absolutnie głównym. Tata dawał mi zadania. Naucz się tej i tej melodii i dostaniesz taką i taką kasę. I no jest to jakiś tam sposób wychowawczy, edukacyjny.
3: Można za dzieciaka zarabiać na muzyce.
4: Ale naprawdę tak było. Było to bardzo motywujące. To nie były jakieś takie super łatwe rzeczy. Oczywiście proste melodie też, czy z jakichś filmów, ale w którymś momencie ja jako 10-11-letni chłopak zacząłem dostawać zlecenia typu Chopin, Polonez A-dur Chopina.
3: Albo chcesz, synku, 20 zł? Bardzo proszę. Cztery pory roku Vivaldi.
4: Ale to mniej więcej tak wyglądało, także tak. To, i ja myślę, że to była najważniejsza, pierwsza forsa, którą zacząłem zarabiać na muzyce.
3: Czyli fortepian, teraz gitara. To jeżeli o ciebie chodzi, Marek, i o instrumenty, a twoje ulubione, jakie to są, Kornelia?
5: No ja w związku z tym, że śpiewam, to lubię coś tam sobie zaakompaniować oczywiście na fortepianie. Ale śpiewanie jest u mnie tutaj, wiecie, prym.
3: Dobra, a jakiej muzyki słuchaliście jako dzieciaki? Jakie kasety albo CD-ki królowały u was w domu?
4: Beatlesi i klasyka. U mnie mój tata klasyki słuchał w domu. Ja tym nasiąknąłem bardzo. Ja w ogóle to jestem niespełnionym klasykiem. Chciałem gdzieś tam na pewnym etapie życia iść w tą stronę. No potoczyło się tak, że oszalałem na punkcie gitary. Granie po prostu w zespole zwyciężyło.
3: Mówi, że kocha klasykę, a gitarę ma elektroakustyczną chyba, nie?
4: Tak, ale co jakiś czas ta miłość, że tak powiem, moja do klasyki. Ja generalnie zasypiam z Mozartem na uszach. Słuchawki. Uważam, że to jest najlepsza inspiracja, po prostu oderwanie. Poza tym gram hobbystycznie Chopina. Naprawdę trudne z konkursów chopinowskich utwory. To jest taki nonsense challenge, bo on mi nic nie daje poza jakąś taką satysfakcją. Kiedyś jako dzieciak marzyłem o występie na konkursie chopinowskim. Potoczyło się inaczej, ale też jeżeli chodzi o te różne instrumenty, kilka lat temu, kiedy się zaczął COVID, doszedłem do wniosku, że to jest moment, kiedy powinienem nauczyć się grać na wiolonczeli. I cały czas mam tak, że potrafię 10 godzin spędzić po prostu instrumentem. 10 godzin dzień w dzień przez ileś miesięcy.
3: Też sąsiadom współczujemy, czy...
4: Mam studio aha, wyciszone, tak. Ja sobie bardziej współczułem przez pierwsze tygodnie zwłaszcza, bo to po prostu zanim wydobędzie się ze smyczkowych instrumentów dźwięk, to jest takie pitolenie, że miałem na co mi coś takiego. Ale przebrnąłem i kilka miesięcy później już wykorzystuję. Nie mam jakichś ambicji nie wiadomo jakich tutaj, żeby być jakimś wirtuozem, ale satysfakcja, którą czuję, kiedy położę jakiś podkład na wyłączenie, jakieś długie nuty gdzieś w nagraniach, jest bezcenna.
3: W Radiu SK2 dzisiaj zespół MYK, czyli Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, MYK. No to dobrze, przechodzimy w takim razie do waszych dokonań muzycznych. Jak wygląda wasza współpraca? Muzyka, tekst, a może jakiś spontaniczny flow? Jak to w waszym mykowskim wykonaniu wygląda?
5: To muzyka jest zawsze pierwsza. Później pojawia się tekst. Potem razem z autorką tekstu, właśnie Martą Tondero, tworzymy do tego interpretację tekstu. Wtedy tworzą się niesamowite rzeczy, można tak powiedzieć.
3: Pozwalają ci trochę ingerować, jak masz jakiś świetny pomysł, czy raczej nie. Tak jak Marek powiedział, ma być koniec. Kornelia nie ma nic do powiedzenia. Czy jednak jakieś tam jeden, dwa swoje grosze możesz wtrącić do tego procesu twórczego?
5: Nie, no absolutnie tak mogę. Wykonawczo to już, to absolutnie w 100% mam wrażenie.
4: Tak, ale...
3: Nie.
4: Nie chciałbym, żeby to ale zabrzmiało jako takie prawdziwe, ale nie. Ale oczywiście jak czasem jest tak, że pojawia się nagle podczas nagrania pracy w studiu, pojawia się nagle jakiś pomysł, to absolutnie to też o to chodzi, żeby... Ale jakieś takie główne ramy, to tak, to pilnuję tego, żeby było tak sobie, jak pan konipozytor wymyślił.

0: Słuchanie proste.
1: To jest pewnego rodzaju eksperyment muzyczny i ja nigdy wcześniej nie wyprodukowałem piosenki w taki sposób. Jestem głównie gitarzystą, jeżeli chodzi o produkcję muzyki, a to jest chyba pierwszy numer, jaki zrobiłem, gdzie nie ma gitary. Pomyślałem sobie, zrobię to elektronicznie, ale to też wynika z tego, że ja nasiąkłem tymi elektronicznymi dźwiękami za młodu. Jean-Michel Jarre, te wszystkie rzeczy, ja tą drogę przeszedłem. To, co się w głowie u mnie dzieje, to lepiej, żeby mało kto zagłębiał. W każdym razie te wszystkie dźwięki, to był eksperyment. Ja się zupełnie dobrze w tym czułem. Naprawdę miałem fan produkując tą piosenkę. Nie wiem, czy to słychać, mam nadzieję, że tak, ale bawiliśmy się zupełnie nieźle.
0: Mocny skład w Radiu SK2. Marek Jany Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk. Teraz jeszcze przypomnijmy sobie singiel Niepoprawny. Tak go opisujecie, niedzielny vibe właśnie chilloutu. Ten numer właśnie taki ma być. Lubicie taką muzykę, która sprawia, że słuchacz może poczuć się jakby ponton bujany przez fale Bałtyku.
1: Oby się tak czuł. Nie sposób wyrazić tego lepiej. Ja powiem jedną rzecz odnośnie piosenki Niepoprawne, której jeszcze nigdy nie mówiłem. Nie wiem, czy dziewczyny nawet wiedzą o tym, ale jest to piosenka, którą zrobiłem jak gdyby w ostatnim etapie działalności w ogóle grania z zespołem wideo. To miała być piosenka tam z połowy płyty, która była zrobiona, która się nigdy nie ukaże. Zdradziłem tajemnicę. Został napisany nowy tekst, Kornel zaśpiewał. Tyle na ten temat.
0: To tutaj na razie postawmy kropkę, jeżeli chodzi o ten niepoprawny numer. Czy ty jesteś, Kornelia, niepoprawna, czy jesteś grzeczną, czy jesteś niegrzeczną dziewczyną? A nie okiem, czy może czasami w tobie rodzi się jakaś diablica i jak to się mówi, odpalasz wrotki i bawisz się na całego.
2: Jak to Marek mówi, mam kilka osobowości na pewno w sobie. Na co dzień jestem bardziej taką może nawet osobą introwertyczną, spokojną, ale kiedy gdzieś tam wychodzę na scenę, to już czuję się ekstrawertykiem i korzystam z
1: tego. Tylko wrotki trzeba odpiąć.
2: Tak.

0: Kornelia, gdybyś miała zagrać koncert, wolałabyś taki ogromny, z powerem, światła, lasery, dymy, czy wolałabyś, załóżmy, nie wiem, w parkingu podziemnym galerii handlowej zrobić jakiś akustyczny koncert, albo pod mostem w Warszawie lub gdzieś w Poznaniu?
1: No tak, to już robimy właśnie.
2: No właśnie. Tak, tak, teraz by się przydał jakiś większy, tak, zdecydowanie.
1: Ta pierwsza opcja, zdecydowanie.
2: Tak.
0: No to w takim razie, przechodzimy do kolejnego singla zespołu Myk, który dzisiaj goszczę w Radiu SK2. Tak czy nie? Flirt, wakacje, energia, numer pisany z wakacyjną miłością w tle. Tak czy nie?
2: Poniekąd tak, chociaż może nie aż tak dosłownie z tym flirtem.
0: Dobrze.
2: Ale tak, niech to zabrzmi jako moja odpowiedź.
0: Ale hit wakacyjny.
2: Nie wiem, czy hit. No, piosenka...
0: W Radiu SK2 gramy tylko największe polskie hity.
2: No to tak, to bardzo, bardzo cieszymy się, dziękujemy za taką opinię. I, czyli to znaczy, że spełnia swoją rolę. Ekran z

0: Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk, dzisiaj w Radiu SK2. No i przechodzimy do waszego najnowszego singla, o którym teraz trzeba dużo powiedzieć. Ogień i woda. Czy podczas nagrywania coś się zapaliło?
1: Dużo pozytywnej energii mieliśmy tutaj przy okazji tej piosenki. Tak między sobą coś fajnego drgnęło.
0: Kornelia, w waszym duecie kto jest bardziej ogień, a kto jest bardziej woda? Ja bym powiedział, że Marek to chyba ogień.
2: Chyba tak, tak, tak. No on jest taki w gorącej wodzie kąpany dosyć.
0: W gorącej wodzie kąpany, to jest dobre.
3: Jednak.
0: To mi się podoba.
2: A ja to jednak tak, no.
1: Chyba. Ale ja bym nie powiedział. Ja, Korni, ja sporo o tobie słyszałem, że ty chyba przede mną się tak trochę wstydzisz. Ty mój, ja muszę cię podpatrzeć tak kiedyś jakoś tak, wiesz, znienacka.

0: Na początku, jak słyszałem tę piosenkę, to jakbym trochę słyszał utwór Wiktorii Kidy.
1: Dzięki
0: żywiołu.
1: Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ktoś tu od kogoś...
0: No, jakiś plagiat czy
1: słowość, tak. Działamy w dwóch różnych filmach, nie mamy jak gdyby wspólnych znajomych. To naprawdę to była sytuacja, jedna z tych absolutnie wyjątkowych przypadków. Teaser do piosenki Ogień i Woda wypuściliśmy 3 sierpnia. 4 sierpnia Kornelia mi wysłała w nocy zapowiedź tej właśnie piosenki wspomnianej przez ciebie tutaj, Wiktorii. I ja nie mogłem w ogóle tak słucham, co to jest? W ogóle,
2: to jest nasze.
1: O co? W ogóle, ale naprawdę tak zareagowałem. W ogóle tak obudziłem się rano i patrzę na tą wiadomość i nie mogłem uwierzyć. To jest po prostu nie dość, że bicie to samo, akord ten sam, to w ogóle, no oczywiście tam się później kompletnie inaczej rozwija, ale żeby było śmiesznie, ja się zastanawiałem, czy nie przefiltrować tej gitary pod koniec tego taktu. Naprawdę tuż przed tym, jak robiłem master, zrobiłem ten efekt w drugiej zwrotce. Dla prawnego ucho to wysłyszy, ale tutaj naprawdę miałem tak zrobić ten phasing, to takie wpływanie tej akustycznej gitary w tym wstępie i tak, nie, zostawię naturalnie. Przypadek, no, total.
0: Mi się wydaje, że są artyści, którzy mają po prostu podobny kierunek myślenia w niektórych kwestiach.
1: Być może. No. Być może tak.
0: Gdzie lubicie spędzać wakacje?
1: Oj, dla mnie Palmy. Jestem bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, że nie powiem tutaj nic.
0: Nie polskie morze, nie polskie góry, nie złota rybka, oscypek.
1: Oscypek nie, rybka tak, ale ja mam tak mózg skonstruowany, że kiedy widzę palmę, to znaczy, że jest dobrze. Ja mam w domu, co prawda sztuczne, ale wyglądają naprawdę jak prawdziwe, takie na 2,5 metra, uwielbiam po prostu. Mózg widzi palmę, to znaczy, że jest okej.
0: Okay. To znaczy, że czasami też może człowiekowi odbić palma.
1: Nie grozi mi to, nie grozi. Kiedyś przy okazji sukcesu jakiegoś singla założyłem jeden jakiś taki promyczek, ale trwało chyba 5 minut. Zgasiłem w ogóle. Nie grozi.
0: Kornelia, gdzie lubisz spędzać wakacje?
3: Powiem szczerze, zakochałam się w Mazurach. Byliśmy nawet wspólnie.
1: Tak.
3: Nagrywaliśmy
0: jachty Mikołajki, kajaki, rowerki wodne, zapiekanki, kebaby.
3: Jak najbardziej. I takie połączenie z naturą to coś niesamowitego.
1: Przy okazji premiery piosenki byliśmy u Marty, na autorki tekstu na Mazurach. Tam zrobiliśmy sobie...
0: Gdzie, w jakiej miejscowości?
1: Zdory, to jest koło Pisza. Przy jeziorze Śniardwy. No, fantastyczny rejon.
0: Bajka.
1: Tam zrobiliśmy sobie też zgrupowanie zespołowe, taki live mini koncert akustyczny.
0: Zjazd integracyjny.
1: Tak. Cudownie. Ognisko naprawdę super.
0: W waszym życiu było więcej ognistych historii, czy może takich chłodnych pryszniców?
3: Właściwie 50-50.
0: Pół na pół.
3: Ale pół na pół. Jednak, no wiadomo, że te zimne prysznice wzmacniają nas i sprawiają, że czujemy się tą pełnią, o której śpiewam. W ogniu i wodzie.
0: Kornelia, zajmujesz się social mediami, czy nie? Chyba bardziej.
3: Staram się, staram.
0: Tak, Marek robi muzę, ale też zajmujesz się Instagram, TikTok, Facebook, czy zostawiasz to młodszemu pokoleniu?
1: Nie jestem jakimś tutaj wyjątkowym trolem. Marta, ona tutaj działa.
0: Co was najbardziej wkurza w social mediach?
1: Że trzeba codziennie coś tam stawiać, no bo potem te zasięgi robią się, to jest kłopotliwe trochę. No.
0: Ciebie co, Kornelia, najbardziej denerwuje? Że musisz rano wstać i zrobić kolejną rolkę? O Jezus, nie mam żadnego pomysłu. Przyglądasz tego TikToka, patrzysz, co teraz jest na topie, co jest na trendzie. Czy może też jesteś osobą, która ma to w nosie?
3: Nie ma w nosie, ale generalnie no trochę mi to sens powie gdzieś tam spowija, bo no jest to też jakiś obowiązek, żeby dbać o swój wizerunek w internecie,
0: teraz chciałbym zapytać, kogo wy obserwujecie? Kucharzy, majsterkowiczów, moda, budownictwo, uprawianie roślinek, takie macie swoje profile ulubione?
1: Masz?
3: Ulubionych chyba nie ma.
0: Nie.
1: Mam oczywiście kilka wykonawców, których obserwuję, ale staram się nie spędzać za dużo czasu na tym scrollowa.

0: Czy zespół Myk to już jest zamknięty twór? Czy on jest jeszcze otwarty i gotowy na nowości? Czy tutaj już jest wszystko dopięte na ostatni guzik i jesteście skoncentrowani na tworzeniu?
1: Mamy skład, mamy perkusistę, basistę, normalny zespół do grania. Mamy świetnych muzyków. Romek Osierowski, Kamil Komendecki, pozdrowienia serdeczne, bo są znakomici, są świetnymi ludźmi. Ja naprawdę trochę już tych zespołów tej swojej, nazwijmy to, karierze przeszedłem.
0: Z wieloma osobami współpracowałem.
1: Tak. No to tutaj jest też fantastycznie, nie dość, że są świetnymi muzykami, to są cudownymi ludźmi, z abstrakcyjnym, cudownym poczuciem humoru. Na samo hasło, że się spotkamy, coś pomuzykujemy, to ja z bananem na twarzy.
0: Jakie macie plany na przyszłość?
1: No mamy kilka teraz piosenek do przodu.
0: Kilka singli już jest.
1: Tak.
0: Rozumiem, że niektóre także już powstały, jeżeli chodzi o muzykę albo teksty, tylko że w szufladzie na razie czekają na zrealizację.
1: Nie, one są w toku. One są
0: już
1: w toku.
0: Są realizowane.
1: Tak. Pracujemy w tej chwili nad kolejną piosenką. Oczywiście nie powiem nic więcej, bo ja strasznie nie lubię. To nawet nie o to chodzi. Ja bardzo nie lubię opowiadać o tym, co za chwilę zrobię. Uwielbiam sytuację, kiedy mogę przyjść i pokazać, a tak. Mówić, zapeszać.
0: Jesteś
1: naprawdę
0: facetem, który dopiero bierze pieniądze za wykonaną robotę, nie przed.
1: Oj, tak, żadnych zaliczek też nie lubię, za nic.
0: Jakie masz plany na przyszłość z zespołem Myk, Kornelia? Bo widzę, że jesteś uśmiechniętą osobą, pozytywną, niezłe fluidy od ciebie czuć. A czy ty będziesz również miała swój udział w jakimś tworzeniu? Czy na przykład Marek mówi, Kornelia, jakbyś napisała jakiś tekst, albo miałabyś jakąś fajną melodię w głowie, to śmiało wal do mnie, mów, może coś razem wymyślimy. A może to będzie akurat tak fajne, że zrobimy z tego hit.
2: Nie, no mam nadzieję, bardzo bym chciała. Ale rozmowy jakieś wstępne toczyliśmy też na ten temat, więc...
0: Niefinansowe.
1: Nie.
0: O tym dopiero będziemy rozmawiać, jak będą wielkie koncerty. Na stadionach, może kiedyś nawet i na Narodowym, fajnie by było, nie? Zagrać.
1: Na pewno fajnie, ale nie, w ogóle nie sięgamy myślami.
0: Aż tak daleko.
1: Znaczy nie, jesteśmy bardzo otwarci na wszystko, co się może przydarzyć, ale powoli, stopniowo. Znaczy oby jak najszybciej, no ale stopniowo.
0: Dobrze, czyli małymi krokami wielkie szczyty się zdobywa.
1: O.
0: Teraz na luzie taka szybka runda pytań jeszcze na sam koniec do was. Możecie odpowiadać króciutko, jednym zdaniem. Możecie pogłębić swoją myśl i wydłużyć wypowiedź. Nie ma żadnego problemu. Jesteście gotowi? No,
1: tak.
0: Króciutko. No, będzie kilka pytań. Uwaga, bez zastanowienia, jak coś odpowiadamy szybko. Pierwsza piosenka, której nauczyliście się grać lub śpiewać. Marek.
1: Oj, to był jakiś niemiecki marsz. Tak, tata mnie nauczył. Nie pamiętam tytułu, ale tata bardzo lubił takie rzeczy.
0: Kornelia?
2: Ja myślę, że mogło to być coś zespołu Baim. Moja mama bardzo uwielbiała, więc cały czas ten Baim gdzieś tam w dzieciństwie.
0: Noc po ciężkim dniu pewnie.
1: Hard day's night, tak.
0: To teraz uwaga, Kornelia, do ciebie pytanie, żeby Marek miał czas na zastanowienie się. Koncert, który albo występ, który zmienił twoje życie.
2: O matko... No, powiem szczerze, że koncertuję też z profesorami z mojej uczelni. Mm-hmm. No i stworzyliśmy sobie projekt Whitney Houston na jazzowo. Śpiewam te piosenki i kiedy widzę, jakie reakcje to wywołuje też wśród publiczności, no to to jest dla mnie niesamowite przeżycie i to, jakie oni mają emocje, co im towarzyszy w przeżywaniu tego, no to jest, nie da się tego po prostu opisać.
0: Marek, twój koncert?
1: Tak, był taki koncert. Byłem dzieciakiem i pochodzę w ogóle z Mazur, to znaczy z Warmii, z Nidzicy, to jest miejscowość pod Olsztynem, ale młodzieńcze lata nastoletnie spędziłem w Olsztynie i kiedyś z zespołem z Olsztyna grałem koncert w Warszawie, jakimś w ogóle zupełnym przypadkiem trafił się. To był jakiś koncert promocyjny nowej płyty T-Love i przez to, ja oczywiście z tym zespołem grałem support, przez to, że to był właśnie T-Love, byli ludzie z firmy ówczesnej, w której T-Love wydawał i po tym koncercie podeszli do mnie ludzie z tej firmy, Aindarowiec Robert Jagodziński, który wtedy pełnił tą funkcję. 3 miesiące po tym koncercie dostałem się do zespołu Edyty Bartosiewicz, która była wtedy na absolutnym topie. Ja w ogóle dzieciak z Olsztyna po jednym koncercie. No, ten koncert zmienił moje życie, bo tu się zaczęły jakieś rzeczy powoli dziać. No tak.
0: To o, Jenek, ty by pomyślał.
1: Tak, to był ten czas. To był ten czas, dokładnie. Chwilę przed. Tak. I pierwszy koncert, jaki z nią wtedy zagrałem, to był festiwal w Sopocie, 40-minutowy recital. Nie, to w ogóle dla mnie to było jakieś kompletne szaleństwo. Tak, to po tym koncercie. To on zmienił.
0: To była chyba lepsza nagroda niż bursztynowy słowik.
1: Oj tak, dla mnie wtedy nie. To jakieś w ogóle...
0: Najdziwniejsze miejsce, gdzie powstała piosenka Myk.
1: Oj, powiem, bo toaleta. Paul McCartney z Lennonem bardzo dużo piosenek skomponowali w toalecie. Ja w toalecie skomponowałem, tak, jakiś, i to jeden z jakichś hitów, który tutaj u was często można słyszeć. To był chyba, nie pamiętam, ale tak, toaleta.
0: Toaleta.
1: Tak. Pogłos, który jest zazwyczaj, wokaliści często lubią śpiewać w toaletach, bo jest jakiś specyficzny, łatwiej się śpiewa, a ja też czasem z gitarą lubię sobie pójść, posiedzieć i tak.
0: No, a u ciebie, Kornelia? Zgadzasz się oczywiście.
2: Zgadzam się.
0: Tak, idealny pogłos, szum morskiej wody, wszystko się zgadza.
1: Tak.
0: Czujemy się jak w muszli koncertowej.
1: Oceanicznej wody, tak.
0: Ulubiony tekst z waszej piosenki, Kornelia?
2: No, dla mnie ogień i woda teraz.
0: Tak?
2: Bardzo, bardzo ważny dla mnie tekst. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałam wcześniej, Marek się ostatnio o tym dowiedział, kiedy interpretowałam ten tekst, no to miałam to złamane serce, więc absolutnie się utożsamiłam, więc ogień i woda.
1: Ja mam ulubiony wers z piosenki Niepoprawne. Może się dasz zaprosić w mój niepoprawny świat. Tak, lubię. Utożsamiam się z tym absolutnie.
0: Przyniosłeś, Marek, dzisiaj gitarę do studia. Czy będzie taka możliwość, że teraz ją akurat złapiesz? Ona jest już nastrojona. Nie wiem, czy ty grasz paluszkami, czy na kostce również?
1: Kostką.
0: Kostką, no to dobrze. Dawaj kostkę, bierz gitarę do ręki. Kornelia, czy mógłbym was prosić o to w imieniu wszystkich słuchaczy Radia SK2, żebyście tak akustycznie, unplugged, wasz najnowszy singiel, Ogień i Woda, zaśpiewali tutaj w studiu dla słuchaczy, zwrotka i refren. Bardzo proszę, będę bardzo wdzięczny. Interpretacja wasza, taka jaka płynie z serducha, z waszych myśli. Możecie improwizować albo zaśpiewać tak, jak jest w oryginale. Decyzja należy do was. Jesteście gotowi?
1: Tak, jesteśmy gotowi. Decyzja jest podjęta. Zrobimy wstęp tak, jak czujemy.

0: Pierwszy radiowy koncert. Dzięki Myk, naprawdę dziękuję wam. Macie Myk do muzyki, trzeba
1: Myk, ach, dryk, bardzo dziękujemy, muzyki. Bardzo. Cała przyjemność.
0: Wasza muzyka to po prostu klasa, powiew klasy, ale także również i świeżości. Trzymam mocno kciuki za waszą formację. Zapraszamy wszystkich do słuchania tylko polskich najlepszych hitów w Radiu SK2, między innymi Ogień i Woda, także do posłuchania na naszej antenie. Marek Jan Kisieliński, czyli Myk, tak, dobrze powiedziałem.
1: Tak.
0: Skrót od tej formacji, no i Kornelia Korni Raźniewska, która pięknie śpiewa. Ma dziewczyna dryk i Myk również do tego. Dziękuję wam za to, że przyszliście do studia Radia SK2, no i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, jak będą powstawać kolejne single, no i czekamy na tę płytę.
1: Będą, wszystko idzie w tym kierunku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, do usłyszenia, hej.
1: Cześć.
2: Magazyn muzyczny.
0: Cześć wszystkim. Dzisiaj w naszym studiu Radia SK2 gościmy bardzo wyjątkową, kolorową artystkę, która szturmem wdziera się na polską scenę muzyczną. Jej piosenki wchodzą po prostu do głowy już po pierwszym refrenie. A energia, którą wnosi, no, przypomina letnie festiwale. Przed wami na razie powiem imię i zdradzę nazwisko, a jeżeli chodzi o twój nick artystyczny, sama o tym powiesz. Daria Zdolska, witaj w Radiu SK2.
3: Cześć, miło was wszystkich usłyszeć i spotkać tutaj.
0: To zacznijmy, Daria, od podstaw. Powiedz nam proszę, jak właściwie fonetycznie wymawia się twój artystyczny nick, czyli nazwę, bo pisze się Hermé przez dwa E na końcu, z takim ptaszkiem nad jednym E, czyli coś chyba z francuskiego.
3: Troszeczkę z francuskiego, niestety to jest wina mojego byłego chłopaka, Francuza. Ja akurat byłam w momencie, kiedy postanowiłam wejść w tą muzykę i jak sobie tworzyłam swój nick, to ten akcent francuski został. No niestety już nie jesteśmy razem, więc do tej pory ze mną jest za każdym razem, ale co do wymowy mówi się to Hermé.
0: W takim razie poznajmy ciebie, gdzie się wychowałaś, skąd jesteś, jak wspominasz czasy swojego dzieciństwa? Chcemy poznać Hermé.
3: Pochodzę z Białej Podlaskiej, więc dosyć takiego małego miasta.
0: Ale jakże urokliwego.
3: Urokliwe. Mhm. Przy granicy białoruskiej.
0: Sympatyczni, przyjaźni, uczciwi, życzliwi ludzie tam mieszkają.
3: Tak. Mamy taki swój zaciąg, niektórzy mówią. Chociaż wydaje mi się, że już troszeczkę pomieszkałam dosyć długo poza Białą, więc już ten zaciąg mi odszedł. Ale jak dłużej pobędę czy u mojej rodziny, to zaczynam zaciągać tak typowo po Podlasku. Nie wiem, czy kojarzycie.
0: Tak, oczywiście.
3: Tak.
0: Tak o.
3: Dzień dobry, więc zdarza mi się czasami coś tak powiedzieć, ale uważam, że to jest bardzo urocze i takie nasze.
0: Jak ty wspominasz swoje dzieciństwo? Ty byłaś grzeczną uczennicą, czy może byłaś taką diablicą w szkole? Zacznijmy od tych lat szkolnych.
3: Trudne pytania mi zadajesz, ale były różne momenty. Wydaje mi się, że tak do 13 roku życia byłam bardzo grzeczna, bardzo chciałam być takim idealnym dzieckiem.
0: Czerwone paski na świadectwie?
3: Czerwonego paska nie było, byłam raczej z tych zdolnych, ale leniwych.
0: Dobrze, czyli ta, która zawsze coś tam wymyślała.
3: Tak. Zawsze jakaś kreatywna dusza, zawsze śpiewałam, zawsze wszystkie jakieś występy w szkole to byłam ja. Jakieś wszystkie zajęcia dodatkowe. Natomiast później już chyba dopadł mnie taki buntowniczy czas nastoletni, więc nie wiem, czy już byłam taka bardzo grzeczna, ale na szczęście z tego wyrosłam.
0: A z których przedmiotów byłaś kozakiem, a z których noga? Co było twoją piętą Achillesową? Ale na razie chwalmy się.
3: Okej, dobra. Zacznę chyba od tego najgorszego, czyli chyba to jest bardzo typowe u artystów, że matematyka to nie jest nasz...
0: Czyli jednak te ścisłe. Fizyka, chemia, matma, wszystko, co jest związane z liczbami, pierwiastkami, innymi atomami.
3: Najgorzej. Bardzo lubię polski. Zazwyczaj przychodził mi dosyć łatwo, ponieważ od dziecka bardzo dużo czytałam, więc jak były jakieś wypracowania, czy później w liceum jakieś referaty, to potrafiłam bez przygotowania siąść na szóstkę coś napisać. Sprawiało mi to dużo przyjemności, czy jakieś analizy wierszy. Kochałam.
0: A propos twojej nazwy, Hermé, czy jakiś język francuski tutaj również wchodzi w grę?
3: 6 lat uczyłam się, ale po tylu latach już troszeczkę zapomniałam, więc na razie mam bonjour, au revoir.
0: Tak, je suis toi, il est là, nous sommes.
3: Wiem,
0: je suis pasqui, marie, je suis soir. Takie najzwyklejsze, proste stwierdzenia, tylko francuskie, ale muzyka, którą tworzysz, moja droga, i za chwilę do niej przejdziemy, jest zupełnie inna. Ma klimat, trzeba powiedzieć, nie taki aż bardzo miłosny, choć znajdują się wątki, które łapią za serducho i przyspieszają nam bicie serca. Do tego przejdziemy już za chwilę, bo chcemy jeszcze Hermé poznać ciebie za twoich młodych lat. Jakiej muzyki ty słuchałaś w dzieciństwie? Jako nastolatka.
3: Matko.
0: Kto był twoim idolem?
3: Jezu, nie wiem, czy was zaskoczę, ale jak byłam mała, była najbardziej znana Doda i Troje. Po prostu kochałam. To były takie ikony. Pamiętam gdzieś tam w gazetach. Były dodawane czasami takie płytki z ich Troje albo z Dodą. Ja po prostu słuchałam tego namiętnie, śpiewałam. Moi rodzice już mieli mnie dosyć.
0: A to było na płytach czy na kasetach jeszcze?
3: To było na płytach. Jeszcze nie aż tak.
0: Były płyty.
3: To były takie pierwsze wspomnienia z muzyką, najmocniejsze. Później przechodziłam etapami muzycznie, czyli lata 70., 80., 90. Uczyłam się tej muzyki i odkrywałam ją po prostu dekadami. Zawsze każda dekada była dla mnie jakimś nowym zaskoczeniem.
0: Czy ty grasz, Sherman, na jakimś instrumencie?
3: Gram na gitarze troszeczkę, ale
0: akustyczna, elektryczna, basowa czy na wszystkich?
3: Akustycznie.
0: Okay.
3: Akustycznie. Tak sobie gram, żeby po prostu stworzyć piosenki. Bardzo fajnie mi się tworzy piosenki przy gitarze, ale zazwyczaj wychodzą mi wtedy nie aż tak bardzo radiowe, bo to, na jakim instrumencie się tworzy daną piosenkę, troszeczkę wpływa na jej styl później, więc takie typowo popowe piosenki raczej nie wychodzą mi z gitary, tylko już gdzieś tam w studiu, ale lubię sobie pobrzdąkać czasami.
0: A kiedy muzyka w twoim życiu zaczęła dominować i pomyślałaś, że to już nie jest może hobby, ale jakiś sposób na życie?
3: Ojejku, wiesz co, to, że będę się zajmować muzyką, to już wiedziałam, jak miałam może 6 lat, jak śpiewałam gdzieś tam do telewizora i babcia powiedziała, ty tu będziesz piosenkarką.
0: Od przedszkola do Opola.
3: To też. I jak babcia mi to powiedziała, tak mi zostało to w pamięci, że no nie mogłam tą drogą nie pójść, ale potrzebowałam tak do tej muzyki troszeczkę dorosnąć i dopiero oficjalnie dojrzałam do tego trochę, kim jestem, jak zadebiutowałam, coś tam sobie już tworzyłam od lat swojego. Do tej muzyki dojrzewałam po prostu latami.
0: A jaką muzykę tworzysz dzisiaj? Jak sama byś określiła swój styl?
3: Delikatnie eklektyczny, ale jednak ten pop góruje. Lubię się troszeczkę nią pobawić, lubię jakieś elektroniczne brzmienia.
0: No to teraz posłuchajmy twojego stylu, który tworzysz. Fragment twojego singla Adios. Nie mówimy wam adios, bo już za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Sherman w Radiu SK2.

0: Bombowa dziewczyna, trzeba przyznać, kolorowa, Szermę, czyli lubisz, jak mówi się do ciebie Daria, czy wolisz, jak każdy mówi do ciebie Szermę? Jak
1: tak,
0: mówią do ciebie znajomi?
1: I tak, i tak. Raczej moi znajomi mówią do mnie Daria, bo znają mnie jako Darię, ale zdarza się, że mówią do mnie właśnie Szermę, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe, jak ludzie mówią do mnie Szermę, bo wtedy się czuję taką pełną artystką i czuję, że to jest taka moja wisienka na torcie, że to, na co pracuję, to jest też takie docenione i zauważone.
0: No, trzeba przyznać, że brzmi to, Szermę, jak dobre perfumy w niezłej drogerii.
1: A może kiedyś jakaś marka się z tego utworzy?
0: Chyba tak, coś czuję, coś czuję. Przed chwilą usłyszeliśmy fragmenty twojego singla Adios. Pamiętasz? To jest twój jeden z pierwszych singli, jak nie pierwszy.
1: Pierwszy. To jest
0: Ale właśnie... od razu zdradza ten wakacyjny vibe, tę wolność, którą masz w sobie.
1: Tak, tak. Tak naprawdę ten singiel był stworzony właśnie następnego dnia po tym, jak zerwałam z moim chłopakiem, Francuzem. Jak weszłam do studia, to już wiedziałam, o czym ta piosenka będzie. Więc gdybyśmy nie zerwali ze sobą, to prawdopodobnie byłaby to piosenka o miłości. Ale ze względu na to, że się rozeszliśmy, to już to było pokazane trochę środkowy palec, po prostu jakby idę w swoją stronę, więc miał mocnego powera, tak mi się wydaje, ten singiel.
0: Jestem kobietą, która ma twardą skórę, a pęknięte serce zawsze potrafię strzyć i to dźwiękami właśnie w tej piosence Adios. No dobrze, to zapytam jeszcze a propos tego wakacyjnego rytmu i stylu. Gdzie ty lubisz spędzać wakacje?
1: Ojejku, kocham spędzać wakacje w Hiszpanii.
0: Okej, czyli za granicą.
1: Kocham.
0: Słońce, plaża, palmy.
1: Tak, tak.
0: Gorący piasek.
1: Hiszpanie mają do siebie taki luz, no i to jedzonko śródziemnomorskie, jakby uwielbiam.
0: Czyli jesteś kobietą z hiszpańskim temperamentem, podróżniczka, czy bardziej taka domatorka?
1: To jest zdecydowanie podróżniczka. W domu za długo nie usiedzę, chyba że jestem chora, a jak mogę, to cały czas gdzieś bym pędziła i coś robiła.
0: To jak teraz mogłabyś się teleportować i wybrać jedno miejsce na świecie, gdzie mogłabyś się przenieść, to gdzie by to było?
1: Południe Hiszpanii.
0: A jednak.
1: Albo jakieś studio, ale właśnie w nim jestem, więc jakbym mogła, to bym pracowała albo odpoczywała w Hiszpanii.
0: Jak wygląda twój idealny dzień?
1: To musiałabym się na pewno bardzo dobrze wyspać, zjeść dobre śniadanko, na spokojnie, później może jakaś muzyczka, spotkać się ze znajomymi, stworzyć coś kreatywnego, żeby ten dzień nie był taki nudny. I chyba to, na pewno na spokojnie.
0: A co powiesz na randki?
1: Na randki. Ja wiem, że mam piosenkę o randkach.
0: No bo to twój kolejny singiel.
1: Jest.
0: Jeden z fanów napisał pod klipem, bo na streamingach możemy zobaczyć przecież teledysk również na YouTubie do twoich randek. Gdybym był kapitanem Titanica, to bym kazał grać. Nutka, bomba. No chyba to mówi wszystko. Opowiedz nam coś więcej o kulisach powstania randek. Skąd był pomysł na ten tekst? Wiemy, że Adios to było do twojego byłego, po którym masz nigdy artystyczny Szermę, a randki to była właśnie tęsknota jednak za tą miłością, za tym szaleństwem, za tym buzowaniem hormonów.
1: Ja mam wrażenie, teraz tak sobie pomyślałam, że mam nadzieję, że nie będę jakąś kolejną Taylor Swift, że za każdy mój etap miłosny będzie opisany kolejną piosenką, bo teraz się nad tym zastanawiam, to troszeczkę tak jest, ale faktycznie te piosenki opisują dane momenty jakieś miłosne w moim życiu. Przechodziłam przez bardzo różne etapy, właśnie od zerwania, potem że robię co chcę, potem były jeszcze przy tobie, gdzie szukam w tej piosence właśnie tej miłości.
0: Przy mnie?
1: Więc przy tobie.
0: Tak.
1: Może.
0: To kolejny singiel, o którym za chwilę porozmawiamy oczywiście, na razie randki.
1: Na razie randki. Jeżeli chodzi o randki, to faktycznie to był etap po Adios, kiedy czułam taki duży seksapil w sobie, czułam się wolna i ta piosenka jest takim manifestem moim jako kobiety. Cóż.
0: Jaką najdziwniejszą randkę przeżyłaś?
1: O Boże, nie wiem, czy miałam aż taką najdziwniejszą. Na szczęście wszystkie były w porządku.
0: Dobrze się zakończyły?
1: Na szczęście dobrze się zakończyły, więc odpukać.
0: Okej. A jaka twoja jest wymarzona randka? Jakbyś chciała spędzić ten wieczór z drugą połówką, co by ona musiała zrobić, żeby cię pozytywnie zaskoczyć, abyś poczuła motyle w brzuchu?
1: Ojejku, na pewno być po prostu sobą, bo jeżeli ktoś
0: uda... Jakaś kolacja, wiesz, Biała Podlaska, bo stamtąd jesteś, może gdzieś na łonie natury przy zachodzącym słońcu i spadających gwiazdach,
1: może być
0: coś bardziej szalonego.
1: Może być wszędzie, o ile będziemy razem mieli fajny vibe i będziemy się dobrze bawić, to nieważne, gdzie będziemy, będzie super.

0: Szermę w Radiu SK2. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment kawałka Randki. To oczywiście singiel Szermę, a kolejny, no to Przy Tobie. Tytuł brzmi bardzo intymnie. Przy Tobie, czyli przy kim?
1: Przy Tobie jest trochę wyobrażoną osobą, której wtedy szukałam, którą chciałabym w tamtym momencie życia mieć. Czyli się tak zakochać i być po prostu na zabój, że nieważne co się stanie, będziemy zawsze ze sobą. I troszeczkę już mi się znudziło to singlowanie i sobie zamarzyłam o takiej pięknej miłości. Ta piosenka właśnie o tym opowiada.
0: Co ktoś musi zrobić, żeby zdobyć, Szermę, twoje zaufanie?
1: Być dobrym człowiekiem, nie kłamać i być po prostu szczery. To jest najważniejsze.
0: Bo ty jesteś osobą, która chyba łatwo otwiera się na innych, prawda?
1: Tak, ja mam w ogóle serce na dłoni, więc...
0: I uśmiech od ucha do ucha.
1: Tak, czasami coś za szybko powiem. No jestem takim małym chaosem, ale to chyba też dobrze.
0: Przy tobie, czyli przy przyjacielach, o nich też za chwilę porozmawiamy. Rozmawiamy, zdradza się największe tajemnice. Ja tutaj patrzę na ciebie, widziałem twojego Instagrama i tam masz na ręce sporo tatuaży.
1: A to mam są tatuaże, nawet
0: czy nie? Dzisiaj, bo chodzisz w takiej pięknej, cudownej rękawiczce, czy to jest jakiś znak, symbol?
1: Wiesz co, zazwyczaj robię sobie albo tatuaże na ręce henną, albo zakładam rękawiczkę. Dzisiaj tatuaże mi po prostu średnio wyszły, więc założyłam rękawiczkę.
0: A ty sama sobie robisz na dłoni te tatuaże
1: wszystkie? Sama. Więc tak, lubię sobie powariować tymi tatuażami, każdego dnia sobie zrobić inne. Więc albo rękawiczka, albo tatuaż.
0: W takim razie już jedną tajemnicę o tobie poznaliśmy. Mam nadzieję, że kolejne znowu nam przed sobą odsłonisz. Powiedz nam jeszcze, co inspiruje cię do tworzenia piosenek? Proces powstawania muzyki oraz tekstów.
1: To bardzo różnie. Zazwyczaj najpierw muszę usłyszeć jakąś piękną melodię, która mnie zainspiruje. Później jak piszę tekst, szczerze mówiąc, to może być dosyć nietypowe, ale często nie wiem sama, o czym będzie ta piosenka, jeżeli piszę tak na co dzień. Dopiero później, jak wylewają się ze mnie pewne emocje, jak w jakimś amoku po prostu coś piszę i dopiero później jak to czytam, to jest to troszeczkę moją terapią, bo dopiero z tego, co napisałam w tym amoku, jestem w stanie wyczytać, dobra Daria, tutaj coś nie gra, tu czujesz to. Różne mam momenty, jeżeli chodzi o pisania.
0: Budzisz się czasami w nocy i mówisz, to będzie dobre, łapiesz za długopis, za kartkę i zapisujesz albo za telefon lub jakaś melodia ci, nie wiem, przed snem, albo wstajesz rano i podczas śniadania wpada do ucha i bierzesz dyktafon, nagrywasz od razu?
1: Zdecydowanie, potrafi mi się tak zdarzyć. Kiedyś wyszłam z kina, usłyszałam jakąś melodię w głowie, po prostu musiałam wyjść z kina, żeby nagrać na dyktafon jakiegoś lupa, który mi się w głowie zakręcił. Bardzo często mi się tak zdarza, a na moim dyktafonie jest chyba, nie wiem, parę tysięcy po prostu tych nagranych krótkich wiadomości.

0: Obiecała i przyszła, bo jej obietnicy nigdy nie są puste. Szermę dzisiaj w studiu Radia SK2, witam cię ponownie.
1: Cześć!
0: Empty Promises to są kolejne puste obietnice, ale nie w twoim, znaczy to w twoim wykonaniu, ale jakie fajne, bo to jest twój singiel, Szermę. Czy jesteś osobą, która zawsze dotrzymuje słowa?
1: Ojejku, chciałabym być taka idealna. ale chyba parę razy w życiu zdarzyło mi się nawalić.
0: Puste obietnice to jest numer, który opowiada o tym, że ktoś coś nawalił?
1: Tak, to jest nadal o tym byłym chłopaku, o tym Francuzie. Boże, ja...
0: Ależ ty się go uczepiła.
1: Ja wiem, że się go uczepiłam.
0: Czyli, że on ma teraz czerwone uszy cały czas.
1: Ale słuchajcie, dzięki niemu mam już parę fajnych hitów, więc...
0: No. Tylko, żeby nikt ciebie nie zawiódł, bo ty łatwo wybaczasz, jeżeli ktoś ciebie zawiedzie. Czy to jest długi proces i Szermę potrafi strzelić focha?
1: Nie, bardzo wybaczam, bardzo ufam ludziom, ale mam coś takiego, że jeżeli już ktoś sobie nagrabi, to już drzwi są zamknięte, koniec, kropka, do widzenia. Nie ma już

0: chodzić na koncerty ze znajomymi taką ogromną, dużą paczką.
1: Jezu, ja ogólnie uwielbiam, jak dużo się dzieje, ale lubię sobie tak też siąść ze znajomymi kameralnie i po prostu porozmawiać. Dla mnie najlepszą imprezą jest, jak możemy sobie siąść, nie wiem, gdzieś przy winku, puścić jakąś fajną muzyczkę, czy na winylu, czy nawet w domu, czy w jakiejś kawerence, ale żeby była możliwość, żeby sobie po prostu porozmawiać. To jest dla mnie najlepszy sposób na spędzanie czasu.
0: Ale święta też lubisz spędzać, prawda? Rodzinnie.
1: No tak, ja jestem mega rodzinna. Nie wyobrażam sobie spędzać gdzieś świąt na końcu świata sama. A. Boże, umarłabym.
0: Ja pamiętam, jak byłem młody, święta spędzało się tak, że pierwszy i drugi dzień, no to tak w domku z rodzinką, ale tam drugiego czy trzeciego dnia to
1: już się wychodziło.
0: Jakieś dyskoteki zawsze były organizowane i wtedy się już wieczorem wychodziło ze znajomymi. Bo ileż można siedzieć cały czas przy stole i jeść te wszystkie pyszności, jajka, bigosy, karpie i co tam jeszcze
1: no
0: jest,
1: tak,
0: barszcze i te łóżka.
1: Tak. Chociaż u mnie zazwyczaj te święta były bardzo rodzinne, więc zazwyczaj siedzieliśmy wszyscy razem, więc mamy bardzo dużą rodzinę, więc się gdzieś tam trzymamy, ale no, zdarzało się w sumie gdzieś tam wyskoczyć ze znajomymi.
0: Szermemny, to w takim razie, tak jak powiedziałem, puste obietnice, ty zawsze takich nigdy nie składasz. Między innymi ten utwór jest tego przykładem. Posłuchajmy zresztą fragmentu. Puste obietnice i Szermemny.

0: Radiu SK2, niezmiennie cały czas ta sama uśmiechnięta, energiczna i od której dobre fluidy biją, Szermę, witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Dzisiaj chyba jesteś wyspana, ty dobrze chyba śpisz, prawda?
1: Tak, bardzo dobrze śpię, ale jak mówimy o tej piosence, to...
0: No bo teraz chcemy powiedzieć o piosence Gdy nie mogę zasnąć, o twoim kolejnym singlu. To co wtedy robisz, gdy nie możesz zasnąć?
1: Ale jednak, gdy nie mogę zasnąć, to zazwyczaj jadę sobie autkiem, gdzieś bardzo daleko, sama, bez celu, puszczam fajną muzyczkę. To jest taka piosenka, która wpadła mi do głowy podczas jednych z takich moich nocnych wojaży.
0: O, to gdzie wtedy jechałaś?
1: Nie mam pojęcia, przed siebie.
0: Dobra, skoro motoryzacja, to pamiętasz swój pierwszy samochód?
1: Ojejku, mój pierwszy samochód to było autko mojego taty, Honda chyba, albo Mercedes.
0: A twój samochód marzeń?
1: Mój samochód marzeń, o Jezu, jakiś muscle car taki amerykański, albo jakaś G-klasa. Kocham w ogóle motoryzację, jakbym mogła, to bym chciała mieć taki garaż kilku samochodów. Jeden taki sportowy, jeden do offroadów, drugi jakiś normalny, jakiś może golfik czy coś i jeszcze jeden wózek golfowy, którym chciałabym jeździć z moimi znajomymi wieczorem po moim podwórku.
0: Tu już zdradziłaś nam, że masz prawo jazdy. Za którym razem zdałaś prawko?
1: Za drugim.
0: A, to tak jak ja.
1: O, no to widzisz, piąteczka. Tak, więc gratulujemy wszystkim, którzy mu się udało za pierwszym razem.
0: Jakim jesteś kierowcą?
1: Jestem szalonym kierowcą. Lubię sobie czasami gdzieś tam mocniej podjechać. Lubię czuć pod moją nogą jakąś tam moc autka. Lubię prędkość, lubię motoryzację, lubię Formułę 1, więc zawsze ten dźwięk silnika jest dla mnie kołysanką.
0: I on sprawia, że możesz wtedy zasnąć, ale wracając do twojego singla Gdy nie mogę zasnąć, masz jakieś nocne rytuały, herbatka, film, serial, muzyka, show?
1: No pewnie, proszę pana. Wieczorem to tak, wjeżdża od razu albo winyle, albo jazz, Billie Holiday, więc dla mnie wieczór to jest taki moment rytuału. Zawsze jakaś herbatka ziołowa, kocham, jakieś maseczki, spa, żeby pachniało, świeczuszki. Moi znajomi, jak do mnie wpadają wieczorem, to wchodzą po prostu jak do jakiejś innej krainy. Bo mam po prostu,
0: jak do salonu odnowy ducha.
1: Dokładnie, mam po prostu wszędzie kadzidła, świeczki, muzyczka, ja w tym szlafroku po prostu, jak jakaś, nie wiem, bogini grecka, więc jeszcze wysmarowana olejkami, więc tak, zdecydowanie wieczór to jest ten moment odpoczynku.
0: Ach, już jeden haust takiego zapachu może sprawić odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka. Czy ty jesteś bardziej sobą, czy takim skowronkiem? Siedzisz tak po nocach?
1: Siedzę właśnie po nocach i jakbym mogła, to bym codziennie chodziła spać o godzinie 4 rano. Nie wiem, czy ktoś tak ma, ale dla mnie 4 rano to jest taki czas, kiedy jeszcze miasto się do końca nie obudziło, ale jeszcze tak śpi. To jest taki czas takiego wyciszenia, taka cisza przed burzą. Wtedy nie wiem dlaczego, mój umysł najlepiej odpoczywa i oglądać ten wschód słońca. Jest coś magicznego o tej 4 rano.
0: To może wtedy do głowy przychodzą ci najlepsze pomysły, jakaś muzyka albo teksty?
1: Akurat same głupoty mi wtedy przychodzą do głowy.
0: Głowa wtedy odpoczywa. A co najczęściej, ale najczęściej spędza ci sen z powiek?
1: Chyba moja kariera, żeby to wszystko fajnie potoczyć, żeby kolejne

0: fajną piosenkę fajną napisać. To są takie rzeczy, które mi wirują w głowie, tak.
1: To a propos tego, co spędza ci sen z powiek, posłuchajcie, jak Szermeweska 2 śpiewa o tym, gdy nie może zasnąć.
0: Zapraszam.

0: Firmę w Radiu SK2. To teraz będzie zupełnie inny, pobudzający numer, o którym za chwilę powiemy. Kocham Cię, piosenka, z której na pewno jesteś bardzo dumna, bardzo energetyczna. Tutaj muszę to powiedzieć, chyba trochę taka Dua Lipa jak Physical.
1: A, może powiem Ci, że w ogóle bym na to nie wpadła, ale może coś w tym być. Jest bardzo energetyczna. Natomiast mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że ja ją tak naprawdę ją odkurzyłam troszeczkę z szuflady.
0: To Dua Lipa zrobiła plagiat z Twojego numeru.
1: Zrobiła plagiat, musimy do niej napisać. No. Więc to jest stara piosenka, którą postanowiłam sobie odkurzyć. Niektórym się podoba bardziej, niektórym mniej, bo jest troszeczkę inna od moich poprzednich utworów. Jest częścią mojej historii, bo jest jedną z takich gdzieś tam pierwszych piosenek, gdzie już postanowiłam właśnie iść w tą muzykę. Ta piosenka opowiada o takiej potrzebie szukania siebie. Opowiada o takiej walce troszeczkę o siebie, że kocham cię, moje lustrzane odbicie w tafli pobitej. Nie rób mi tego. Ja do siebie mówię to. Nie rób mi tego. Mój stróżu i diable miłości kowadle. Ja mówię, mam swoją dobrą i złą stronę. Ta piosenka jest taką też moją walką o siebie.
0: Czyli przy jednym uchu aniołek, przy drugim diabełek i walczą o ciebie.
1: Tak, i też w zwrotkach opisuję, że dostaję listy trzy i ja czekam po prostu na tą dobrą wiadomość i każdy z tych listów, który do mnie przychodzi, jest po prostu beznadziejny. Ja po prostu czekam, kiedy będzie jakaś dobra informacja, kiedy w końcu coś dobrego się wydarzy. To jest znowu jakaś trudność, znowu coś było nie tak. Ta walka o siebie, więc ta piosenka jest chyba takim właśnie manifestem. Ale inny to był moment w moim życiu. Teraz jestem zdecydowanie bardziej szczęśliwa i na szczęście

0: Szermę dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: To przy miłości może na chwilę się jeszcze zatrzymajmy. Czy łatwo mówisz kocham cię?
1: Chyba tak.
0: A czy miłość można poznać w internecie?
1: Można. A nie masz znajomych, którzy poznali się przez Tindera chociażby?
0: No masz. Wiesz, są ze sobą, nawet się hajtnęli, są szczęśliwi.
1: Właśnie. Tak, więc zdecydowanie można przez internet. Poznawajcie się w jakikolwiek sposób.
0: I kochajcie się. A teraz a propos internetu i social mediów. Czy one są ważne, Szermę, w twoim życiu?
1: Ważne są, chociaż były trochę moją kulą u nogi, bo na początku, jak zaczynałam swoją karierę, to wydawało mi się, dobra, wypuszczę sobie piosenkę, jedną, drugą i to wystarczy. Okazało się, że nie, trzeba w tych social mediach mocno działać. Uczyłam się wrzucać te rolki, mówić do kamery, więc to nie jest takie łatwe, szczególnie, że jeżeli ktoś jest jakąś artystyczną duszą, to musi nagle zostać social media influencerem. Ale bardzo lubię wszelkie media, więc czuję się w nich jak ryba w wodzie.
0: I kogo tam obserwujesz na tym swoim Instagramie?
1: O Jezu, kogo obserwuję?
0: Moda, świat majsterkowania, tych, którzy lubią gotować.
1: Muzyka, zdecydowanie. Lubię też oglądać tam naukowe rzeczy. Mam parę takich profili. Lubię też oglądać dziewczyny, które jakoś fajnie o siebie dbają, albo fajnie się ubierają i maga mnie to inspiruje i napawa taką dobrą energią. Wiesz, jakieś tam maseczki, fajne ciuchy. Ja wiem, że to jest takie oczywiste, ale kurczę, fajnie mi się na to patrzy i maga mnie to inspiruje.
0: Czy ty lubisz czytać portale plotkarskie?
1: Oj nie. W ogóle nie karmię się takimi rzeczami. Uważam, że co czytamy, czym się otaczamy, czy to jest muzyka, czy ludzie, to wpływa na to, jak się czujemy, więc bardzo, bardzo sobie filtruję to, co wpada do mojej głowy i to, co jest dookoła mnie.
0: A nie boisz się show biznesu?
1: Nie boję się.
0: Jesteś na niego gotowa?
1: Jestem gotowa, więc możecie mnie pożreć. I'm ready.
0: Jesteś tak samo gotowa jak na koncertach, bo przecież jak wchodzisz na scenę, nieraz mogliśmy zobaczyć przecież na twoim Instagramie, jak szalejesz na scenie, prawdziwa tygrysica kocica.
1: Jest. No mam taki swój sexy vibing, więc łączę, uważam, że taki streetowy klimat z sexy energią, więc uważam, że to są takie moje dwie strony.
0: Czy ty pamiętasz, Szarle, swój pierwszy koncert?
1: Mój pierwszy koncert? O Boże, to na pewno jak byłam mała, ale jakoś...
0: W szkole pewnie, apelu szkolnym.
1: Tak, to na pewno to było to, ale jako Szermę, gdzie był mój pierwszy koncert? Pamiętam, z Meduzą graliśmy gdzieś na Mazurach, więc to było bardzo fajne przeżycie. Też zaczęłam mieć taką właśnie współpracę z chłopakami z całej Lokal Skacze. Weszłam troszeczkę już na wyższy poziom koncertowania, więc fajnie.
0: Szermę, co musi się znajdować w twojej garderobie? Albo co robisz przed koncertem? Gimnastykujesz się?
1: Przed koncertem.
0: Jesz kanapki, pijesz wodę?
1: Na pewno nic nie jem przed koncertem. Nawadniam się. Czasami sobie wypiję jakieś piwko, jeżeli jest fajny vibe'ik na backstage'u, to sobie wszyscy chillujemy.
0: Zero procentowe,
1: oczywiście.
0: Chodzi tylko o smak.
1: Tak, chodzi tylko o smak. No na pewno rozgrzewka wokalna. Lubię sobie z ludźmi dookoła pogadać, wdrożyć się w ten cały koncertowy vibe, pochodzić dookoła, porozmawiać z ludźmi też, którzy to tworzą, widzieć gdzie co jest. To jest taka kolejność.
0: W Radiu SK2 Szermę, do której teraz będę miał krótkie pytania i mam nadzieję, że odpowiesz na nie szczerze.
1: Dobrze.
0: To uwaga, ulubione miasto.
1: Marbella w Hiszpanii.
0: Morze czy góry?
1: Morze.
0: Noc czy dzień?
1: Noc.
0: Najlepsza piosenka do tańczenia?
1: Living la vida loca.
0: Ulubione danie?
1: Pizza.
0: A TikTok czy Instagram?
1: Instagram.
0: Ulubiony moment dnia?
1: Noc, jak idę spać.
0: Pierwsza kaseta i CD, jaką miałaś?
1: Michał Wiśniewski.
0: To była kaseta czy CD?
1: To było CD, chyba płyta.
0: A jakąś kasetę pamiętasz? W ogóle z dzieciństwa?
1: Pamiętam, ale to były pewnie jakieś takie bajki dla dzieci z przedszkolu.
0: Okej, czyli smurfne hity.
1: No na pewno coś w tym desen.
0: Dobra, słowo, które najlepiej ciebie opisuje.
1: Chaos.
0: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Radiu SK2. Było naprawdę szczerze, lekko i inspirująco.
1: Dziękuję.
0: Życzę ci samych sukcesów na twojej autostradzie kariery na polskiej scenie muzycznej. Bardzo wielu tras koncertowych. Szermę w Radiu SK2.
1: Dzięki bardzo, cześć.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2 Łódź.
2: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w